Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Paweł Paweles, a po tamtej stronie Bidulek. Halo, halo, jak rap, jak mnie słyszysz? Jarosław?
2: Jak rap, tak, dobrze, słyszę cię.
1: Cześć, Jarosław. Jarosław pisze mi tu o pięknej miłości, dwuletniej. No i się zdarzyło,
2: no racja, no. Nazywa się Karolina, piękne imię. Dla mnie zawsze Karolcia była, no cóż.
1: No i co się stało?
2: No zaczęło się tak, no dwa lata zawsze pięknie, no zawsze jak to w związku, raz pod górkę, raz z górki, zawsze się godziliśmy, no ale jednak w końcu otworzyła się też na innych znajomych.
1: Aha.
2: No i zaczęła do nich tam częściej jeździć, no i wiadomo, nie znam ludzi, nie wiem, nie ufam innym, jeździ zawsze.
1: No tak, bo ona pewnie no ładna jest, nie?
2: Piękna.
1: Jak wygląda?
2: Niebieskie oczka.
1: Okej.
2: Okay. Malutka, drobniutka.
1: Ile ma wzrostu?
2: Oj, 1,68 m.
1: A co lubi ta dziewczyna? Powiedz mi, co jest takiego jej karoliniaste?
2: Ona interesuje się bardzo sportem. Gra w siatkówkę, trenuje ciężko, przychodzę na te treningi, liczę zawsze na dobre wyniki, no
1: okay.
2: I faktycznie na meczach daje radę. W pewnym momencie nie zaufałem i przeczytałem jej wiadomości.
1: Przejrzałeś telefon?
2: Przejrzałem telefon.
1: A dlaczego ona o tym wie?
2: Ona wie, bo i to pokazałem, bo nie jestem na tyle może rozważny, czy...
1: Co za amator!
2: Tyle spokojnie się wygadały, po prostu nerwy już mi tak puściły, no.
1: Niedobrze, żeś się przyznał. To, że przejrzałeś, okej, okay. Mogłeś ewentualnie pewne sprawy pilotować, a potem wyjść na Sherlocka Holmesa i Watsona i popisać się inteligencją, a tak, żeś dał, ja nie mogę tego słowa użyć na antenie.
2: Ale wiem czego.
1: Bo kobiety mnie słuchają, a im prezes czasami podsłuchuje, bo lubi ten program. Na całej linii dałeś, no. Urwałeś wszystko, ale urwał.
2: No urwał, no jeszcze myślałem, że będzie jakaś nadzieja, no ale jednak sprawdziłem i się dowiedziałem, że nie tak chętnie jednak do powrotu by było, no.
1: Ale powiedz mi, czy przyłapałeś się na tym, że ona flirtowała sobie z kimś tam, czy była tylko podrywana z racji urody, ale ty to ubierałeś oczywiście w zdradę emocjonalną, bo przecież chyba fizycznej nie było. Jak jest?
2: Nie, na fizycznej nigdy nie przyłapałem i tego nie mogę powiedzieć, no nie widziałem. I nie chcę nic takiego mówić, wiem, że oddana jest mi, aczkolwiek byłem tak bardzo zazdrosny, że ta zazdrość mnie oślepiła i...
1: Umęczyłeś.
2: No męczyłem i...
1: Postanowiła się uwolnić, bo ma dosyć takiego faceta, bo pewnie taki nie byłeś, kiedy żeś latał za nią.
2: No oczywiście, że nie byłem.
1: No i to jest prosty powód. Gdybyś ty wiedział, jak być tym Jarosławem, który Karolinę uwodził na początku i nic nie zmienił w tej kwestii, to w ogóle niepotrzebna byłaby moja pomoc. A wy wszyscy po prostu nagle uważacie, że to są przedmioty wasze. No powiedz coś, bo tak dokładnie jest. No. Masz akt własności na nią?
2: No nie mam.
1: A ona na ciebie?
2: No nie mam.
1: A co myślisz, ludzi magnesuje do siebie i powoduje, że o siebie dbają i nie robią sobie głupot nawzajem?
2: No, wydaje mi się, że to miłość.
1: No to dlaczego ty ją mierzysz swoją miarką? Dlaczego ty uważasz, że ona mogłaby cię zdradzać i spotykać się z innymi facetami? Dlaczego ty tak masz?
2: Zazdrość. Na początku, kiedy się poznaliśmy...
1: Bo sam sobie nie wierzysz. I mierzysz ją tak, jak mierzysz siebie. Wiem, Jarek.
2: Dobrze słyszę.
1: Dobra, wygoniła, powiedziała, że do widzenia, nie chce takiego związku. Ile czasu byliście?
2: Byliśmy 2 lata ze sobą.
1: Dobra, wiem o co chodzi. Karolinko, jeśli słyszysz, ja będę się starał o ciebie. Nie bądź taka, odbierz telefon. Pogadajmy. Mam kilka rzeczy do powiedzenia. Będą same korzyści, gdybyś dała się przeprosić. Jeśli nie zakochałaś się w innym facecie, no wtedy to nie ma o czym gadać. Jaka będzie odpowiedź?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Witam serdecznie, przepraszam, że tak znienacka atakuje Karolinę. Cześć Karolina. Paweł Pawelec. Cisza. Jesteś tam?
1: Jestem. Cisza.
2: Zastanawiasz się, co mnie sprowadza?
1: Tak.
2: Fajne rzeczy. Sprowadza mnie koleś, którego ciągnę na linię. Rozumiesz, on jest na kolanach. A teraz zrozumiał, że był idiotą i kretynem. A z kim tam rozmawiasz? Kto jest obok? Facet czy dziewczyna?
1: Brat.
2: A jak ma brat na imię?
1: Michał.
2: Cześć, brat.
3: Dzień dobry.
2: Naprawdę jesteś jej bratem?
3: Tak, a co jest?
2: Cześć, Michale. No to bardzo fajnie, będziesz świadkiem. To jest sytuacja, w której ktoś mi opowiadał o niebieskookiej. Dawaj siostrę.
1: No jestem.
2: Jak ty sobie dajesz radę pod siatką, kiedy ty masz tylko 1,68 m wzrostu?
1: No jest trudno, ale jakoś radę trzeba dawać.
2: 2 lata, by nie były włożone do kosza i przeprosiny za to, że każdy znajomy, który pojawi się w twoim życiu, jest ewentualnie dla niego twoją nową miłością. Przejrzał ci telefon, za co bardzo chciałby cię przeprosić. To trudno wybaczyć, bo to mówi wszystko na temat tego, jak on cię kocha i co myśli o tobie. Natomiast pomyślał sobie chyba i pomierzył cię swoją miarką, bo chyba sam sobie nie ufa. I za chwileczkę chyba usłyszysz faceta, który przemyślał wszystko. Będzie miał ci wiele rzeczy do obiecania, zagwarantowania, a będą też przeprosiny. Jeżeli byłabyś tak łaskawa, przyjąć od razu przeprosiny wyjątkowe.
1: No chcę.
2: Dobra. Jarosław, Polskę zbaw, kolana, jedziesz.
4: Jestem na kolanach właśnie. Karol, chciałbym bardzo przeprosić za to, że ja ci nie zaufałem. Za to, że okazałem się inny niż byłem na początku. Za to, że przejrzałem, że sprawdziłem ten twój telefon. Jednak teraz tego wszystkiego żałuję po tym, gdy ciebie straciłem. Chciałbym, żebyśmy znów byli szczęśliwi, żebyś znów mnie pokochała tak, jak to było wszystko na początku.
2: No tak od razu to się nie da.
4: Potrzeba czasu, ale chciałbym mieć możliwość naprawy tego wszystkiego.
2: Kwiaty, jakaś błyskotka, niespodzianki. To już wszystko po twojej stronie, Jarek.
4: Ja staram się na pewno być.
2: Karolino, poznajesz swojego Jarosława po drugiej stronie słuchawki?
1: Znaczy, no poznaję.
2: No i?
1: No ale możemy spróbować to w jakiś sposób odbudować.
2: Ja tylko zapytam Jarka dla pewności. Jarku, to jest jej brat?
4: Tak, to jest jej brat.
2: Okej, w porządku, bo myślałem sobie, że... Może jest coś w tym, o co ją podejrzewałeś. Ale okej, w porządku, wycofuję się. Jarosław dokładnie wie, gdzie powinien być teraz. Powinien być w miejscu, w którym to randkowaliście na samym początku. I tak cię powinien traktować i o nic się nie martwić. Jeszcze nikt nikogo nie zmusił do tego, żeby być ze sobą razem. A tak naprawdę ciężko pracujemy na to każdego dnia, pokazując, że dbamy o siebie. I to jest ten magnes, i to jest ten gwarant, który powoduje, że można się zdecydować takiemu łobuzowi urodzić dzieci. Można się zdecydować wychowywać potem te dzieci. Tego ci życzę, Karola.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tak, w sumie życzę ci szczęśliwego małżeństwa, bo ty już jesteś chyba... Ile ty masz lat?
1: Wystarczająco.
2: No właśnie, tak myślę. Tak. Myślę, że tak łazi z tobą, łazi przez te 2 lata i w lata cię wpędza.
4: Tak.
2: Dziękuję. Karolka, było mi miło.
1: Dziękuję bardzo.
2: Niech żyje miłość, niech żyje, hura.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reclama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Lubicie się kochać spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Reklama. 6 osób rannych.
4: To po ataku nożownika w Nowym Jorku i od tego zaczynamy.
3: Wciąż czeka na przesłuchanie.
4: Kierowca taksówki, który doprowadził do wypadku w Ząbkach, został zatrzymany.
3: Koncerty, warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje.
4: Warszawa szykuje się na wianki nad Wisłą.
5: Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Nowy Jork. 6 osób zostało rannych w ataku nożownika na dworcu kolejowym Penn Station.
4: Napastnik trafił do aresztu. Stan dwóch poszkodowanych jest poważny.
3: Policjanci nie ujawniają na razie szczegółów ataku. Wiadomo, że doszło do niego w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta na Manhattanie.
4: Co więcej, jutro właśnie w Nowym Jorku ma się pojawić Donald Trump. Prezydent przyleci na mecz NBA. Hala Madison Square Garden znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca.
3: Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach.
4: Przypomnijmy, zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o przyczynach wypadku?
6: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
7: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
6: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
3: Za co grozi do 8 lat więzienia.
4: Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do Krajowej Sieci Kardiologicznej.
3: System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek.
4: Nad kolejnymi etapami leczenia czuwają tak zwani koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejny etap leczenia, mówi profesor Joanna Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.
8: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają osoby, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu między innymi ma służyć sieć.
3: System na razie jest na etapie pilotażu, w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku.
4: Od dziś trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic z ulicą Sobieskiego.
3: Drogowcy rozpoczną pracę o godzinie 8, mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w OZE oddziałem w Krakowie.
9: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
4: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach.
3: Nie tylko koncerty, ale też warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą.
4: Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia oraz wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
10: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
4: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. bardzo ciepły poranek. 14-15 nawet stopni już na termometrach widać na wschodzie Polski, z tego co widzę na mapie.
5: A w ciągu dnia temperatury do 25 stopni we Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze 24. W większości kraju najchłodniej dzisiaj na północy. Olsztyn i Gdańsk, tam 20 stopni. No i opady deszczu dzisiaj mogą się tam pojawić, na szczęście przelotnie.
11: Więc będzie letnio. Jak to ostatnimi dniami bywa, deszcz może być, ale nie musi.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
13: Mamy poniedziałek, to 8 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
14: Termin wyznaczony, w Witnicy odbędzie się referendum. 12 lipca mieszkańcy gminy zadecydują, czy burmistrz Agnieszka Chudziak zostanie odwołana, czy pozostanie na swoim stanowisku. Inicjatorzy referendum zebrali potrzebną liczbę podpisów, spełnili wszelkie warunki, więc komisarz wyborczy wydał decyzję o zorganizowaniu referendum. Decyzja jest nieodwołalna. Machina ruszyła, mówi Anna Korzeniowska-Miszczuk, komisarz wyborczy.
15: Inicjator referendum złożył odpowiedni wniosek do komisarza wyborczego. Została uzbierana odpowiednia liczba podpisów. Zostały zachowane wszelkie formalności do tego, aby komisarz wyborczy mógł wydać postanowienie dotyczące tego, że referendum się odbędzie. Dokładnie tak, jak pan powiedział, 12 lipca. Nie, na ten moment, jeśli już postanowienie zostało przez komisarza wyborczego

0: referendum jak najbardziej się odbędzie i nie ma żadnych przesłanek do tego, aby mogło się ono nie odbyć, ponieważ tutaj samo wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum lokalnego to nie wszystko, bo jest to jeszcze powołanie składu gminnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych, co również jest wskazane w kalendarzu wyborczym. Zresztą wszystkie te informacje widnieją na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z czym, no tak jak powiedziałam, wszystkie te czynności już rozpoczęły swój bieg. Dlatego też referendum jak najbardziej odbędzie się. W referendum mogą wziąć udział ci mieszkańcy, którzy na stałe zamieszkują gminę Witnica. Są oni ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców. No i oczywiście ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, czyli w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Natomiast aby to referendum było ważne, niezbędna jest w nim udział liczba co najmniej 3/5 liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu. I w tym przypadku w głosowaniu w wyborach 7 kwietnia 2024 roku wzięło udział 5083 osoby, w związku z czym, aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3050 osób.
1: Powodem referendum ma być utrata zaufania do obecnej burmistrz. Chodzi m.in. o plany ograniczające działalność szkoły w Kamieniu Wielkim czy budowę instalacji do produkcji e-metanolu we wsi Białczyk.
2: Przebudowa schodów donikąd ruszy za kilka miesięcy. Grzywscy urzędnicy zapewniają, że wszystko jest przygotowane, żeby rozpocząć inwestycje. Brakuje jedynie pieniędzy, ale zgodnie z obietnicą marszałka mają być. Połowa, czyli 10 milionów złotych już jest. Urzędnicy gorzowskiego magistratu trzymają się deklaracji marszałka, że brakująca kwota zostanie przekazana w najbliższych miesiącach. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
3: Nasz wniosek był pod kreską i te 10 milionów byliśmy w stanie uzyskać. No i mamy deklarację pana marszałka, że kolejne 10 milionów gospodaruje i przekaże miastu w województwo dokładnie na ten sam projekt. Więc czekamy oczywiście na dotrzymanie słowa, czekamy na dotrzymanie obietnicy. Miasto ze swojej strony zrobiło wszystko, żeby po pierwsze złożyć skuteczny wniosek, po drugie przygotować i koncepcję, i dokumenty aplikacyjne do finansowania. Także po naszej stronie już nie ma żadnej zwłoki. Trzymając się złożonej deklaracji przez pana marszałka, zabezpieczyliśmy wkład własny na, zdaje się, sesji kwietniowej już. W związku z tym nie ma jakby przeszkód do tego, żeby ogłaszać postępowanie i rozpoczynanie inwestycji.
4: To jest już ogłoszone, będzie ogłoszone za chwilę?
3: Będzie ogłoszone zamówienie.
4: Bo prezydent, wejdę tylko na chwilę, słowo prezydent Jacek Wójcicki, no kiedy ogłosił to właśnie na sesji, że w konkursie się nie udało, no ale marszałek obiecał, że jak będą na razie te 10 milionów, to się ruszy i w nadziei, że te drugie 10 milionów się znajdzie i że inwestycja będzie, no, można powiedzieć, prowadzona.
3: No tu nie chodzi o nadzieję, tu chodzi o złożoną deklarację, bo pan marszałek, z tego co pamiętam, wskazywał konkretne źródło, skąd te dodatkowe 10 milionów będzie przekazane miastu. W związku z tym my tej deklaracji się trzymamy.
2: Przetarg ogłoszony zostanie za kilka miesięcy. Rewitalizacja schodów donikąd w centrum Gorzowa ma kosztować 25 milionów złotych. Kolejny inwestor przy Mironickiej. W Gorzowie produkować będzie suplementy diety. Firma Sunday Natural kupiła kilkanaście hektarów, na których wybuduje swój zakład. To producent preparatów witaminowych, suplementów diety, odżywek. W sumie w asortymencie ma 1000 produktów. Na tym nie koniec. Urzędnicy przyznają, że po decyzji o budowie w Gorzowie fabryki pocisków rakietowych przez polsko-koreańskie konsorcjum zainteresowanie terenami wzrosło. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
3: Już na kilkunastu hektarach mamy kolejny zakup Sunday Naturals. To jest kolejna spółka z branży suplementów diety, która również na Mironickiej, na tych terenach, które są objęte zbrojeniem, już zakupiła od strefy nieruchomość i przygotowuje też projekt budowlany, więc to jest kolejny podmiot. Rozmawiamy, jesteśmy bardzo blisko finału z kolejnymi podmiotami. Faktycznie zainteresowanie mocno wzrosło. To, o czym mówił pan prezydent, czyli duży inwestor, który z branży bezpieczeństwa, ale też i bezpiecznej i wysokiej jakości, jeśli chodzi o i miejsca pracy, ale też i z branży high-tech, czyli no to są najwyższe technologie, najnowocześniejsze. To też przyciąga zainteresowanie i kooperantów, i podwykonawców, i dostawców.
2: W Szulcy Mielonickiej znajduje się 250 hektarów pod inwestycje. Teren zostanie uzbrojony w potrzebne media i drogi wewnętrzne. Koszt prac to 88 milionów złotych.
5: 10 czerwca odbędzie się tradycyjna uliczna kwesta na rzecz gorzowskiego hospicjum. Wolontariusze z puszkami pojawią się w ponad 80 miejscach, nie tylko w Gorzowie. Nowością możliwość płacenia blikiem. Numer do gorzowskiego hospicjum znajdziecie na stronie placówki.
6: Dopiero teraz dostaliśmy taką możliwość od naszego operatora bankowego. Wcześniej próbowaliśmy różnymi portalami płatniczymi, też aplikacją, którą mieli na telefonie nasi pracownicy i wolontariusze, a w tym roku otworzyło się to narzędzie jakby przed nami i my z niego korzystamy. Będzie około 700 osób, które będą stały w 80 punktach miasta naszego Gorzowa Wielkopolskiego, ale także w gminie Deszczno, w miejscowości Krasowiec i Deszczno oraz w Strzelcach Krajeńskich. Także ogromna grupa wolontariuszy ze szkół średnich i głównie z parafii, ale także inne osoby indywidualne, nasi wolontariusze, tacy na co dzień z nami współpracujący oraz pracownicy hospicjum. To są wszystko te osoby, które się złożą na tę ogromną ilość 700 wolontariuszy. Zawsze, ponieważ hospicjum, tak jak każda inna placówka medyczna, poddawana jest wpływom ekonomicznym, czyli wszelkie podwyżki w mediach, to wszystko, ceny żywności, paliwa, to także nas dotyczy i oczywiście bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ każda złotówka jest potrzebna. Tak bardzo byśmy chcieli, żeby ta kwota z poprzedniego roku się powtórzyła, bo to jest zawsze takie nasze ciche marzenie. My się zobowiązujemy corocznie do tego, żeby właśnie to były środki, które trafiają bezpośrednio do pacjenta, na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Myślę, że w tym roku taką ważną informacją jest to, że z puli zebranych środków przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów właśnie w tym dziale naszym, który mamy od wielu, wielu lat. Czyli chcemy jeździć do pacjentów, do jeszcze większej liczby pacjentów, musimy kupić kolejne auto.
5: Mówiła Anna Kobyłka, koordynator zbiórki. 10 czerwca wolontariusze hospicjum pojawią się w Gorzowie, Deszcznie oraz Strzelcach. Będą zbierać datki w godzinach od 8 do 19. Dodajmy, że w ubiegłym roku udało się zebrać 117 tysięcy złotych.
7: Nie jest młoda ani szczupła. Gorzowska Sosna Strażniczka może zostać drzewem roku. Potrzebuje wsparcia gorzowian. Głosowanie na drzewo roku trwa do końca czerwca. Odbywa się online. Wśród nominowanych do tego tytułu jest Gorzowska Sosna Strażniczka. To jedno z 16 drzew zgłoszonych w tym roku do konkursu. Sosna Strażniczka rośnie na trasie 7 wzgórz, ma około 220 lat i zwracający uwagę obwód pnia niemal 4,5 metra. Link do głosowania znajdziecie na stronie miasta.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
7: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak. Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
9: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
1: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
9: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
1: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
9: Jakby
1: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytoria?
9: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było Touru. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
9: No, w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
9: No z tego, co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lot na premię. Jastrzębia, potem Starą Trójkę w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Pod na drodze będzie, na trasie będzie kilka lotnych premii, też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorz miałby potencjał.
9: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No, trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
9: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
1: jest
9: musiało
1: różnica.
9: Być zimno. Tak.
1: Jest różnica.
9: Ja jestem, do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
9: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
1: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
9: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
9: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
1: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
9: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutschland Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League.
1: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas, tak?
9: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przyjedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy. To są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To wszystko musi być zgrane.
1: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
9: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
8: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: z Vox FM.
1: Wciąż liczyłem na ten spadek, ale no cóż.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ataki na cele wojskowe w Iranie przeprowadziły w nocy izraelskie siły powietrzne.
7: Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego krótko po tym, jak amerykański prezydent wezwał izraelskie władze do powstrzymania się od uderzenia.
6: Do eksplozji miało dojść w kilku miastach, m.in. Isfahanie i Teheranie. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia.
7: W Japonii i Indonezji ostrzeżenia przed tsunami. Fale wywołało trzęsienie ziemi u wybrzeżu filipińskiej wyspy Mindanao.
6: Władze w Manili informują o 5 ofiarach śmiertelnych. Magnituda trzęsienia wyniosła 7,8.
7: Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend.
6: Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48.
7: Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
6: Z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach.
7: O godzinie 9 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
6: Na wtorek zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a na środę z języka obcego.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Dzień dobry.
8: Hej. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Paweł przed chwilą zadał nam pytanie: ej, czekajcie, czy ja coś przegapiłem? Kiedy ta Maja zaczęła wygrywać? No zaczęła na French Open wygrywać dziewczyna.
1: No właśnie, bo tak istotnie zawód mamy taką gwiazdę, a wcześniej nic o niej nie słyszałem, nawet za przeproszeniem Wączka.
2: No tak, bo ty, Paweł, akurat jesteś dużym fanem tenisa. Tak, nie, znasz wiele polskich tenisistek.
0: W piątek mu tłumaczyłem, czym jest breakpoint i tiebreak też czym jest.
2: Dobrze, tego nie słyszałam, bo ja też tego nie rozumiem.
1: Ja jestem patriotą, mnie cieszy każdy Polak, który rozsławia naszą flagę na świecie.
0: Ja muszę wam powiedzieć, słusznie, że ja grałem w wesele, ale miałem telefon odpalony z relacją. Oglądałem takie, o kurczę.
2: Ale ten mecz?
0: No tak, no przegrała niestety Maja Chwalińska, ale dotarła do finału French Open.
1: Ludzie.
0: Ona tam naprawdę była wielkim szokiem dla wszystkich, którzy się na tenisie znają. No, lepiej od Pawła. No wiem, że trudno sobie to wyobrazić.
1: Siedział ktoś, kto się zna, to je chwalił. Nazywa się Rafael Nadal. I on ją chwalił.
0: Andrea Agassi ją bardzo też wychwalał. Ona była bardziej zestresowana rozmową z Andrea Agassim już po finale niż samym finałem.
2: Jakiś ważny człowiek w tenisie, tak?
0: Taka legenda tenisa. No.
2: Okej, okay, no ja to nie znam, także dopytuję.
1: Taki młodziaszek jak ja.
0: Jeżeli chodzi o sportowców, to na pewno dobrze znasz Makówka Music.
2: O tak, tutaj już mogę więcej powiedzieć, ponieważ wiem, że...
1: Poproszę.
2: A pani Makówka Music to jest taka youtuberka, obecnie tiktokerka, wystartowała wczoraj w Ironmanie i mam wrażenie, że internet w nią nie wierzył, ale ona tego Ironmana skończyła po 7 godzinach.
0: Żeby być precyzyjnym, to jest pół Ironman też, jedna druga.
2: To był pół?
0: Tak.
1: Pół, widzisz. Ale widzisz, Radio Policja, uczymawi informuje.
0: Pół maraton, 3 kilometry chyba trzeba było przepłynąć, czy 1,9 kilometra, przepraszam.
1: I nie pękła na niczym,
0: i 90 kilometrów rowerem.
2: Znaczy, na pewno bardzo dużo.
1: Zaraz, bez łez?
2: Zwłaszcza, że ona jak trenowała, to robiła takie trasy 30-40 kilometrów i mówiła, że skoro daje radę tyle, to dwa razy tyle też na pewno jej.
0: Jeżeli się zastanawiacie, o kim my do cholery mówimy.
1: No nie wiemy, i aby też.
0: To nie jest ważne. To cieszcie się, znaczy, że macie lepsze życie od nas.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja też chciałbym nie wiedzieć, kto to jest.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 14 minut do godziny 7, czas już wstawać. Dzisiaj konkretnie wstać musi Michał.
4: Wstawać i nadawać.
5: Zwłaszcza go Andrzej.

0: Andola napisała, że on ostatnio narzekał, że catering dietetyczny pierwszy raz był w trawie i myślał, że go nie ma, a zawsze dotychczas był stawiany na murku.
1: Na murku, a tu nie zauważył, czyli mało co nie przegapił posiłków.
0: No właśnie, no a to jest ważne, żeby jednak zjeść to śniadanie.
1: Widzę, że lubi chłopak zjeść.
0: A ja dostarczałem mu ten catering i się troszeczkę pomyliłem. Dzwonimy do niego.
2: Halo?
3: Halo.
2: Dzień dobry, czy ja z panem Michałem rozmawiam?
3: Tak, słucham.
2: Witam, Mariusz Koper, Matchfit. Czy pan dostał dzisiaj od nas pudełka?
3: Ja nie wiem, już się nie patrzyłem.
2: Nie patrz, o właśnie, bo ja przepraszam, bo ja jestem nowym dostawcą i wydaje mi się, że to jest ładna 19 czy 29?
3: 19.
2: O, masz ci los, przepraszam bardzo, bo ja pomyliło mi się. Teraz dopiero się zorientowałem, że ja zostawiłem na ładnej 29, a już odjechałem, czy dałby radę pan sobie tam wziąć, to jest 29?
3: Nie, ja nie będę jeździł nigdzie po ludziach.
2: Ale no wie pan, ja no, też nie dam rany, no ja dopiero mogę...
3: Ale
2: tam
3: proszę pana, pan mnie o 6 rano kurwa budzi, jeszcze pan chce, żebym ja gdzieś jeździł.
2: No ja przepraszam bardzo, ja nowy jestem.
3: Kurwa, to chodź, ja zaraz napiszę tam, albo zadzwonię.
2: Wie pan, no ja przepraszam bardzo, pan nie pisze, wie pan, no to jest drugi raz, jak mi się taka sytuacja zdarza, ja już wcześniej pracowałem też w diecie pudełkowej, o, pan się rozłączył. Ja do niego już nie dzwonię, ja się go boję.
1: No ale w porządku, chciałeś zadzwonić, uprzedzić i jakieś uwagi, pretensje.
0: Każdemu.
1: A jakby on... Zachowania nieobyczajne.
0: Jakby on się dowiedział o tym, że jeszcze tego śniadania spróbowałem.
1: O! Właśnie.
4: No.
0: Cześć, Angelika, pierwsza zmiana w Vox FM.
4: Cześć.
0: Słuchaj, ja się już boję do Michała dzwonić, bo on mnie wyzywał i się rozłączył. Także przekaż mu, żeby nie wysyłał żadnych obelg do tej diety pudełkowej, bo chyba śniadanie czeka, tak mi się wydaje, tak mam nadzieję przynajmniej.
1: No, bardzo się tym przejął. Zrugał naszego kolegę Kondzia.
4: Także... Myślałam.
5: No ale mamy dla niego 500 na prezent marzeń. To też możesz mu przekazać, tak, że w ramach podziękowania.
1: I zawsze może do nas SMS-a przepraszającego napisać.
0: Jakąś meliskę mu kup, wiesz, co, żeby on się nie denerwował. Tak, to jest bardzo niebezpieczne, żeby się tak denerwować.
4: Dobrze.
0: Miłego dnia życzymy, cześć.
4: Dzięki. Miłego dnia, hej.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
7: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To jakie dzisiaj? Ja już nawet nie oponuję.
3: Spokojnie, każde, które pozwoli dać gadżety słuchaczom. To mi się chodzi.
2: Mi się wydaje, że dzisiaj rozdajemy od dzisiaj rowery.
3: Mhm. Ale to nie.
4: Czyli rower jest zakazanym słowem. Okej.
3: Okay. Okej. Okay. No bo już bałem się, że chcesz dać rower.
2: Przypominamy zasady.
4: Ktoś z naszej trójki powie słowo rower, to wypiszecie na 609-869-869 imię tej osoby.
3: Rower bądź rowery.
4: Oraz godzina rowery, rowerowy, okay, to już...
3: Ale za przeproszeniem, część roweru pedał, to nie.
4: Nie, to możesz.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Ale to zależy w jakim kontekście.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: Reklama.
2: Co zrobi kapituła?
13: Dziś obrady w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Kobieta nie żyje, zatrzymany 19-latek.
13: W wiadomościach też tragedia w Tczewie, mogło dojść do zabójstwa.
2: Była sensacją turnieju, dziś wraca do kraju.
13: Kibice o poranku przywitają Maję Chwalińską na lotnisku.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Może stracić odznaczenie już dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie wyróżnienia Wołodymirowi Zełenskiemu.
13: Jak wiecie z Vox FM, zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA.
2: Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, Zełenski straci order?
14: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec z procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
13: UPA to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-1945 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu.
2: Policjanci i prokuratura wyjaśniają szczegóły tragedii w Tczewie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało 43-letniej kobiety.
13: Zatrzymano jedną osobę.
15: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
13: Mówiła Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii.
2: Według nieoficjalnych informacji doszło do zabójstwa. Zatrzymanym jest syn ofiary. Policjanci na razie tych doniesień nie potwierdzają. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, członek Trybunału Stanu.
13: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca.
13: Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, wylicza Piotr Chamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
16: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
2: W kolejnych miesiącach ukończone zostaną pozostałe odcinki, a cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
13: Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros wraca do Polski. Tenisistka wyląduje dziś o poranku w Warszawie.
2: Chwalińska dotarła do finału turnieju, czym sprawiła ogromną sensację.
17: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
13: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie.
2: Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
13: Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: A w pogodzie dzisiaj dosyć słonecznie i dosyć ciepło, bo nawet 26 stopni może się pojawić na termometrach. Najchłodniej dzisiaj oczywiście w Gdańsku, bo jak oczywiście to nad morzem bywa.
3: Zakopane powinno.
4: Wakacje są, więc tam najzazwyczaj, że wakacje są, zaraz
3: idzie
4: będą.
3: Idzie sezon! Tak, wiemy,
4: tam też może dzisiaj trochę popadać, podobnie na Mazurach i Warmii. Ten deszcz dzisiaj może się przelotnie pojawić.
18: Ale tylko przelotnie, więc proszę się nie obawiać.
3: 1020 hektopaskali, idealnie.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Julia Hren,
4: Konrad Piwowarski
3: i Paweł Pawelec. Namawiam, by zostać z nami.
18: Dzień dobry.
4: 5 minut po godzinie 7.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 9,5 minuty po godzinie 7.
1: So much.
0: Pojawił się SMS na 6986-9869. Witam serdecznie. Pytanie mam. No. Czym jeździło się z Mateusz?
2: Proszę obejrzeć się ten serial.
1: Dobra. Ja już teraz załapałem, mimo co chodzi i wcale się nie pojawił, tylko pewnie wymyśliłeś.
0: Nie, pojawił się.
2: Nie, naprawdę przyleciał od Adama taki
1: SMS. On mnie tak robi.
0: Czym jeździł łodzie? A możecie odpowiedzieć?
1: Velocypedem.
2: Tak jeździł pojazdem dwukołowym, którego imienia nie możemy wymawiać.
1: Napędzany dwoma pedałami.
0: To już wszystko wiecie, czym jeździł, tak?
1: Prawda? Mhm.
2: A ojciec tym, Mateusz, co można wygrać u nas na Vox.fm.pl.
0: Przydałby się, żeby rozwikłać zagadki, które się pojawiły w długi weekend w Polsce. Zagadki kryminalne, bo on przecież był w tym najlepszy.
2: Coś się wydarzyło w Sandomierzu?
0: Nie w Sandomierzu. Zacznijmy może od Wrocławia. We Wrocławiu na grupie Moje Psie Pole.
1: O, tam jest gorąco. Psie Pole?
0: Tak, także pojawiło się ostrzeżenie dla mieszkańców od pani Pauliny. Paulina napisała, Ostrzega, że w nocy z 3 czerwca na 4 ktoś włamał się do pomieszczenia gospodarczego u niej.
2: No to robi się troszeczkę
1: niebezpiecznie. I pewnie ukradli alkohol.
0: Gorzej. Znajdowało się tam 20 zgrzewek napojów. Złodzieje rozpakowali je, wylali zawartość do wiader znajdujących się w tym samym pomieszczeniu i zabrali wyłącznie butelki zwrotne.
1: No,
0: 60 zł kaucji udało im się uzyskać. Podobno były cenniejsze rzeczy, ale oni dla kaucji tylko poszli.
1: To wiesz, bez śladów, chociaż nie, mogli zostawić te odciski palców na butelkach. Na
2: przykład. Ale wydaje mi się, że to się niebezpiecznie łączy z wydarzeniem, które miało miejsce w Szczecinie.
1: Dobra, nawijaj.
2: Bo tam mężczyzna ukradł truskawki warte 400 zł.
1: Jest
2: nawet jego zdjęcie.
0: Kradzież takie... butelek z truskawkami za 400 zł.
2: No nie wiem, może na dżemy, może wcale nie na kaucję.
1: Na soki! Przecież jak dżemy do butelek? Pierwsza
0: zmiana. Od rana z Vox FM. Uważajcie, bo niebezpiecznie jest.
1: A kradzione nie tuczy, więc wiesz.

0: naszej strony. To ja długi weekend miałem pracowity, jeżeli to można tak nazwać. Robiłem własne kiełbasy, potem wędziłem, a na koniec zrobiłem nalewkę światu stary.
1: No, idealnie, tak wygląda niebo.
2: Ty uważaj, bo ty zaraz znajdziesz się w bezliście, zaczniesz zarabiać miliony, jak te kiełbasy dalej będziesz robił.
1: I zaczniesz śpiewać. Kiełbasy!
3: 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc dzień wyjątkowy, bo drugi taki poniedziałek się w tym tygodniu nie powtórzy.
1: Taki długi jak ten? W tym tygodniu? Absolutnie. Tak, masz
3: tak rację. Bo w żaden inny poniedziałek w tym tygodniu nie będziemy rozdawać dwóch kół.
1: Dokładnie. I to w sumie, powiem szczerze, akcja jest tak zakręcona, że ja nie wiem, czy my dajemy dwa koła, czy dwa koła?
2: Dwa koła. Aha. Jak nazwa wskazuje.
1: No to 2000 znaczy, bardzo chętnie, poproszę.
3: Dwa koła razem z zestawem.
1: Tak. Okej, okay. Rama, przerzutki, pedały, kierownica. Kask i lampka przednia, lampka tylnia.
3: Zgłaszajcie się na voxfm.pl. Tam możecie napisać, z kim byście się wybrali na taką wycieczkę takim dwukołowcem.
1: Taką idealną wycieczkę rowerową.
3: Tak, dokładnie. A my wybierzemy się na wycieczkę do was.
2: Ja mogę zdradzić, że dzisiaj ja to będę.
1: Znaczy, ty, co?
3: To będziesz ty?
1: Pojedziesz? A masz plecak, kanapki, bidon?
2: A pożyczysz?
3: Czyli jak to wygląda? To wygląda tak, że ty tym rowerem ruszasz, jedziesz, aha. Tak?
2: Nie, ja samochodem, przecież to nieużywane, nowe rozdajemy.
1: Niesprawdzony. Ja bym się bał.
4: Pierwsza zmiana.

0: jedno słowo, a to jedno słowo, które było dzisiaj zakazane, to słowo rower.
1: I ja bardzo proszę o zaprzestanie fałszywych oskarżeń w moją stronę.
2: Tak, tak, tak.
1: Ponieważ to Pawelec był pierwszy.
2: Wycieczka rowerowa mnie pokonała.
0: Mamy na szczęście Wartak, to brzmiało.
3: Taką idealną wycieczkę rowerową.
0: Bez ostatniej sylaby, ale...
2: Bo się zorientowałem, że właśnie mówię zakazane słowo, wiesz, no to za późno, jak ze wszystkim mówię w życiu.
1: Rozwiążemy oczywiście to zakazane słowo. Vox.fm.pl, tam wchodzicie, żeby zgłosić się po Pawelec.
2: Tak jest.
1: Po rower.
2: No oczywiście, po dwa koła, po rower.
0: A na 609-86-9869 odpowiadacie na pytanie Ryśka.
4: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Prezydent Ukrainy jest w Londynie. Wołodymyr Zełenski oraz premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją.
9: Obserwatorzy zwracają uwagę, że ukraiński przywódca po raz pierwszy od dłuższego czasu nie skorzystał z lotniska w Jasionce. Na Wyspy Brytyjskie poleciał z Kiszyniowa.
8: Komentatorzy łączą ten fakt z napięciem na linii Warszawa-Kijów. Chodzi m.in. o zapowiedź odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
9: Kwestie prawne związane z deklaracją prezydenta w sprawie najważniejszego polskiego odznaczenia omówione zostaną w porannej rozmowie Vox FM. Początek rozmowy z prawnikiem, wykładowcą UW, profesorem Janem Majchrowskim na naszej antenie minutę po 8:00.
8: Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd.
9: Centralna Komisja Wyborcza podała na razie wyniki obejmujące 16% głosów, według których partia Paszyniana otrzymała 51% poparcia.
8: Powitanie z Polską pod takim hasłem. Wielozadaniowe samoloty F-35 odbędą lot do kilku miast.
9: W piątek maszyny wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy.
8: Na razie w podpoznańskiej bazie lotnictwa taktycznego stacjonują 3 samoloty F-35, docelowo będzie ich 32.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą.
8: W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono.
9: Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze.
8: 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa.
9: W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 500 Włocha Flavio Cobollego.
8: Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
9: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów.
8: Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku.
9: Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością.
8: Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu diamentowej ligi, skacząc zaledwie 5,80.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
14: 27 minut do godziny 8. Przypomnijmy, Rysia.
15: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
16: No i trzeba uważać z odpowiedzią. 609 86 9 86 9. Przyzwoicie prosimy SMS-em.

0: 20 minut do godziny 8. Poprosimy o pytanie od Rysia.
1: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
0: No i odpowiedź od Adasia. No. 5 lat.
2: 5 lat?
0: W czołgu.
2: W czołgu. Bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Jak teściowa atrakcyjna, to w łóżku. To
3: mi się bardzo podoba Emilii odpowiedź. No. W rezerwie.
2: Na polu minowym jest niezłe.
0: W bunkrze. Na dystans.
2: Szukaj drogi do domu.
3: Było kilka prawidłowych odpowiedzi. A jak one brzmią?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie żołnierz trzyma teściową? Na muszce. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
6: Ale...

0: Rowery?
1: A dzisiaj właśnie słowo rower było tym słowem, a nie słowo miłość, a jakim słowem? Zakazanym słowem.
2: Rover.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
5: I tutaj rover. Brawa dla Pawelca.
2: Że się uratowałem,
5: tak. Dziękuję ci bardzo. Ja przypomnę, że w moją stronę jakieś fałszywe oskarżenia padają. Jest to nieprawda.
2: Tak, jesteście zbyt tacy powierzchowni, kochani słuchacze. Musicie bardziej przysłuchiwać się, kto popełnia błędy.
1: Tymczasem ja, nie wiedząc, co się działo i usłyszałem dopiero te rowery od Julii, tak, że ona tak powiedziała.
2: No, tak,
1: że
2: tak bezczelnie, nie?
5: A ja już wiedziałam, że jest ktoś, kto był pierwszy.
2: A tak, to byłem ja.
1: Tak, a Natalia jako pierwsza złapała Pawła na gorącym uczynku. Cześć, Natalia.
6: Cześć.
1: Jak mija ci ten poniedziałek po długim weekendzie?
6: No niestety jestem w pracy już.
2: Mm-hmm. No niestety.
5: A czy ty przyjechałaś może do pracy rowerem?
2: Rowerem?
6: No niestety nie. Później jak będą wakacje, będę jeździła rowerem, bo teraz muszę jeszcze dziecko do szkoły wozić.
2: Okej, rozumiem.
1: No to na ramię można zawsze spróbować.
2: Oczywiście, że tak. Widziałem też takie kosze, dopina się do roweru jak na motocykle.
5: I dziecko do kosza tego wrzucasz?
2: A i do kosza wrzucasz. Na chwilę dziecko wrzucasz do kosza, potem otrzepujesz, wyjmujesz.
5: Nie, no bardzo dobry pomysł. Chciałabym
6: Nie wiem, czy się tak poskłada, bo ona ma 1,7 m.

0: ćwiczył prawie.
1: Spokojnie, 1,70 m, to da radę.
2: A nie, no to taki maluszek to już swój rower mógłby mieć. Już na swoim rowerze mógłby jeździć.
3: To strasznie szybko ci rośnie ten bobas.
2: Czyli nastawienie u ciebie, Natalia, na poniedziałek jest pozytywne.
0: No, ja lubię poniedziałki, szybko leci czas. Może jest bliżej weekendu się ciągnie.
3: Dokładnie. A no tak, bo czeka, oczekuje, wiem.
1: W związku z tym, że ty tak pozytywnie podchodzisz do życia, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM.

0: minuty do godziny 8. Czy my jak wręczymy ten rower, to nakładamy jakiś obowiązek sprawozdań z jazd?
1: No ja myślę, że tak, że trzeba robić foty, wrzucać na Instagrama i oznaczać Vox FM.
2: Tak, podziękować.
0: No koniecznie, prawda?
2: Ale zaraz, tylko nie chodząc z rowerem, tylko jeżdżąc na rowerze.
0: Przede wszystkim trzeba jeździć, trzeba go używać.
1: Po godzinie 8 komuś wręczymy rower, zgłaszać się po dwa koła możecie na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie! Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Reklama.
0: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany.
16: Kierowca taksówki, który doprowadził do wypadku w Zamkach, usłyszy zarzuty.
0: 4 osoby nie żyją, 200 jest rannych.
16: Tragiczny bilans trzęsienia ziemi na Filipinach.
0: A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
16: Gościem Jana Wróbla będzie profesor Jan Machrowski.
17: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, zostanie dziś przesłuchany.
16: 37-letni obywatel Turcji doprowadził do wypadku, skręcając nagle w lewo. W jego samochód uderzył inny pojazd. Zginęły dwie osoby.
0: Trzecia walczy o życie w szpitalu.
18: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby zginęły, 200 zostało rannych. To po niszczycielskim trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach.
16: Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów, których żywioł został podczas uroczystości. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około 1 metra, które zalało pobliskie wybrzeże. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji.
0: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poniedziałkową poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
20: Dzień dobry Panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
19: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
20: Nie, nie, nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie
19: musimy. Jarosław Kaczyński wie, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
20: No, że tak powiem, tak jest najwygodniej. wygodniej powiedzieć. Natomiast nie, no, decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, no to już jest rzecz wtórna. No, na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
19: Jak to jest, proszę pana, z tą kontrasygnatą premiera? Bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna, no właściwie automatyczna, można by powiedzieć, ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda? Więc no decyzja niestety. Premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna, to jest zwyczaj, a nie ustawa.
20: To zależy w jakim przypadku, dlatego że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta, na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta, to znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest? Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. No ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc można zażądać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, no to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
19: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca. Tylko pytanie, czy to mu pomoże.
20: Ordery i odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna. Żadna. Natomiast pan premier Tusk, jeśli można pociągnąć tylko ten wątek, to chciałbym przypomnieć o wpadce potwornej pana premiera w momencie, kiedy on wycofał swoją kontrasygnatę zupełnie w innej sprawie, twierdząc, że można to zrobić. No nie można tego zrobić i potem nawet to sąd administracyjny o tym zdecydował.
19: Zrobimy zaraz tak, że przejdziemy do internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Tam opowiemy chętnie o wpadce premiera Tuska oraz o niewiarygodnej liczbie 123 tysiące nowych aktów prawnych. Tylko
20: to tragedia.
19: Rok.
20: To tragedia.
19: Zapraszam.
0: Na pewno należy odebrać order, ale pytanie jest inne, czy należało go w ogóle przyznawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Tak o dzisiejszych obradach w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy mówił przed chwilą w porannej rozmowie w Vox FM profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego.
16: Całą rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: I wspaniała pogoda na rower dzisiaj na przykład, chociaż mogą pojawić się opady deszczu przelotne na północy i wschodzie kraju.
22: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że opady nie są najgorszą rzeczą na rowerze, tylko wiatr. Wiatr jest zawsze najgorszy, ale tego wiatru nie będzie jakoś dużo, nie będzie bardzo silny, chociaż na zachodzie może po południu i wieczorem pojawić się 45 km na godzinę.
23: Deszcz będzie?
22: Ten wiatr. Na północy.
23: Powinien być, tak.
21: A jak spojrzymy na termometry, 26 stopni to najcieplej, najchłodniej w Gdańsku 20.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
21: Julia Chren.
22: Konrad Piłowarski.
23: Paweł Pawelec i Biomet strasznie pokręcony.
22: Jak to po długim weekendzie.
21: Dzień dobry.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
24: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: to jest taka sytuacja.
1: Bardzo trudna.
0: Że w Krakowie
1: tak, na rynku
0: zginął koń.
2: A co tak, taka jest dziwna? Jakaś taka
1: bo ona, widzisz, bo ona się wstrzymuje, bo ją to bawi, więc ja wiem, że ona widzi, nareszcie pękła.
2: To jest poważna sprawa.
0: Nie, to, no właśnie.
1: Koń mógł uciec.
0: To jest bardzo poważna sprawa i dlatego ja nie chcę się z tego śmiać, że
1: uciekł.
0: Ktoś po prostu zgubił konia.
2: Nie, no my się nie śmiejemy.
1: On nie zgubił konia.
2: Nie ktoś, tylko szwadron imienia Józefa Piłsudskiego, szwadron Ułanów.
1: Czyli Ułan.
0: Czyli ułani zgubili konia.
1: Taka
0: nie.
1: Miłość czy coś? Uciekli, bo rodzice się nie zgadzali na ten związek.
2: Dobra, ja tutaj widzę, że ja nie mam o czym z wami rozmawiać. Ja zadzwonię w sprawie tego konia.
1: Wyjaśnij to.
2: Bo trzeba pomóc.
1: Szkoda
2: po prostu.
1: Konia,
2: tak,
1: no.
0: No bo jak można zgubić konia?
2: Jeżeli ktoś w okolicach Krakowa widział, to proszę dać znać do nas albo do ułanów się zgłosić. Dzwonimy.
3: Piękny dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, ja dzwonię z pytaniem, czy ten koń się już odnalazł?
3: Nie odnalazł się.
2: Bo my chcielibyśmy w poszukiwaniach jakoś pomóc. Jak na niego wołać?
3: Amor.
2: Amor to jest. I on przyjdzie, jak się będzie wołało, jak zobaczymy?
3: No, trudno powiedzieć, no, może by przyszedł, bo to spokojny koń jest, ale...
2: Okej. Dobra, jak go rozpoznać?
3: On jest kary, ciemny i siodło ma na sobie.
2: On z siodłem biega, dobra.
3: Tak.
2: A co tu się w ogóle stało, że on uciekł?
3: No, był pod jeźdźcem. Jechali, no bo po prostu w teren wyjechali. I to ułani. Dziewczyna jedna ułanka, taka już no, kończy studia lekarskie i ten doktor prawa, bardzo fajny facet. Młodzi ludzie.
2: A pod oknem no pan szukał? No bo ja skoro zawsze tam przybyli ułani pod okienko, to może koń też z automatu pod okienko pobiegł.
3: No, szukałem.
2: Nie było. No dobra, to my będziemy jakoś pomagać słuchaczom, też w radiu powiemy, bo my w ogóle z radia Vox FM dzwonimy.
1: No tylko musi pan powiedzieć, jak się woła na konia, bo to...
0: No, Amor.
3: On ma na imię Amaretto, ma na imię.
1: Amor, okej.
0: Okay. Amaretto.
3: Amor wszyscy w skrócie. No, bo Amor. Okay. On jest taki dosyć wysoki, koń gdzieś 1,65 m, będzie miał w kłębie. Aha. No i kary.
2: Dobra, ciemny, dobra. Ciemny. Dobra, to my ciemny, to wszystko przekazujemy, tak. Jakby ktoś widział, to do pana trzeba dzwonić, tak?
3: On tam jest taki kanał między Chałupkami. Chałupki to jest takie osiedle tutaj, to jest dzielnica Nowa Huta. Między Chałupkami a Branicami jest taki kanał spływowy, gdzie tam woda z kombinatu po prostu płynęła, tam jadą z walcowni czy skądś tam.
2: Dobra.
3: No i oni jechali wzdłuż tego kanału. I tam się okazało, że był taki rów taki wykopany dla wody i wybetonowany. A to teraz trawy są wysokie, no i po prostu ten koń tam potknął się i no i przewrócił się razem z ułanem, no i tyle. No.
2: Dobra, to my apelujemy do słuchaczy w takim razie, jeżeli by znaleźli konia, to do pana mają się odzywać, tak?
3: No tak, dziękuję serdecznie. No bardzo i martwię prosimy. Się trochę, bo wie pan, bo przecież ja to robię pro publico bono, już 30 sezon. Grosza jeszcze, no człowiek dokłada do tego cały czas, już nie będę mówił ile. Z pobudek patriotycznych to robię dla ojczyzny, robimy to i też krakowski szwadron ułanów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i stacjonujemy w Mogile. No.
2: Także apelujemy jeszcze raz i dziękujemy bardzo. W takim razie pozdrawiamy
3: serdecznie.
2: Ja
3: dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.
2: Miłego dnia.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
2: I na ulicy zwłaszcza uważajcie, żeby go nie walnąć.
1: No tak.

0: Aneta do nas napisała, że w Aleksandrowie Łódzkim jakiś koń na całej ulicy zrobił kraksę. O. I że może to ten sam, no z Krakowa czy... to jednak daleko by miał.
1: Kraksę zrobił, czy zrobił... raczej zostawił stempel?
2: No właśnie, to zrobić jest pytanie, kraksę to jest jakieś inna nazwa na
0: konie
2: dwójeczkę.
0: Konie do pączki, nie, chyba nie kraksę.
1: Faktycznie, widziałem, bo tak, bo krowa zostawia kraksę. Masz rację, trzeba odróżnić, tak jest. To.
0: Pozdrawiamy
1: czyli
0: tych, co śniadania jedzą.
1: Są no, ślady.
0: Zmieńmy temat tak niespodziewanie.
1: Czyli już
2: natomiast
1: robimy.
2: Jak jesteśmy przy tematach zwierzęcych, to tak. Agnieszka też do nas napisała rano. Ja mój długi weekend spędziłam w aucie, jadąc do Czernicy w jedną stronę 400 km, po parę wiewiórek trójbarwnych.
1: Po parę wiewiórek trójbarwnych.
2: Mm-hmm.
1: No to i... łapią je i kolorują?
2: Nie, no one są...
3: Pierwsza zmiana.
2: Są potrójnego koloru, naturalnie.
1: Nie ma takich wiewiórek.
0: Nie chciała rudych.
1: Rude są normalne.

0: Jak oni przepraszają, my wam wybaczamy, naprawdę, chłopaki. Enrique Iglesias się ostatnio na koncercie pocałował z nieswoją żoną. I więc on może dlatego tak śpiewa, że przeprasza.
1: Pierwsza zmiana.
2: Za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
14: Marta Kiermasz, Dawid Osysko, 8:30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
15: A rozpoczynamy od informacji dla kierowców podróżujących autostradą A4 na Śląsku.
16: W okolicach Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Ładunek wysypał się na jezdnię. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia.
15: Zmotoryzowani kierowani są na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
16: W Jerozolimie o poranku słychać było wybuch.
15: Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Twierdzą, że systemy obronne zostały uruchomione, by je przechwycić.
16: Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Miał to być odwet za irański ostrzał Izraela.
15: Wydarzenia na Bliskim Wschodzie windują ceny ropy naftowej.
16: Cena baryłki WTI zbliża się do 95 dolarów. Ropa Brent kosztuje 3 dolary więcej.
15: Kibicy.
1: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: 21 minut do godziny 9. Jeżeli myśleliście, że najgorsze jest to, że zastaniecie awizo w swojej skrzynce pocztowej, to nie. Może być jeszcze tak, że nie dostaniecie w ogóle nic.
1: Znaczy, lepiej mieć awizo niż dostać nic, prawda?
0: No, na przykład, bo jeżeli dostajecie mandat... Nie
2: 15 tysięcy złotych kary od ITD.
1: Zaraz, za co taka kara? Za 15 tysięcy złotych to już się Urząd Skarbowy kłania.
0: Na pewno za naruszenie przepisów.
2: Inspekcja Transportu Drogowego chciała mieszkańcowi Suchej Beskidzkiej właśnie wręczyć taką karę. On chciał się od niej odwołać.
1: Mieszkańcowi,
2: no okay. I jak dostał w końcu właśnie to polecenie zapłaty i tak dalej, to chciał się odwołać. Okazuje się, że nie może się odwołać, bo termin minął. On mówi, że dopiero co odebrał.
0: Miał 7 dni od odbioru listu.
1: Żeby się odwołać. Ma pan 7 dni.
2: No tak. I okazało się, że list polecony odebrał i podpisał listonosz, który miał go doręczyć.
1: Wcześniej, po prostu tak, i zaczęły dni lecieć, tak? Ale, dlatego się nie zorientował.
2: Ale on był przynajmniej uczciwy, bo nie podrobił żadnego podpisu. Podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem.
1: Listonosz.
0: Ale to
1: tak?
0: Jest po prostu samowystarczalny listonosz. Jemu nie potrzeba ludzi innych. On sam dostarcza listy, sam się
1: dokładnie
0: podpisuje.
1: No nie wiedział
2: w ogóle,
1: po prostu, że tutaj
2: to ludziom nie dogodzisz. A
1: wizo
2: dostaje źle, nie dostaje też źle, to co on ma zrobić?
1: Wrzucić 15 tysięcy do skrzynki.
0: List normalnie doręczyć, przecież no bez przesady.

0: Rock FM daje dwa koła.
1: Żeby się nikt nie pomylił, my rozdajemy coś cenniejszego nawet niż dwa koła, bo super rowery.
2: Z ramą, z przerzutkami, hamulcami,
1: wszystko, cały zestaw, a do tego jeszcze dorzucamy kask i gadżety od Radia Vox FM i z nami jest Krystian, cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Jak Krystianu. U ciebie ta przygoda rowerowa wygląda? Jeździsz, czy jeszcze nie? Od dzisiaj zaczniesz?
3: Jeszcze nie. No właśnie od dzisiaj bym chciał zacząć, tak fajna pogoda jest ostatnio.
4: Napisałeś, że ze swoją dziewczyną chciałbyś pojeździć. Jak dziewczyna ma?
3: Tak, ona też nie ma rowerku.
2: Słuchaj, to ten rower ma ramkę chyba, tak, także będzie gdzie posadzić dziewczynę na ramię.
1: Jak dziewczyna się nazywa?
3: Joanna.
4: Joanna, a powiedz, jakie wy macie plany, bo ja wiem, jakie wy macie plany, bo ty napisałeś.
2: Ale
4: i mnie one urzekły od razu. Właśnie, powiedz wszystkim słuchaczom, co wy planujecie robić na tych rowerach?
3: No jeździć w jakieś dalekie trasy, na jakieś jedzonko se skoczyć.
4: Właśnie, lody, burgery, żeby zregenerować siłę od razu. I to mi się podoba, bo wiadomo, to będzie duży wysiłek fizyczny jednak, tak?
2: Więc kalorie można przyjąć.
4: Więc można przyjąć spokojnie kalorie.
1: I pomyśl na przykład,

0: weźmiesz rower, podjedziesz ulicę obok na burgery i już wyrzutów sumienia nie ma.
1: Że tylko na ulicę obok?
0: No tak.
2: Nie, no to ja mam 3,5 kilometra na te burgery.
3: Nie, nie, no 3,5 to jest poważna już odległość.
1: Kochany, 50 kilometrów to jest w ogóle jakiś wysiłek, wiesz? A zobaczysz...
0: Paweł, ale ja ciebie proszę.
1: Na naszym woksowym rowerku to ci pójdzie leciutko.
3: Kiedy ty ostatni raz 50 kilometrów na rowerze zrobiłeś?
1: Rok temu pamiętam, że jechaliśmy na...
3: Rok temu,
1: Nawet 100 żeśmy robili dziennie. Dało się?
0: To było tak dawno, że już nikt tego nie pamięta.
3: Krystian, mam dobrą informację. To dzisiaj będziesz mógł na tym rowerze jeździć, ponieważ go wygrywasz w Radiu Vox FM.
1: Proszę bardzo.
2: No super, dziękuję bardzo. No.
0: A będziesz miał go już dzisiaj, bo Konrad podwiezie ci go pod same drzwi twojej pracy.
3: I spokojnie, ja przyjadę samochodem, nie będę go używał. Także rama będzie prosta.
1: Także szykuj lody. Dwa koła. Dobrze mówię? Lody masz kupować. Lody czy wolisz burgera?
3: Może być burger.
0: Jak wy macie ochotę na rower, od nas voxfm.pl i tam się zgłaszacie.

0: 4 minuty do godziny 9, a po 9 cały kraj nadstawia uszu i będzie słuchał Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak, tak, tak. Tu chciałem tylko się jeszcze odnieść do tego DJ-a. No, wchodzisz do studia i masz nieprzygotowany refren, jeśli chodzi o tekst.
2: Tak, nie, spokojnie, nie wchodził do studia. Tak mi się wydaje.
1: Myślisz nowy?
2: Tak.
0: Raczej tak.
1: A, jejowo, poszło, dobra.
2: Kochaj albo Rzucaj przed nami.
1: Karol, Daria, Pawelec, jestem załamany. Słuchaj, napisałem zwykłego SMS-a do swojej koleżanki, którą znam od wielu lat, i moja dziewczyna, którą znam od 4, przez ramię to zobaczyła. A zrobiła mi taką awanturę, Paweł, i uważaj, nie uwierzysz, zerwała. To, co zrobiłem, było dla niej jednoznaczne, z rozstaniem. Dlaczego, pytam? Pytam, dlaczego? Proszę, pomóż mi, bo dalej kocham Darię.
0: Ale czym jest zwykły SMS? Bo to mnie bardzo zaciekawiło.
1: Cześć, co u ciebie słychać, mała? No jak już znasz faceta tyle, mały w twoim przypadku, jak już znasz na przykład 7-8 lat, nie?
3: Od rana.
2: Na pewno tylko to było w tym SMS-ie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama.
0: Kibice czekają na Maję Chwalińską.
18: Polska tenisistka za chwilę wyląduje w Warszawie.
0: Ekspert nie ma wątpliwości co do orderu dla Zełenskiego.
18: Dziś kapituła zdecyduje, czy odebrać go prezydentowi Ukrainy.
0: Zakopane chce stawiać na urzędomaty.
18: Posłuchajcie, do czego mogą się przydać.
2: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Za nieco ponad 20 minut na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska.
18: Na Okęcie już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień.
0: My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, Maja spotka się z kibicami?
19: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Maji czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
12: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
19: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
18: A w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce.
20: To są wiadomości Vox FM.
21: Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówił w porannej rozmowie Vox FM profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego.
18: To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie odebrane.
21: No to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA.
18: Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
22: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
21: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania.
18: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę.
21: Trzy osoby utonęły w Polsce w długi czerwcowy weekend. Od początku kwietnia w ten sposób zginęło 39 osób.
18: Do tragedii doszło w ostatnich dniach nad jeziorem Jeziorak na Warmii i Mazurach. To w okolicach miejscowości Wieprz.
21: Do wody wskoczył starszy mężczyzna. Nie udało się go uratować.
23: Niestety, prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego, reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
21: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
18: Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców.
21: A zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwienia sprawy, mówi Łukasz Dorula, radny powiatu tatrzańskiego, pomysłodawca urzędomatu.
24: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
18: Podobne urządzenia działają już przy niektórych urzędach w Polsce.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Ciepło, przyjemnie, dzisiaj w całym kraju powinno być.
0: Cieszmy się taką pogodą, ponieważ może szybko odejść, ale na razie o tym nie myślmy. 26 stopni to dzisiaj rekordowa temperatura, najniżej w Gdańsku, 20 stopni tam zaledwie.
25: Tam też może dzisiaj popadać trochę, ale ten deszcz będzie przelotny, podobnie na Warmii i Mazurach. Do środy powinna taka niezła temperatura potrwać.
0: A wtedy nas opuści później.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
25: Ale jeszcze wróci, przed nami całe lato i wakacje.
0: Cieszmy się, że nie ma mrozów. Julia Hen.
25: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
25: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to jest czas na Kochaj albo Rzucaj w Vox FM.
1: No niestety Karol przeżywa tak zwane załamanie nerwowe, ponieważ napisał zwykłego, jak się okazuje, SMS-a, przynajmniej tak pisze, do koleżanki, którą zna znacznie dłużej, wnioskuje, niż Darię, swoją dziewczynę, z dziewczyną z 4 lata.
2: Co było w tym SMS-ie?
1: Zwykły SMS, tak jest napisane. Zrobiła
0: tak
1: mi kolejną.
0: Tak jest napisane, ja bym to podkreśliła. Czy to był zwykły SMS, to raczej wątpię.
1: Zwróćcie uwagę, zrobiła mi kolejną awanturę i tym razem zerwała. To, co zrobiłem, dla niej było jednoznaczne z rozstaniem, czyli wysłanie SMS-a do koleżanki, którą pewnie lubi.
2: To może sprawdźmy, co to był za SMS. Zadzwoń do niego.
1: Dawaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Karola. Umówiona rozmowa. Cześć, Karol.
4: Cześć.
1: Przedstaw dziewczynę, o którą będziemy walczyć.
4: Daria.
1: Kim jest Daria?
4: Jest moją dziewczyną, nawet narzeczoną, tylko że coś tam się posuło.
1: Jeszcze nie wiesz co?
4: Jeszcze nie wiem co dokładnie.
1: Dobra, w jakich sytuacjach ta twoja była dziewczyna stała się byłą?
4: No, przez głupie napisanie do koleżanki, dziewczyny.
1: I co tam napisałeś do niej w tym SMS-ie?
4: Po prostu, co tam słychać, jak tam leci, po prostu nic takiego większego.
1: A to jest twoja koleżanka, czy to jest nowo poznana dziewczyna?
4: Koleżanka, po prostu nic więcej.
1: Często piszecie do siebie z tą dobrze znaną ci koleżanką?
4: Nie, raz napisałem, no i więcej napiszę, bo już się dowiedziała właśnie moja była dziewczyna.
1: Daria podejrzała ci, tak? Po prostu zobaczyła w telefonie, że piszesz do niej.
4: Tak, tak.
1: Okej, ale to co, także się ustalili, że jak będzie już Daria, to nie, masz nie mieć żadnych koleżanek, tak? Bo ona tego nie zniesie?
4: Tak, po prostu tak, no.
1: Dlaczego Daria uważa, że ty nie powinieneś mieć koleżanek znajomych płci przeciwnej? Czyżby coś znała, wiedziała coś więcej o tobie niż ja?
4: Myślę, że nie.
1: Ale to nie jest tak, że nie przepuścisz okazji.
4: Nie, nie.
1: No to dlaczego ci zabroniła mieć koleżanki? Bo to jest takie trochę niefajne, wiesz?
4: Myślę, że piszę, jak już raz napisałem i teraz już się pogubiłem.
1: 4 lata jesteś z nią.
4: Tak.
1: Byłeś.
4: Tak.
1: Czy miałeś koleżanki w tym czasie?
4: Spotkałem się jak tam, jakieś ognisko czy coś, ale to nic więcej.
1: No ja wiem, no, więc pytam, czy miałeś koleżanki, no.
4: Tak.
1: Bo to niemożliwe takie, żeby chłopak nie miał żadnych koleżanek.
4: Tak,
1: ona ma kolegów?
4: Tak, myślę, że tak. Czy w pracy, czy ogólnie, myślę, że tak.
1: Nie postanowiłeś zabronić jej posiadania kolegów?
4: No, ja tak jestem, no, ale no... Znaczy, to nigdy nie zmieniło, tak? Że ja zabronię, tak? Po prostu.
1: Czyli ty jesteś na jej usługach wyłącznie, tak? Dobrze rozumiem, że generalnie związkiem trzęsie Daria, ty nie masz nic do gadania, możesz ewentualnie coś ukryć przed nią. Jak to wyjdzie, to masz przechlapane. To taki związek partnerski.
4: Tak, znaczy tak pół na pół po prostu.
1: A ty chcesz wrócić na pewno do Darii? Nie czujesz ciężaru tej miłości, takiej trochę nieprawdziwej, bym powiedział?
4: Właśnie czuję ciężar tej miłości prawdziwej.
1: Chyba nie. Jakby Daria cię naprawdę kochała, to by cię rozumiała i nie byłaby o ciebie zazdrosna za wszelką cenę i nie reagowałaby w ten sposób, odtrącając cię, kiedy napiszesz do jakiejś koleżanki, którą znałeś, zanim ją poznałeś. No dobra.
4: Że ona po prostu trzyma wszystko w sobie i po prostu nie mówi mi wszystkiego.
1: Dario, to co? Kochamy tego Karola, czy rzucamy tego Karola? Bądź ustalamy jakieś pewne zasady, jak w więziennictwie polskim, prawda? Co może więzień na spacerniaku? Czyli Karol, o tobie mówię. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Oj, coś czuję w kościach, że skończy się tak, że Pawelec będzie musiał ochrzaniać chłopaka za to, że ten czegoś mu nie powiedział.
1: Zobaczymy, zobaczymy.
0: Myślę, że jeśli ktoś zrywa po takich drobiazgach, to nie jest warty uwagi, uroda przeminie, chyba że to wcale nie były drobiazgi.
2: A będzie, tak? Co wy myślicie?
1: O, to jest
2: możecie pisać na
1: 669.
2: 869.
1: Co może więzień Karol na spacerniaku? Powiedzcie.

0: smycz niż mój sznaucer, napisała Justyna.
1: Ajajaj, ale z drugiej strony będzie słynne zdanie, Pawelec, to nie pierwszy raz, było już tyle szans.
0: Nie wiem, co on w ogóle robi na tym spacerniaku, chyba ma za długi łańcuch.
1: Ale przypomnijmy, o co chodzi w historii Karola i Darii.
2: Karol napisał SMS-a do koleżanki, którą zna znacznie dłużej niż Daria.
0: Mhm. Co było w tym SMS-ie?
2: W tym SMS-ie no nie było nic. Jeszcze zwykłego.
1: Pusty SMS? To nie. Po co on traci zwykłego minutki?
2: Zwykłego SMS-a wysłał w zasadzie: cześć, co u ciebie, co słychać. Daria nie lubi koleżanek Karola. Generalnie eliminujemy mu wszystkie znajomości tego typu.
1: No a po co ci, kochanie, koleżanki, jak masz mnie?
2: No, jak masz wszystko przecież.
0: To ładnie napisała, do cholery z taką zaborczą miłością.
1: Ojeju.
2: No i Karol trochę też nie rozumie, że to nie powinno być tak, że on nie może mieć koleżanek, bo ona ma kolegów.
1: Okej, ale Karol chce do Darii wrócić, nie narzeka na to,
2: tak,
1: tylko...
2: przeprasza, jednak jest w stanie zrezygnować z pół świata, bo przecież wy dziewczyny to pół świata dla Darii, no i dlatego dzwonimy do Darii, próbujemy jakoś wyjaśnić, że w ogóle on ją kocha, chce do niej wrócić i żeby trochę ochłonęła w tym tematach.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, Dario. Przedstawiam Państwu najbardziej zapracowaną, zajętą kobietę w dniu dzisiejszym, do której nie można się dodzwonić i trzeba do niej wysyłać SMS-y. Cześć, Daria.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM.
4: Miło.
2: Czy Daria wie, co się czasami dzieje na antenie naszej stacji?
4: Tak, czego... bardzo często słucham.
2: No i ktoś z grona Twoich znajomych, kogo znasz minimum 4 lata, postanowił szukać ratunku, bo narozrabiał. W Twoim mniemaniu. Nie bardzo wiem tak naprawdę, co on napisał tej swojej koleżance, którą zna dłużej chyba niż ciebie, ale rozumiem, że ciebie to zdenerwowało.
4: No tak, zdenerwowało troszeczkę.
2: Ale co, podrywał ją? Szło w kierunku
4: no,
2: nie.
4: No moim zdaniem to tak.
2: Czy to na pewno możliwe? On ją zna tak długo jak ciebie, myślę, że dłużej. Nigdy nie był nią zainteresowany. Miło i kulturalnie zaczepił. Tak powinno być, no. Daria, ty masz kolegów?
4: Mam.
2: Piszą do ciebie?
4: Nie, nie piszą.
2: Dlaczego? To nie są koledzy. To są obcy ludzie. Znajomi do
4: nie
2: siebie
4: są,
2: piszą.
4: Rozmawiam, jak się spotkam z nimi.
2: A jak się spotkasz z nimi, to jak to robisz? Dzwonisz do nich?
4: Nie dzwonisz, z nimi się spotykam.
2: Powiem ci, Daria, że bardzo ciężko się rozmawiało z Karolem, ale ty jesteś podobna. Możesz sobie z nim rękę podać. Niczego się nie mogę dowiedzieć. O co chodzi? Ty podejrzewasz, że on cię zdradził z tą dziewczyną?
4: Nie wiem, ja tego nie wiem, co on nam zrobił.
2: No to dlaczego go odstrzeliłaś?
4: Po prostu już nie chcę.
2: Aha, to nie jest tak, że to jest jakiś konkretny powód, tylko tobie przeszły uczucia do Karola, tak? No to słuchaj, to mów jak jest, no bo cię za chwileczkę uwolnię od tej miłości. Ja mu przekażę, że to wcale nie jest pokłosie tego, co się wydarzyło. To żaden efekt jego jakiejś głupoty, tylko jakbyś czekała na to, szukałaś tego pretekstu, żeby się z nim po prostu z jakiegoś...
4: Nie, nie szukałam pretekstu. Tam się już wydarzyło i tak mi się...
2: I ci to lotto widzę. W ogóle nie jesteś zainteresowana rozmową na temat powrotu do tej sytuacji, nie?
4: No już za późno na wszystko.
2: Czyli nie powiesz mi, że go kochasz?
4: Nie, nie powiem.
3: No nie!
2: Karol, wypalało się, wiesz, może Daria nie miała ci odwagi powiedzieć o tym wcześniej, ale teraz przynajmniej powiedziała, jak jest. Tu nie ma miłości.
5: Myślę, że jeszcze się spotkamy i może kiedyś jakoś wróci do normy.
2: Będziesz tak czekał?
5: No,
2: Daria ci wyraźnie powiedziała, że tu nic już nie ma, no, że ona nie wraca, bo już jej nie kręci.
5: Trochę nie bardzo, mnie miło to słyszeć.
2: Karol, nie walczymy o kogoś, dla kogo nie jesteśmy ważni. Nie jesteś już ważny dla Darii. Ona bierze ryzyko utraty ciebie, że znajdziesz sobie inną kobietę, będziesz z kimś szczęśliwszy.
5: Daria, chociaż przynajmniej, nie wiem, spotkaj się i zobaczymy, przemyślimy.
4: Muszę jeszcze to przemyśleć.
2: A potrzebujesz tego, Daria? Czy robisz to tylko z grzeczności?
4: Nie, potrzebuję tego.
2: No to może i jest jakaś nadzieja. Ja niestety za mało mam faktów. A może ty, Daria, jesteś taki zazdrośnik, co? To z tego, co wiem, to nie,
4: tak.
2: Nie wolno mu jest mieć koleżanek. Na
4: nie,
2: kolegów pozwalasz? Nie, mi powiedział, że nie. Że jesteś o nie zazdrosny. Że je eliminujesz.
5: Musieliśmy się nie dodalać.
2: Tak, Karol, tak. Teraz będziesz się tłumaczyć, ja wiem. Ale ja wiem, o czym z tobą rozmawiałem. Dobra. W porządku, no jak to się mówi, miłości na obecną chwilę z tego nie będzie, nie przedłużamy, bo i zarówno Daria jest nierozmowna, Karol się trochę rozkręcił, bo broni tu sytuacji, że Daria się pojawiła w słuchawce telefonu. Daria, dziękuję ci bardzo serdecznie, natomiast jeżeli go nie kochasz, nie ma litości, musisz być okrutna, bo tak to chłopak się będzie męczył i będzie wodzony za nos.
5: Daria, przemyśl, ja zbłądziłem, ale przemyśl.
2: To jednak zbłądziłeś, bo mi tego nie powiedziałeś.
5: No zbłądziłem właśnie.
2: Jak?
5: Tym, że napisałem.
2: No ale to powiedziałeś, że to zwykłe cześć do koleżanki. Karol, ty słyszysz, co ty mówisz?
5: Słyszę.
2: Z której strony wiatr zawieje, to tak dygoczesz. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Pa.
4: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Słychać, że niedawno wstali. No, bo tyle życia w sobie mają, że...
2: Ty mi powiedz, o co tam chodzi, bo ja do końca nie wiem. Kodziu?
0: Nie mam pojęcia.
2: Ja też.
1: Jutro jest kolejna szansa na miłość. voxfm.pl, tam się zgłaszacie do Kochaj albo Rzucaj.
2: No tak, młodzi ludzie, być może wiesz, słyszeliście, byliśmy w radiu.

0: No i proszę bardzo, i tak wam gramy w rytmie hitów. Shouts, Love Tonight. Chociaż już tonight za nami, mamy poniedziałek. Piękny dzień, słoneczny, wspaniały. Poweekendowy. Mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Informatyka na przykład. Światowy Dzień Oceanów, to można też świętować. No szukajmy tych pozytywów w poniedziałku. A, i z takich pozytywnych rzeczy, już na maksa rozpoczynamy sezon rowerowy. Pierwsza zmiana już wyruszyła z pierwszym rowerem, który powędruje do naszego słuchacza, słuchaczki. Ale to słuchajcie, dowiecie się wszystkiego z anteny Radia Vox FM. Dzień dobry ode mnie, Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program w rytmie hitów i tych nie zabraknie. Na horyzoncie m.in. Mario Bishin, Beberexa. Tak wam zagramy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Reklama.
14: Przebudowa schodów donikąd ruszy za kilka miesięcy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Grzybscy urzędnicy zapewniają, że wszystko jest przygotowane, żeby rozpocząć inwestycje. Brakuje jedynie pieniędzy, ale zgodnie z obietnicą marszałka mają być. Połowa, czyli 10 milionów złotych już jest. Urzędnicy Gorzowskiego Magistratu trzymają się deklaracji marszałka, że brakująca kwota zostanie przekazana w najbliższych miesiącach. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
15: Po naszej stronie już nie ma żadnej zwłoki. Trzymając się złożonej deklaracji przez pana

0: Poznaniu w grudniu. Dużym wydarzeniem będzie lutowy koncert zespołu Alphaville, który świętować będzie swoje 40-lecie. Nie zabraknie również Maryli Rodowicz. Sezon zwieńczy jubileuszowy koncert Piotra Rubika, 20-lecie Psalterza Wrześniowego, 11 kwietnia przyszłego roku. Koncertów w Arenie Gorzów całkiem sporo, możecie sobie rezerwować czas. Zaglądajcie także na naszą stronę voxfm.pl.
1: Jeżeli jakimś cudem dopiero teraz wychodzicie z domu, absolutnie ubierzcie się lekko i przewiewnie, bo dziś w Gorzowie bardzo ciepło, temperatura ma poszybować w okolice 24-25 stopni, trochę chmur, ale póki co padać z nich nie powinno. Według meteorologów trochę zmoczy nas we wtorkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
9: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: Alarm przeciwlotniczy na wschodzie Łotwy.
1: Wywołał go dron nad terytorium Rosji.
0: Czy Wołodymyr Zełenski straci polskie odznaczenie?
1: Ruszają obrady kapituły Orderu Orła Białego.
0: Kibica zgotowali jej królewskie powitanie.
1: Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska już w Polsce.
2: A na zegarach już 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
0: Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze.
1: Łotewską przestrzeń naruszył dron, wleciał znad terytorium Rosji i został zestrzelony przez samoloty NATO, informuje agencja Reutera.
0: Na wschodzie kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ta część kraju jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo.
1: Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium kraju i uszkodziły magazyn ropy w Rzeszycy.
0: Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: A to po decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA.
0: A w ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co dalej z tą mocną rysą w relacjach?
3: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie.
1: Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: Pozostajemy jeszcze w sportowym klimacie. Nie tylko kibice i bukmacherzy potencjalnych zwycięzców zbliżającego się mundialu typują także naukowcy.
1: Według uczonych z Uniwersytetów Innsbrucku i Dortmundu największe szanse na sukces mają reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec.
0: Naukowcy wytypowali czołową czwórkę na podstawie wszelkich możliwych danych. Skorzystali też z pomocy sztucznej inteligencji.
1: Z tej analizy wynika, że na największe szanse na wzniesienie głównego trofeum ma Hiszpania. Czy tak się stanie? Przekonamy się 19 lipca. Na ten dzień zaplanowano mecz finałowy.
0: A już teraz ręce zacierają grzybiarze. W świętokrzyskich lasach pojawiły się pierwsze okazy.
1: To nie jest hobby dla tych, którzy lubią dłużej pospać.
4: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo. Miał olbrzymi prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaciem.
0: Sanepid przypomina, że grzybów nie wolno zbierać do plastikowych siatek. Najlepiej używać przewiewnych wiklinowych koszy.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Pogoda rzeczywiście troszeczkę pomogła grzybiarzom. Dużo opadów deszczu w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj tych opadów deszczu też nie zabraknie. Północ kraju z opadami, z burzami również na Suwalszczyźnie. W nocy już bez opadów deszczu, ale jutro te opady znowu mogą powrócić. Dużo burz również z gradem na południu, 28-29 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. Dobrze brzmi, co? Po długim
1: skąd
2: weekendzie.
1: Skąd ta chrypka? Wiem, co chcesz, panie Arku. Skąd ta chrypka?
2: To była pogoda taka, że deszcz padał, było wilgotno
0: tak,
2: i wysuszyło
0: pogoda,
2: mi wszystko. Także wiecie, o co chodzi.
0: I długi weekend.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Ale jeszcze trochę i będę mógł udawać Dawida Osysko. No. Bo schodzę coraz niżej z głosem.
1: What a wonderful words.
2: Dobrze, słuchajcie, bo za godzinę przychodzi tylko połowa z was, prawda? Cząstka jedna. Kto
1: tak,
2: przychodzi?
1: W mojej odsłonie połowa.
2: Dawid Osysko. Dobrze, to może nie będę musiał naśladować głosu. Marta już wraca do domu, poniedziałek za nią.
0: Tak
2: dziękujemy
0: jest.
2: Bardzo
0: dzięki
2: za plany wiadomości. Ode mnie dzień dobry. Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program W Rytmie Hitów. I

Forever Summer, czyli wieczne lato na antenie Radia Vox FM. Lato, no to jeżeli chodzi o pogodę, jak najbardziej. Jak najbardziej są takie temperatury, jakie w lato jak najbardziej można zaobserwować. Widać, że te lato bardzo chętnie do nas chce tu przywędrować i my na te lato czekamy. Ale jakie wy macie plany w poniedziałek, to cały czas piszecie na 609-869-869. Czytam, że proszę bardzo, że walczymy z chwastami, ktoś pisze. Byle do przodu i tak szczerze nie skończymy tego dziś, szef będzie niezadowolony. I Karola się pyta, czy pozdrowimy koleżanki, oczywiście pozdrawiamy. A to, że szef będzie niezadowolony, że nie zdążycie zrobić dzisiaj roboty, no słuchajcie, cały tydzień na to macie, przestańcie, to nie trzeba wszystkiego od razu w poniedziałek robić, bo jak wszystko zrobimy w poniedziałek, to co będziemy robić w kolejne dni? No to trzeba jakoś sensownie rozplanować, prawda? 609-869-869 piszecie również, że słuchajcie, poniedziałek, dzień jak każdy inny, nie ma znaczenia, czy to poniedziałek, czy inny dzień tygodnia, odpalamy Vox i działamy. Pozdrawiamy tych, dla których poniedziałek nie jest ciężki. No właśnie, pozdrawiamy. Poniedziałek, dzień jak każdy inny, choć ten jest wyjątkowy, bo pierwsza zmiana przypomina w drodze z rowerem dla jednego z naszych słuchaczy, słuchaczki. Za moment się z nimi spróbujemy połączyć i sprawdzimy, jak nam im idzie. Czy są już w drodze, czy blisko, czy daleko. Zostańcie blisko radia, posłuchajcie.

0: to wygląda, słuchajcie, tak, że pierwsza zmiana, rano dzwoni do kogoś i mówi: proszę pana, proszę pani, bo my pani albo panu mamy rower do oddania, i ten rower rzeczywiście później biorą i wiozą. Dzisiaj w składzie Konrad Piwowarski, w drodze już z rowerem do słuchacza, słuchaczki. Konrad, opowiadaj tym, którzy nie wiedzą.
1: Do słuchacza, do Krystiana wieziemy ten rower. Co ciekawe, Krystian jest mobilny, bo pracuje jako dostawca w jednym ze sklepów elektronicznych, no i będziemy się z nim łapać. Gdzie my się z nim złapiemy, to ja jeszcze tego nie wiem. Wiem jedno, że kiedyś piosenkarka śpiewała, pytała się, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Byłem na zakręcie 10 minut temu. Tak jest. 10 minut temu byłem w miejscowości Zakręt, wjechałem na trasę S17, no i teraz znajduję się w okolicach Garwolina i jadę dalej. Gdzie ja dojadę, tego jeszcze nie wiem. Będziemy się z Krystianem na pewno łączyć telefonicznie, próbować go złapać, no i w końcu na pewno się spotkamy i wręczę mu rower. Ja chciałem zaznaczyć, że ja tym rowerem nie jadę, rower jest na pace, więc spokojnie, Krystian, to nieużywany, nowiutki rower do ciebie
0: jedzie. Siadełko nietykane. Konrad, a powiedz, daleko masz, niedaleko, nie wiem, może trzeba kanapki tobie jakieś zorganizować, powiedz, ile ty tam będziesz jechał?
1: Pokazuje mi 44 minuty aktualnie, ale pytanie, gdzie rzeczywiście będzie Krystian aktualnie rozdawał swoje towary ze swojego busa, więc myślę, że może to się skończyć i nawet pod Lublinem. Zobaczymy, będziemy się na pewno łączyć z nim i się przekonamy.
0: Okej, no to i my będziemy się tutaj z wami łączyć, będziemy cały czas na bieżąco sprawdzać. Jak już złapiecie Krystiana, koniecznie dajcie znać, bo my będziemy chcieli to wszystko, że tak powiem, na antenie później transmitować, prawda? Żeby to każdy słyszał, jak to wygląda.
1: Jak najbardziej.
0: A wy, drodzy słuchacze, voxfm.pl, do dzieła możecie się cały czas zgłaszać. Vox daje dwa koła. Zgłoście się tam, napiszcie. Jak jest pytanie konkursowe, Konrad, przypomnij?
1: Wystarczy, że napiszecie, z kim i gdzie chcielibyście się wybrać na swoją wymarzoną wyprawę rowerową. Sezon się zaczyna, sezon właściwie to już w pełni, piękna pogoda, więc zachęcamy serdecznie.
0: O właśnie, a później pierwsza zmiana, osobiście wam ten rower dostarczy. Voxfm.pl, można się cały czas zgłaszać.
2: VoxFM daje dwa koła.
3: Zgłoś się na VoxFM.pl.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kas
5: Doktorama.
13: Teoria
5: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydanych.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Konrad Baranowski. Kolejne zawiadomienie do prokuratury dotyczące gorzowskich radnych. W najbliższych dniach złoży je aktywistka Alina Czyżewska. Przede wszystkim dotyczyć będzie radnego Ireneusza Macieja Zmory, ale nie tylko. Jak się dowiedzieliśmy, obejmie też inne osoby. O kogo chodzi? Czyżewska nie chce zdradzać, żeby nie dawać okazji do mataczenia czy ukrywania. Aktywistka nie chce, żeby sprawa się rozmyła, mówi Alina Czyżewska.
3: Utyskiwanie ludzi jest słuszne, natomiast z tego utyskiwania nie ma zmiany. Dlatego zawiadomienie do prokuratury z informacją pozyskiwanymi od mieszkańców. Ta wiedza jest naprawdę bardzo duża co do faktów, co do przypuszczeń, które można sprawdzić, jeżeli chodzi o fakty.
2: Przypomnijmy, zawiadomienie do prokuratury na 6 radnych Koalicji Obywatelskiej złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Na ostatniej sesji przedstawiciele PiS chcieli wygasić mandat radnemu z Morze. Do Rady miały trafić wnioski o wygaszenie mandatu w trójce kolejnych rajców. Chciał tylko wynająć domek, stracił 60 tysięcy złotych. Mężczyzna padł ofiarą oszustów. Mężczyzna wystawił ofertę wynajmu domku. Jeszcze tego samego dnia zgłosił się chętny, oferując płatność i podsyłając link. Strona wyglądała na wiarygodną. Wystarczyło podać numer konta, imię i nazwisko. Kolejny telefon był już od rzekomego pracownika banku, który poinformował o próbie włamania na konto. Poszkodowany otrzymał kolejne połączenie, podczas którego miało nastąpić zabezpieczenie konta i pieniędzy. Niestety te z konta zniknęły.
4: Naprawdę ciepło, według meteorologów temperatura wyskoczy w okolice 24-25 stopni, naprawdę dużo słońca, czasami będą pojawiać się chmury, ale póki co padać z nich nie powinno. Deszcz i owszem pojawi się w naszym mieście, ale dopiero we wtorek w godzinach popołudniowych. Póki co naprawdę gorąco.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wow! Jeszcze raz!
11: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
12: Kadet OK.
11: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
4: Reklama.
13: Vox FM, FM, Gorzów.
14: Owacje dla wicemistrzyni French Open. Maja Chwalińska na lotnisku spotkała się z fanami. Akcja ratunkowa w Kołobrzegu, na spacerowiczów spadło drzewo. W Ostrowie Wielkopolskim od dziś święto muzyki filmowej rusza 15. Grand Prix Komeda.
15: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
14: Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców, rozdawała autografy, spotkała się z owacyjnym przyjęciem fanów. Po takim sukcesie nie mogło nas tu dzisiaj nie być, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
16: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
14: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A Maja z dziennikarzami spotka się jeszcze dzisiejszego popołudnia. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo, na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
0: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
14: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne, okoliczności tych wydarzeń bada także policja. Polska ambasada w Izraelu dziś jest nieczynna, ma to związek z napiętą sytuacją w regionie. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów z jednej, a Izraela z drugiej strony. W Izraelu uszkodzonych zostało kilka domów w osiedlu na zachodnim brzegu. Armia izraelska przekazała, że zaatakowała kilka celów w kompleksie petrochemicznym nad Zatoką Perską. Polscy dyplomaci w Izraelu wezwali do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej. To jedyny taki festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15. Grand Prix Kometa, czyli festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu. W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy złotych walczyć będzie 9 kompozytorów, a autorów muzyki do 7 tytułów.
12: Nie rozczarujecie się Państwo, mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe. Kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się. Nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda.
14: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Zwycięzcę poznamy podczas gali 13 czerwca.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Opady deszczu dzisiaj na północy kraju. Jutro w całym kraju deszczowo. Deszcze, burze z gradem również w prognozach synoptyków. Środa też deszczowa, w czwartek też deszczowo i chłodniej już zacznie się robić. Środa, czwartek to już temperatury rzędu 13-14 stopni Celsjusza. Ale w piątek znowu ciepło, 21 stopni. Podobnie w sobotę. Deszcz nas, słuchajcie, nie opuści aż do końca tego tygodnia. Póki co takie prognozy są synoptyków. Mówię póki co, bo te prognozy stety i niestety uwielbiają się zmieniać.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Zmiana też za moment na stanowisku reporterskim, dziennikarskim, serwisarskim.
14: Wyjąłeś mi to z ust. Tak, pojawi się wspaniała, piękna dziewczyna i piękny kobiecy głos o 12.
15: A tutaj mamy do czynienia z kolejną osobą, która poniedziałek ma już za sobą, Dawid Osysko.
14: Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.
15: Dziękujemy, do jutra. A ja mówię dzień dobry raz jeszcze. Arek Sikora, kłaniam się. Za moment spróbujemy połączyć się z Konradem Piwowarskim, który jest w trasie z rowerem. Podróżuje do słuchacza, który ten rower dzisiaj zgarnął. W naszej akcji Vox daje 2 koła. Ja przypomnę, że cały czas można się zgłaszać na voxfm.pl. Zachęcamy, zapraszamy.

Largely, absolutnie w poniedziałek wszyscy to chyba słyszymy, prawda? No, przychodzimy tym bardziej po długim weekendzie, no, do pracy i szef coś tam mówi nad głową, bo to zrób, to zrób, to zrób, to zrób, a my jedyne co słyszymy to bla, bla, bla, bla, bla. Jeżeli chodzi o takie bla, bla, bla, bla, bla, które się słyszy, no to słuchajcie, czasami pojawiają się takie doniesienia zza naszej wschodniej granicy, z Rosji mianowicie. No, działa tam bardzo prężnie propaganda i ostatnio pojawił się tam hit. Rosyjska propaganda, słuchajcie, zastanawia się, skąd w nas tyle rusofobii, skoro lubimy pierogi ruskie. Ha! Dobre pytanie, prawda? Dla większości Polaków, jak czytam dalej, rosyjskie pierogi to nie kwestia polityki, a domowego jedzenia, smaku, tradycji. No, nie ma co ukrywać. Pierogi ruskie jak najbardziej tak, super smaczne. I was, drodzy sąsiedzi, też byśmy kochali, jakbyście byli pierogami. Nie żeby coś, ale pierogi ruskie są super. I cebuli dużo, i cebuli dużo. Jak najwięcej. Kawałek boczusia, ojejciu. O, ślinka pociekła. Pora obiadowa jeszcze za moment, także karmimy was dźwiękami póki co. Mirami, Eben na horyzoncie, Dede Negra za moment. To są hity, tak gramy. W rytmie hitów w Vox FM. W poniedziałek, 8 czerwca, na 18 minut po 11.

0: Zog Zokaria, czyli hicior z Best Listy. Poczekajcie, ja sobie tutaj wklepię Best Lista, żeby się upewnić. Tak, to miejsce trzecie ostatniego notowania. Na Vox.fm.pl możecie głosować na swoje ulubione hity, plusy, minusy do waszej dyspozycji. Później w piątek, słuchajcie koniecznie, bo o 17:00 Krzysiek Skrzypkowski zaprezentuje najnowsze notowanie, czyli wyniki waszego głosowania. A jak już na Vox.fm.pl jesteśmy... No to jest jeszcze jedna taka fajna akcja. Vox daje dwa koła, szczegóły już teraz, posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj...

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Reklama.
11: Wojtek Hańczuk. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach wandala. Chodzi o osobę, która była świadkiem rozlania śmierdzącej substancji w zakładzie fryzjerskim przy Mieszka I w Gorzowie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca. Dzwonimy pod 112 lub do komisariatu przy ulicy Zygalskiego 2. Będzie tania i ekologiczna energia w internecie. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej jest już wybrana firma, która wykona inwestycje. Po podpisaniu umowy będzie mieć 10 tygodni na jej realizację. Na dachu budynku zainstaluje panele i przygotuje magazyn energii. Koszt to prawie 160 tysięcy zł. Stilon walczy dalej. Gorzowscy piłkarze po zwycięstwie z Pogonią z Kwierzyna zakończyli czwartoligowe rozgrywki na drugim miejscu, a to oznacza, że będą grać w barażach o awans do trzeciej ligi. Pierwszy mecz z Piastem Żmigród już w sobotę. Stal kusi Mateusza Czerniaka. Od 15 czerwca będzie można podpisywać prekontrakty w żużlowej ekstralidze. Gorzowski klub mocno zabiega o młodego zawodnika Motoru Lublin. Czerniak jest dwukrotnym mistrzem świata juniorów. Pływali, jeździli, biegali 220 osób. Wystartowało w gorzowskim triatlonie. Najlepsi na dłuższym dystansie. Martyna Chodorsko-Szalina i Eryk Imianowski z Sierakowa. 700 osób chodziło po polu golfowym. Zawodnicy z całej Polski wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking. Przy okazji zbierano pieniądze dla dzieci z klubu Tęcza. A mali gorzowiacy mają swój mural. Powstał na ścianie kamienicy u zbiegu ulic Jagiełły i Walczaka. Upamiętnia 45-lecie istnienia zespołu. A 12 czerwca w arenie wielki jubileuszowy koncert.
12: Na termometrach w Gorzowie mamy 19 stopni. Dzisiaj maks to 25 stopni, czyli całkiem przyjemnie ciepło, choć chmur nie będzie brakować. W nocy możliwe opady deszczu, no i w najbliższych dniach będzie mokro, informują synoptycy. Ale też i ciepło w sumie. Kierowcy rozważni na drogach, bezpiecznie do celu, czytamy znaki drogowe.
2: Vox FM.
3: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

0: FM. Autopromocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
1: 6:30.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
11: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas. www.ajp.edu.pl.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Reklama.
0: Vox FM. Vox FM.
5: Gorzów. Gorzów.
14: Donald Tusk zwraca się do Nawrockiego i Załęskiego, apeluje o szczerą rozmowę. Od tego zaczynamy. W wiadomościach największa operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Wartość zabezpieczonej heroiny przekroczyła 156 milionów złotych. A na koniec jeszcze sport w Orlen Basket Lidze. Czas na pierwszy mecz finałowy.
15: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
14: Dzień dobry.
15: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
14: Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Premier zwrócił się do prezydentów. Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Premier podkreślił, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy. Przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś zwołano posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie zajmą się propozycją prezydenta Nawrockiego. Prezydent Polski chce odebrania orderu Wołodymyrowi Załańskiemu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
14: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
16: Już ponad 83 tony zabezpieczonej narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
14: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Tragiczny wypadek w Lubelskiem. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Nie żyje kierowca, który uderzył w drzewo pomiędzy Żerocinem a Zachajkami w gminie Międzyrzec Podlaski.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się w wyniku tego zdarzenia. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.
14: Mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrychla z Bialskiej Komendy. Na miejscu cały czas pracują służby. Droga jest zablokowana. Funkcjonariusze mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy. A przed wiadomościami sportowymi już teraz protest w sprawie kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej chcą ochronić miejsce, w którym pierwsze kroki stawiała nasza polska tenisistka. Protestują przeciwko powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, autor muralu z wizerunkiem Maji Chwalińskiej.
3: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
4: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
17: Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
3: No tak, zaczynała tutaj.
18: Tu jest wszystko od górnie nastawione i nie możemy sobie mówić, o oni co chcą, to i tak robią, nie?
14: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Które zaczynamy od tenisa. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwerewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobolego. Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3. W Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Ja chciałem powiedzieć, że pani redaktor Katarzyna Pilewska dla znajomych Kasia jest bardzo kochana.
21: No,
15: mówi Kasia, że Areczku, ty masz taką chrypę, to ja pogodę zrobię za ciebie.
21: Tak, to prawda, no bo tutaj słyszę, że czerwcówka była bardzo intensywna, a że ja już wczoraj tutaj sobie byłam, to ja bardzo chętnie państwu przekażę, że 23 stopnie w tym momencie w Rzeszowie najcieplej, 16 w Elblągu najzimniej. No i do takich chłodnych temperatur musimy się powolutku przyzwyczajać, bo będą nam spadać w tym tygodniu. Jutro jeszcze ciepło, w środę 19.
15: No i deszczowo cały czas.
21: Tak.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: A propos tej czerwcówki jeszcze, taki SMS przywędrował. Areczku, co ty taki wczorajszy?
21: Wiesz co, to jest po prostu wszystko zmęczenie materiałem.
15: No bo to jest, wiesz, poniedziałek, jak w poniedziałek jesteś wczorajszy, czyli niedzielny, a we wtorek już normalnie, to w ogóle nie jesteś poniedziałkowy nigdy.
21: A w piątek omijasz... jak jesteś?
15: W piątek to jesteś, woohoo! A do tego piątku jakoś wspólnie wytrzymamy. Katarzyna Pilewska, pani redaktor, wraca o 13.
21: Będę.
15: A my mamy piękną muzykę. Gramy w Rytmie Hitów, mam w Vox FM. Tak się też ten program nazywa, w Rytmie Hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Katy Perry, czyli znowuż to proszę bardzo Kaśka i I Kiss a Girl z pocałunkami, z buziaczkami, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale nie zawsze to tak jest, wiecie, że jak pocałunek, to później jest ładnie. No, czasami z pocałunków robią się afery i taką, proszę bardzo, aferę ma teraz Enrique Iglesias. Czytam na jednej ze stron w kolorze różowym, że jest naprawdę afera. Jest afera. Enrique Iglesias pokazał na nagranie, na którym całuje się z fanką, no i oburzenie wśród fanów, a tym bardziej fanek. To pytanie, dlaczego ja nie, a ona tak?
1: Nie, właśnie.
2: Yes! It is not that funny. That's fine.

0: jest po prostu JJ i to jest po prostu Steel, czyli Summer on My Mind w Vox FM. Tak wam gramy w poniedziałek, dostarczamy słoneczko, którego no jeszcze póki co mamy pod dostatkiem, ale widzieliśmy prognozy pogody. Ten tydzień ma być bardzo deszczowy, pochmurny, od środy tak naprawdę już spadki temperatur, więc korzystajmy z tego słońca, póki jest. Właśnie, taki ważny apel, prawda? Tych apeli takich bardzo ważnych jest więcej. Czytam teraz, że papież Leon XIV apeluje do Europejczyków. Posłuchajcie, no bo to są ważne słowa od papieża, prawda? Papież apeluje. Europejczycy, porzućcie polaryzację społeczną i zajmijcie się ciekawszymi rzeczami. O, no właśnie. Można się zająć ciekawszymi rzeczami, przecież po co te polaryzacje? Lepiej, nie wiem, zajmijmy się zbieraniem truskawek, odrywaniem tych szypułek, na przykład listek po listku. No, można cały dzień się zająć jedną truskawką, wiecie, najpierw szypułkę to się odczepi, nie? Najpierw ten, a później te takie malutkie kropeczki, to można przecież kropka po kropce te takie żółte te powyciągać. No, zajmijcie się ciekawymi człowieki sprawami, a nie tu jakieś polaryzacje.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
3: Uwaga, miłośnicy jednośladów. Na rowerze lub hulajnodze elektrycznej tylko w kasku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Weszły nowe przepisy i za ich złamanie grozi mandat. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kasku na głowie, mówi Małgorzata Stanisławska z lubuskiej policji.
4: Warto jest zadbać o odpowiedni atestowany kask i nie tylko dlatego, aby uniknąć kar, ale przede wszystkim po to, aby skutecznie chronić dziecko podczas codziennych przejażdżek.
3: Czy młodzi lubuszanie wiedzą o zmianach i jeżdżą w kaskach?
5: Tak, wiem. Nie chcę zrobić sobie krzywdy.
6: Nie wiem, ale rodzice zawsze mi każą nosić kask.
7: Jeżdżę z kaskiem, bo boję się, że rozwalę głowę, bo kiedyś sobie rozwaliłam.
3: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice lub opiekunowie dostaną mandat w wysokości 100 zł. Niesamowite przygody 10 skarpetek w gorzowskim teatrze. Młodzi gorzowianie mogą zobaczyć ciekawą bajkę. To pełna humoru i ciepła opowieść o marzeniach oraz odwadze w odkrywaniu świata. Bywa, że podczas prania gdzieś giną skarpetki. Okazuje się, że tak nie jest. Nikt ich nie porywa, one po prostu wybierają życie na wolności oraz pogoń za własnymi marzeniami i pragnieniami. Skarpetki na scenie we wtorek, środę oraz w czwartek o godzinie 10, a bilety dostępne są w kasie teatru. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Kierowcy ostrożnie, bezpiecznie poruszamy się po gorzowskich ulicach. Dzisiaj rano przy Olimpijskiej dachował Seat. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Czujnie i rozważnie. Pogoda przyjemna, słoneczna, dzisiaj max 25 stopni. Możliwy w nocy bądź jutro delikatny deszcz, później też ma być mokro, informują synoptycy. Więc parasole warto mieć pod ręką.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
19: Vox FM, FM, Gorzów.
20: Co dalej z orderem Orła Białego prezydenta Ukrainy? Trwa posiedzenie kapituły, a tematem zajmuje się nasz reporter na początek jego relacja. W wiadomościach Bartoszka podejrzane w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. W tragedii zginęły 3 osoby, a na koniec jeszcze polscy dentyści na Jamajce. Posłuchajcie o wyjątkowej akcji.
21: Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
20: Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiński.
22: Tak jest, dzień dobry.
20: Dzień dobry, Mateusz. co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
0: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debaty na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełeńskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
20: Obecnie w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klejber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilstein. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii, przekazała tamtejsza prokuratura. Do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Przypomnijmy, budynek zawalił się 18 maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani przez służbę Bartosz K. i Zolmajka są znani z policji z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy budowlanej szukali łupu w rejonie przygranicznym i prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym z powodu innej sprawy. W katastrofie zginęły 2 młode turystki z Rumunii i 48-letni mężczyzna posiadający niemieckie obywatelstwo. Prokuratura i policja w Görlitz apeluje o kontakt do świadków posiadających jakiekolwiek informacje w sprawie katastrofy. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
2: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających tą sytuację. Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
20: Tłumaczy zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak. Szczegóły na razie nieznane. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Polacy polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. To druga wyprawa ekipy ze stolicy Wielkopolski. Pracy na miejscu jest sporo, przyznaje organizator wyjazdu Kacper Nijakowski.
22: W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90.
20: 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To zetknięcie z zupełnie inną rzeczywistością, przyznaje uczestnik wyprawy Marcin Spychalski.
23: To będzie duże wyzwanie. To będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce w wyposażonym centrum stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
20: Wyprawę współorganizują Stowarzyszenie dla Świata, Uniwersytet Medyczny i Wielkopolska Izba Lekarska.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: No i co w pogodzie?
20: Polacy polecą. Słuchaj, najlepiej za granicę, bo faktycznie no, te temperatury w tym tygodniu może nie będą. Temperatury to nie problem.
25: Jeszcze dzisiaj Jamajka, jeszcze jutro Jamajka, ale w środę 20 stopni w najcieplejszych miejscach.
20: Tak, ale wiesz, temperatura to jedno, a dwa to opady deszczu, bo one będą nam towarzyszyły właściwie przez cały ten tydzień. Możliwe są też burze lokalnie, zwłaszcza na północy kraju. No i lokalnie też grad.
25: Biomet dzisiaj, czekaj, zerknijmy, zobaczmy.
20: Zerknijmy. Jak czujesz?
25: Ja myślę, że jest super.
20: Ja, świetnie.
25: Świetny, nie? Na zachodzie super, korzystne bardzo.
20: A u nas?
25: A u nas, czyli wreszcie kraju. Obojętne.
20: Okej, okay, niech będzie.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: A bo to u nas w Warszawie.
20: U nas w stolicy.
25: No, nie, no. Jesteśmy wszędzie, w każdym zakątku Polski.
20: Tak?
25: A w internecie to w ogóle na całym świecie.
20: Tak,
25: to tak, technologia tak zwana. Kasia Pilewska też będzie o 14 z wiadomościami.
20: Do usłyszenia.
25: A ja mam hity i nie zawaham się ich zagrać. Arek Sikora, dzień dobry.

Andrea i Time to Pray. Vox FM, tak wam gramy. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Naprawdę, śmiechy śmiechami, ale sprawa jest poważna. Czytam właśnie, że sytuacja z wczoraj. Krakowscy łani proszą o informacje, które pomogą im w odnalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Koń zaginął po tym, jak wczoraj doszło do wypadku takiego małego, niegroźnego. Jeździec około godziny 14 miał spaść z konia w rejonie kanału odpływowego do Wisły, w pobliżu mostu prowadzącego na osiedle Branice. I spłoszone zwierzę, słuchajcie, uciekło. Do tej pory, sprawdziłem teraz w Facebooka, 4 godziny temu krakowski szwadron ułanów aktualizuje informację, że jeszcze się tego konia nie udało odnaleźć. No, to koniecznie, jeżeli zobaczycie gdzieś jakiegoś galupującego rumaka, takiego ciemnego, to taki czorny aż, no to koniecznie dajcie znać krakowskim ułanom, no bo to... Bo wiadomo, no, jak koń gdzieś poleciał, to biegnie, to zawsze energię traci, w końcu ta energia się skończy, no, także koniecznie dajcie znać, jak coś wiecie na ten temat.

0: To jest Weberak i Faithless New Religion. Miejsce drugie ostatniego notowania bestlistę. A plusiki na www.voxfm.pl w zakładce bestlista wyglądają trochę jak krzyżyki. Ha? Więc z New Religion 100% jest zbieżność. To wszystko do siebie pasuje. Głosujcie na voxfm.pl w zakładce bestlista. I koniecznie słuchajcie w piątek, przypominamy o 17 najnowsze notowanie. Prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Autostopowicz okradł kierującą. Pomógł monitoring i złodziej został ujęty. Usłyszał 3 zarzuty i grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę. Kierująca osobówką zabrała stojącego na poboczu drogi numer 22 mężczyznę, który poprosił o podwiezienie do Dobiegniewa. Więcej wie Sebastian Górny.
1: Kobieta chciała pomóc 27-latkowi. Kiedy była skupiona na jeździe, ten zabrał z jej torebki pieniądze, kilkaset złotych, dowód osobisty, prawo jazdy i karty bankomatowe. Kierująca o kradzieży zorientowała się chwilę po tym, gdy autostopowicz wysiadł. Zawiadomiła policję. Mundurowi dzięki monitoringowi wytypowali mężczyznę. Patrol w Dobiegniewie zauważył poszukiwanego. 27-letni mieszkaniec z województwa zachodniopomorskiego miał przy sobie skradzione pieniądze. Kobieta odzyskała większość dokumentów.
0: Mężczyzna trafił do strzeleckiej komendy, usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży pieniędzy, dokumentów oraz ukrywania dokumentów. Trzy firmy chcą zbudować boisko dla Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Gorzowskie Inwestycje Miejskie otworzyły koperty z ofertami. Dwie mieszczą się w zakładanym budżecie, czyli 2 200 000 zł. Jedna jest wyższa o ponad 500 000. GIM analizuje propozycje. Inwestycja ma być gotowa do końca roku. Przy CEZIB-ie, przy Warszawskiej, powstanie boisko na świeżym powietrzu do piłki nożnej ze sztuczną murawą, a także do koszykówki i siatkówki. Do tego bieżnia do skoków dal. Boisko będzie ogrodzone oraz oświetlone. Na termometrach w Gorzowie mamy 20 stopni. Dzisiaj przypomnę jeszcze trochę więcej, bo 25 kresek. Chmury mają przeważać, ale słońce też ma się przebić. Być może w nocy co nieco pokropi, jutro chłodniej. Ma od czasu do czasu pojawiać się deszcz. Tak zapowiadają synoptycy. Kierowcy, rozważnie na drogach. Ruch w Gorzowie już jest zmożony.
2: Vox FM.
3: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek
1: Skrzypkowski. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
0: Vox. Vox FM.
6: FM Gorzów. Gorzów.
15: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Demenew usłyszał zarzuty zabójstwa 16-latki. To tragedia na początek wiadomości. W nich też dramatyczna walka z czasem na Filipinach po potężnym trzęsieniu ziemi. Wrócimy do kraju i powiemy też o ogłoszonych właśnie najnowszych cenach paliw.
16: Na zegarze 14. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pielewska. Posłuchajmy.
15: Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
17: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
15: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letką córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. A dramatyczna walka z czasem. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do co najmniej 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Rannych zostało blisko 130 osób. Żywioł uderzył nad ranem. Było to najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. Wywołało potężne zniszczenia infrastruktury. Zawaliło się wiele mieszkań i placówek edukacyjnych. Lokalne lotnisko międzynarodowe pozostaje zamknięte do odwołania. Na szczęście zagrożenie falami tsunami minęło. Wracamy do kraju. Minister energii zdecydował o kolejnej obniżce cen paliw. Od jutra litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 groszy, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. Ceny paliw w dół i w dół też nastroje w branży motoryzacyjnej, alarmuje Solidarność. Z analizą serwisu Automotive Suppliers w ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. A to dopiero początek złych wieści. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. To skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
18: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski. I jest proste pytanie, czy będzie jeszcze jakiekolwiek za kilka lat miejsce pracy w Polsce dla naszych dzieci i wnuków?
15: Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy ludzi. Jest to najgorszy wynik od wielu lat.
0: Sport w wiadomościach Vox FM.
15: Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej i to w tym mieście rozpoczęła przygodę z kortem. Duma i radość panuje w szkole podstawowej nr 29, do której chodziła Maja.
19: Andrzej Krowicki, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej, podczas jednej z konferencji meczu na Rolanda Garrosie wspomniała o tym, że sama bardzo chętnie odwiedziłaby swoją szkołę podstawową. Zapraszamy Maję, bo uczniowie już nie mogą się doczekać spotkania z Mają.
20: Tak, tak, to bardzo.
21: Co byście jej powiedziały na takim spotkaniu?
20: Jesteśmy bardzo dumne z niej.
22: Możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
21: Czego można się od niej nauczyć?
20: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
22: I wytrwałości.
20: Poddawać się.
15: Podstawówkę nr 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
23: Maja, Maja, Maja, Maja.
1: 101 i 7
0: Vox FM Gorzów.
24: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7. W rytmie hitów zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami Velvet, Powerplay i Neptunika. Tak się witamy.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.

0: Tonika i Lizabel. Keep on running. 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Drogowe kombo 62-latka odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło wczoraj. Podczas służby policjantów międzyrzeskiej drogówki ich uwagę przykuł kierujący Volkswagenem, który miał problemy z jazdą. Postanowili go sprawdzić. No i okazało się, że za kierownicą siedział 62-latek, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. Alkomat pokazał 2 promile. Dane kierowcy sprawdzono w policyjnych systemach. Okazało się, że ma sporo za uszami. 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni. Do tego był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Naprawdę, naprawdę na zakończenie tygodnia policjanci mieli niezłe kombo.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Disco Boys i Rider Wabank. 27 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, wystawy, koncerty, a nawet sztuka z AI. To czeka gorzowian podczas nocnego szlaku kulturalnego. Impreza w piątek i w sobotę. I to już teraz, 12-13 czerwca. Pierwszego dnia 38 punktów, a drugiego 31. Przez dwa dni otwarte będą Galeria Bezbronna w budynku poczty przy ulicy Pocztowej, Mała Galeria przy Chrobrego, Magnetofon i Safe, a także Centrala. MCK otworzy swoją kawiarnię w byłej księgarni przy Hawelańskiej, sztuka z udziałem AI. W piątek MOS pokaże filmy reklamowe, a w sobotę kolejowe makiety. Piątkowe koncerty w amfiteatrze i w porcie przy ulicy Owczej. W sobotę film dokumentalny w MCK. Więcej na ten temat dyrektor MCK-u właśnie, Aneta Gnaczyńska.
1: Dwa dni pełne wydarzeń kulturalnych, inicjatyw, stowarzyszeń, dwa dni pełne imprezy i proszę sobie zarezerwować ten weekend 12-14 czerwca, ponieważ to będzie bogaty weekend wydarzenia kulturalne i artystyczne.
0: Do odwiedzenia w sumie 76 miejsc, program NSK na stronie gorzowskiego MCK-u. Natomiast tak sobie myślę, że troszkę niefortunnie się zdarzyło z tym głośnym tematem emerytur, dopłat do składek i tak dalej, ale zobaczyć zachęcamy jak najbardziej można.

0: Nicolas Josefia Capella. 24 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami. Po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Thomas Gray i Ramos. Z tym wracamy. W rytmie hitów koniecznie bądźcie z nami.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
8: Cadet OK.
7: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Reklama.
11: W Byłej Poczcie będą biura. Trwa remont zabytkowego budynku przy ulicy Pocztowej w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Korytarze i klatki schodowe są już gotowe. Na remont czekają jeszcze pomieszczenia, bo w weekend odbędzie się w nich galeria bezbronna w ramach szlaku kulturalnego. Po jej zakończeniu ruszą prace modernizacyjne. Inwestorem jest prywatny przedsiębiorca. Poczta Polska oferuje inwestorom jeszcze jedną nieruchomość w Gorzowie. Jest nią budynek poczty przy Jagiellończyka. Pod wynajem jest cały obiekt o powierzchni ponad 8000 m2 lub jedno z 274 pomieszczeń. Szczegóły na stronie Poczty Polskiej. Wystawy, koncerty, a nawet sztuka z AI. To czeka gorzowian podczas nocnego szlaku kulturalnego. Impreza w piątek i w sobotę. Pierwszego dnia 38 punktów, a drugiego 31. Przez dwa dni otwarte będą Galeria Bezbronna w budynku Poczty przy Pocztowej, Mała Galeria przy Chrobrego, Magnetofon i Safe przy Jagiełł, a także Centrala. MCK otworzy swoją kawiarnię w byłej księgarni przy Hawelańskiej. Sztuka z udziałem AI. W piątek MOS pokaże filmy reklamowe, a w sobotę kolejowe makiety. Piątkowe koncerty w amfiteatrze i w porcie przy Owczej. W sobotę film dokumentalny w MCK. Mówi Aneta Gnaczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, organizator.
12: Dwa dni pełne wydarzeń kulturalnych, inicjatyw i proszę sobie zarezerwować ten weekend 12-14 czerwca, ponieważ to będzie bogaty weekend wydarzenia.
11: Do odwiedzenia w sumie 76 miejsc, a program NSK znajdziecie na stronie MCK. Kierowcy, ostrożnie na gorzowskich ulicach, bo już ciasno, tłoczno. Za chwilę godziny szczytu. Dzieje się, więc noga z gazu. Bezpiecznie do celu. Pogoda przyjemna, słoneczna i ciepła. W najbliższych godzinach, dniach dojdą opady deszczu. One się przydadzą. No i też zrobi się nieco chłodniej.

Aleksandra Stan i Mr. Saxobeat. 10 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili koniecznie wpadajcie na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam całodobowy serwis informacyjny o Gorzowie i przyległościach. Wszystko co ciekawe, wszystko co aktualne o Gorzowie i właśnie naszych najbliższych okolicach tam znajdziecie. My gramy dalej w rytmie hitów. Mik, DJ Ilham i DJ Sami. Sami DJ-e prawie.

0: I Sami i Heaven, 2,5 minuty przed godziną 15:00, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15:00, wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Funky Beats i Kate Ryan, taki duet powita nas w rytmie hitów po 15:00.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Patrz, jak jedzie!
4: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.

0: a my dostarczymy Ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
11: Zasypana gradem pytań, Maja Chwalińska już w kraju odpowiada na pytania dziennikarzy. Od jej planów zaczynamy. W wiadomościach też tragiczny nocny wypadek w Poznaniu, a na koniec Zakopane. Górale odetchnęli z ulgą. Chodzi o tanie loty. Posłuchajcie.
12: Na zegarze 15 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, teraz odpowiada na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
13: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
11: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyszedł czas na krótki odpoczynek.
13: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
11: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka miałaby gry w kwalifikacjach. Jedna osoba zmarła w szpitalu, druga jest w ciężkim stanie. Poznańska policja wyjaśnia przyczynę tragicznego nocnego wypadku na Głogowskiej.
14: Kierujący Volkswagenem Polo jadąc w kierunku Poznania na łuku drogi zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, wjechał na przeciwległą jezdnię, a następnie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki BMW.
11: Informuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W sumie w tym wypadku ranne zostały 4 osoby.
14: Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia.
11: Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca Volkswagena zjechał z drogi. To wyjaśni śledztwo. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Powołana przez miasto spółka zarządzać ma komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mich.
15: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
16: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
15: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
17: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
15: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
11: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. Wracają loty z tej części świata. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
18: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
19: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
20: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
11: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
2: Vox FM Gorzów.
21: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpocznie Funky Beats i Kate Ryan. Za chwilę Miły Pan i Ronnie Ferrari. A na dobre zakończenie tego zestawu Jennifer Lopez. Gramy!
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.

0: Jennifer Lopez, Angel Mama, 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, co się dzieje w poniedziałkowe popołudnie. Czuć, że dopiero to się wszystko rozkręca, ale zaczynamy od mostu lubuskiego i ostrzegamy od strony zawarcia. Właściwie już na wysokości wału okrężnego te korki zaczynają się tworzyć. Proszę sobie doliczyć między 5 a 10 minut do czasu przejazdu, jeśli jedziecie na Rondo Santockie. W ścisłym centrum Gorzowa ciężko przejechać przy katedrze. Dzisiaj przy skrzyżowaniu koło dawnego kina Słońce nieźle. Rondo Koseniorów Gdyńskich. Tu jest intensywnie, ale ruch jako tako idzie. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego dzisiaj w granicach norm. Na zawarciu najwięcej dzieje się od strony fabrycznej i przemysłowej przed rondem Grobla, co właściwie chyba nikogo nie dziwi. Na Manhattanie intensywnie przed rondem gdańskim i rondem górczyńskim, rondo barlineckie, powiedzmy, że nieźle. Wylotówki? Kostrzyńska, Kasprzaka, dobrze. Hasło dnia: Skwierzyna.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato. 23 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. A propos lata, pogadajmy o prognozie pogody. Niestety ten tydzień będzie średnio przyjemny, co tu dużo mówić. Dzisiaj jeszcze 22 na plusie i cieplej już nie będzie. W nocy 15-16, ale od jutra spadki. Maksymalnie 20 jutro i przelotne opady deszczu. W środę 19 i również chmury, z których prawdopodobnie delikatnie popada. W czwartek i piątek najchłodniej 15-16 być może w czwartek. I tutaj opady deszczu są możliwe tak samo jak w piątek, kiedy to maksymalnie 17 powyżej zera ujrzymy. Sobota i niedziela to równo 20 i możliwe przelotne opady deszczu. Kolejny tydzień to będzie ten tydzień, kiedy znów wrócimy powyżej 20 każdego dnia i z tego się bardzo cieszymy, ale na to musimy jeszcze poczekać. Ciśnienie aktualnie 1018 hektopaskali i niestety spada. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są obojętne, niekorzystne będą jutro.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Sympatyczny skądinąd duet Andy Dust i Harris Zokaria. 26 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które jak zawsze zapraszamy gorąco i serdecznie Florida i Stachurski. Z tym wracamy.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2. Oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Reklama.
9: Drogowe kombo 62-latka. Kierował w stanie nietrzeźwości, ma orzeczone przez sąd 3 zakazy prowadzenia pojazdów, ale to nie wszystko. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o te szczegóły. Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas służby policjantów międzyrzeckiej drogówki. Ich uwagę przykuł kierujący Volkswagenem, który miał problemy z jazdą. Postanowili go sprawdzić. Za kierownicą siedział 62-latek, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. Alkomat pokazał 2 promile. Dane kierowcy sprawdzono w policyjnych systemach, okazało się, że ma sporo za uszami. 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym dożywotnie. Do tego był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Turyści, nie śmiećcie na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty z turystami nie jest źle. Świadomość wzrosła, mało kto śmieci. Jeżeli takie incydenty się zdarzają, to na bieżąco interweniują pracownicy rezerwatu. Niestety, nie wszystko da się wyłapać. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda. Jest to niebezpieczne, mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
10: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
9: Przypomnijmy, Ujście Warty w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów. Park zamieszkuje ponad 280 gatunków ptaków. Pogoda. 21 stopnia na termometrach w Gorzowie. Jakość powietrza super, informują synoptycy, więc alergicy mogą spędzać czas na świeżym powietrzu. Chmury, słońce, ładny dzisiaj dzień. Jutro już zdecydowanie chłodniej, może też co nieco pokropić i tak też w kolejnych dniach. Bardziej czujemy jesienne klimaty. No ale tak to bywa z pogodą, zmienna jest.
11: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.

Bad Boys Blue, You're a Woman, 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nasze wróbelki ćwierkają, że stal Gorzów kusi Mateusza Cierniaka. Od 15 czerwca będzie można podpisywać prekontrakty w żużlowej Ekstralidze, no i gorzowski klub mocno zabiega o młodego zawodnika Motoru Lublin. Aktualnie 24 lata. Tak tylko przypominamy, zobaczymy bardzo ciekawy ruch. Dara, Minelli i Felix Jen do posłuchania do godziny 16.

0: Felix and Sophie, Alex Baxter, Ready for Your Love. 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 16. Wiadomości z kraju i ze świata, a my wracamy z Bass Hunterem. Oj, stare dobre czasy się przypomną.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, że się nie obudzili.

0: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
10: Vox FM.
2: FM Gorzów. Gorzów.
11: Dramatyczny wypadek w Lubuskiem. Zginęły 3 osoby. Od tego zaczniemy. W wiadomościach protest w Mielcu. Chodzi o podkarpacki szpital, a na koniec jeszcze łódzki teatr i casting do Krainy Lodu. Rekordowo popularny.
12: To już 16. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Katarzyna Pilewska zaprasza. Posłuchajmy.
11: Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice w gminie Gubin. Jak wiecie z Vox FM, auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach.
13: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się 3 osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Paliło się około 3 arów lasu.
11: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku i ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą ten proces, ale mieszkańcy i związkowcy są przeciwni. Za pół godziny przed budynkiem starostwa powiatowego w Mielcu ma ruszyć protest i o tym ze szczegółami Tomasz Widak.
14: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
15: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
14: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
16: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
14: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy mieleckim szpitalu. Protest przeciw konsolidacji rusza o 16.30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
11: Pół godziny później radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji obu placówek. sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawca zgodnie z prawdą deklaruje pochodzenie truskawek. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Na początku sezonu na rynku dominowały owoce z innych krajów Unii Europejskiej, m.in. z Hiszpanii i Grecji. Teraz są już dostępne polskie truskawki, a inspektorzy kontrolują ich jakość i oznakowanie.
18: Może dochodzić do procedury podmiany asortymentowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kraj pochodzenia owocu.
17: Mówi Artur Dinter z Inspektoratu Jakości Handlowej w Bydgoszczy. Na targowiskach nie trudno już znaleźć stoiska z truskawkami. Ustawiają się po nie długie kolejki.
19: Tanio kupiłam po 11 zł.
17: Polskie?
19: Wydaje mi się polskie. Nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd.
17: Inspektorzy odwiedzają targowiska, rynki hurtowe i platformy zaopatrzeniowe dla większych sieci handlowych.
11: Zachęcają też konsumentów do przekazywania sygnałów o nieprawidłowościach, zwłaszcza w przypadkach, które mogą wskazywać na fałszowanie informacji o pochodzeniu owoców. Kto zagra księżniczkę Elzę i Anna? Kto wcieli się w inne postaci z tego baśniowego świata? Rekordowy casting w Teatrze Muzycznym w Łodzi do ról w Krainie Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 chętnych. Kierownik castingu Krzysztof Wawrzyniak podkreśla wysoki poziom.
20: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście. Bardzo ciekawy materiał dla realizatorów do oceny.
11: Przesłuchania na żywo zaplanowano na 29 i 30 czerwca, a premiera musicalu Krainy Lodu już w marcu przyszłego roku.
2: Vox FM Gorzów.
21: 4 po 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę zaczynamy z wysokiego B, Bass Hunter i Basta. A co tam?
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Visita Harry Ventem, spiela lite dota.
24: I feel you, man.

0: Ale Farben i René Miller, Body Talk, kwadrans po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Światek się znalazł i policjanci mogą pracować nad śmierdzącą i delikatną sprawą. Na komisariat w Gorzowie zgłosił się świadek zajścia przymieszka pierwszego. Zaapelowali o to mundurowi. Właścicielka salonu fryzjerskiego oszacowała szkodę na 10 tysięcy złotych. Nieznany mężczyzna wylał śmierdzącą ciecz, prawdopodobnie hukinol, służący do odstraszania dzików, sarni czy jeleni. Więcej na ten temat rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz.
1: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
0: Świadek stawił się na komendzie w weekend. Być może dzięki niemu uda się ustalić sprawcę. To drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Oj, tu się jeszcze będzie działo.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień z Vox FM.

Bartek Wrona, jedna na milion. Wspominkowo, 25 po 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kilka informacji ze świata sportu naszego gorzowskiego, bo to nam umknęło, a warto o tym powiedzieć. Medal dla Gorzowa, piłkarze wodni z Tilonu GKPW 59 zdobyli w Warszawie brąz mistrzostw Polski w kategorii do lat 23. Oczko niżej zawody zakończyli waterpoliści Alfy. 220 uczestników na starcie, hektolitry wylanego potu. Za nami piąta gorzowska edycja Samsung City Triathlon. W rywalizacji indywidualnej na dystansach 1,8 i 1,4 Ironmana brało udział po 98 zawodniczek i zawodników, do tego po 4 sztafety. O kolejnym medalu jeszcze powiemy. Srebro gorzowianek w Poznaniu, Zuzanna Lesner i Violetta Zmelty z AZS-u AWF zajęły drugie miejsce w dwójce bez sterniczki. Na wioślarskich mistrzostwach Polski na słynnej Malcie gratulujemy gorąco i prosimy o więcej.

0: David Guetta, Kaylee Rowland, When Love Takes Over. 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Jak miłość przyjmuje kontrolę, to nie ma na to siły, a jak antenę przejmuje Karolina Łopacińska-Wojciechowska, to proszę posłuchać wiadomości lokalnych.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wow! Jeszcze raz!
10: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
11: Kadet OK.
10: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: Reklama.
14: Światek się znalazł, policjanci pracują nad śmierdzącą i delikatną sprawą. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Na komisariat w Gorzowie zgłosił się świadek zajścia przy Mieszka I. Właścicielka salonu fryzjerskiego szacowała straty na 10 tysięcy złotych. Nieznany mężczyzna wylał śmierdzącą ciecz, prawdopodobnie hukinol, służący do odstraszania dzików, sarn czy jeleni. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
14: Świadek stawił się na komendzie w weekend. Być może dzięki niemu uda się ustalić sprawcę. To drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Czułe podróże w 60 krzesłach. W czwartki specjalny cykl. I do zobaczenia film Kumotry, dokument polsko-niemiecki. Historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały już mężów, ich dzieci wyjechały za granicę. No i teraz samodzielnie i niezależnie imponują pogodą ducha, choć oczywiście rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Seans w czwartkowe popołudnie o godzinie 18 w 60 krzesłach w Gorzowie przy ulicy Pomorskiej. Na ekranie także inne ciekawe propozycje. O nich przeczytacie na mosart.pl. Zachęcam także, byście zaglądali na naszą stronę voxfm.pl. Do końca dnia w Gorzowie ciepło, przyjemnie, słońce, chmury, ale już jutro o wiele chłodniej, 19 stopni. Może też pojawić się przelotny deszcz, informują synoptycy, więc warto mieć pod ręką parasole. No tak to bywa w pogodzie. Zmienna jest, misz-masz, ale i to przetrwamy.

0: piękni i młodzi, nie daj się prosić. 4 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Reklama.
18: Zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy, który brał udział w śmiertelnym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wielka wygrana i spore wydatki. O tym, jaką kwotę francuskiemu fiskusowi odda Maja Chwalińska, powiem już za chwilę. A na koniec potrójne szczęście w kieleckim szpitalu. Na świat przyszły tam trojaczki.
0: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
18: Są zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
19: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania. składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zdarzenia z innym autem, którym jechało trzech mężczyzn. Dwóch zmarło w szpitalu, trzeci cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
18: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. A po wielkich sportowych emocjach przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego turnieju, zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
17: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. No, to zwycięstwo miało miejsce we Francji, to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
18: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
20: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias z Pieczała, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
21: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
18: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. I jeszcze potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
22: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
18: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
22: Są w stanie stabilnym. Myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
18: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
23: Czyli można powiedzieć, że kompletowanie drużyny piłkarskiej trwa i to całkiem nieźle wychodzi. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, niech ja tylko zerknę. Okolice 25 stopni w Słubicach i to według mapy pogodowej najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej z kolei jest w Elblągu, tam zaledwie 16. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić głównie na północy naszego kraju i na północnym wschodzie również tam mogą pojawić się burze, więc uważajcie. Nie burzowo, ale na pewno całkiem wybuchowo będzie się u nas działo, bo to program na pełnej.
24: Na pełnej w Vox FM.
23: 4 minuty po 17, Michał Trawka, dzień dobry. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: 11 minut po 17 na zegarach. Dzisiaj tak sobie jadę do pracy i tak się rozglądam do lewa, do prawa, z lewa do prawa, z prawa do lewa i tak sobie stwierdziłem, że coraz więcej można znaleźć stoisk z truskawkami, ale pytanie, czy są już też stoiska z czereśniami, czy w ogóle są jeszcze, znaczy już czereśnie, czy jeszcze nie? Dajcie znać, 609-869-869, no i też jakie są ceny w waszych regionach za kilogram i truskawek, i czereśni. A jak już jesteśmy właśnie przy temacie owoców, to też możecie napisać, czy jesteście team truskawki, czy jednak bardziej team czereśnie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 18 minut po 17. Truskawki, czy czereśnie, czy truskawki są, czy nie ma. No i dajecie znać na 698-698-69. Napisał do mnie m.in. Michał. W weekend teściowa przywiozła mi czereśnie ze swojego sadu. Bardzo słodkie. Super, bardzo fajnie, zazdroszczę, przyznam szczerze. Mam wspaniałą mamę, więc truskawki mam za darmo. Uwielbiam truskawki, a jeszcze bardziej ciasto z nimi. Pozdrawiam Weronika. My też serdecznie pozdrawiamy i wiesz co, no takie ciasto z truskawkami. I do tego wszystkiego jeszcze bita śmietana. Uuu, ależ człowiek się rozmarzył. Ale mamy też głosówki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, to Mirek. Ja mam takie akurat szczęście, że kupiłem w zeszłym roku na zimę działeczkę i mam 3 wielkie czereśnie. Z tego jestem dumny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Aha, okej, kupiłeś działeczkę, super, fajnie, masz czereśnie. Słuchaj, stary, to jeszcze jakbyś powiedział, gdzie ta działka, to byśmy mieli komplet.

0: 29 minut po 17, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata. A po wiadomościach, a przepraszam, jeszcze będą wiadomości sportowe, a po wiadomościach gramy. Gramy w rytmie hitów, Don Omar, Danza Koduro, między innymi. Bądźcie z nami.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
3: Jego zeznania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Na komisariat zgłosił się świadek zajścia w salonie kosmetycznym przy ulicy Mieszka I w Gorzowie. Nieznany mężczyzna w miniony wtorek wylał tam śmierdzącą ciecz. To prawdopodobnie hukinol służący do odstraszania dzików, saren czy jeleni, mówi rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz.
4: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
3: Właścicielka salonu oszacowała szkodę na 10 tysięcy złotych. To już drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Będzie niewielka obniżka na stacjach benzynowych. W dół pójdą stawki za 95 i olej napędowy. Litr diesla potanieje o 3 grosze do 6 zł i 45 groszy. Za to litr bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, o 7 groszy mniej niż dziś. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 czerwca. Warte ponad 20 milionów złotych dzieło Józefa Pankiewicza jest już w Warszawie. To jedna z trzech wersji obrazu Japonka, który w połowie czerwca trafi na aukcję. Do tego czasu będzie można obejrzeć ją za darmo, mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa.
5: To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność.
3: A Japonka trafi na aukcję 18 czerwca.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, później odpowiadała na pytania dziennikarzy. Finalistka tegorocznego French Open przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
7: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
3: Pod koniec czerwca Maję czeka kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Polki. Dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach. A w Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Wieczorem Legia Warszawa podejmie u siebie Zastal Zieloną Górę. Początek spotkania o 20.15, a rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 27 minut do 18.

0: Bibi Rexa. New Religion, czyli numer 2 naszej bestlisty. Na ten numer cały czas można głosować. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam. Ale teraz wracamy do tematu owoców. Truskawki czy czereśnie? No i też jakie ceny są w waszych regionach? Tak przeglądam wasze wiadomości, które napływają do mnie. I chociażby mamy tutaj Stargard. Tam czereśnie po 38-39 zł, natomiast truskawki, no tutaj się cena waha, między 15 a 20 zł. Jedziemy do Trzebnicy. Tam za truskawki, za koszyczek trzeba zapłacić 30 zł, czyli ua, to spora przebitka. Natomiast czereśnie są tutaj dużo tańsze, bo no, za kilogram 15 zł. Więc mam wrażenie, że ta rozbieżność cenowa zależy od regionu Polski, no ale też dajcie znać, że faktycznie no, takie uśredniane ceny za te owoce to okolice między 20 a 30 zł. Tyle trzeba dać za taki średni koszyczek właśnie tych owoców. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, to owoce sezonowe, prawda? A jakże smaczne. Ojej.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
0: Reklama.
7: Vox FM. Gorzów.
8: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Na lotnisku przywitał ją m.in. nasz reporter. Dożywocie za zabójstwo 19-latki. Taki wyrok grozi 19-latkowi z Lubelszczyzny. Czy pieniądze z sejf pomogły fabryce Łucznik? Wątpliwości mają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
9: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce. Jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
11: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
10: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
8: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji nastolatki, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
8: Przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli dziś z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Jednak jak mówi poseł PiS, Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
13: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
8: Jak przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
14: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
8: A flagowym produktem fabryki jest obecnie karabin Grot. Na koniec jeszcze Sopot, który kolejny rok z rzędu wprowadza specjalne opaski dla dzieci. Te będzie można otrzymać od ratowników, którzy swoją pracę na jednym z sobockich kąpielisk rozpoczną już w najbliższą sobotę, mówi Grzegorz Pawelec z sobockiego Mesiru.
0: Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna. W przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie.
8: Ponadto wszystkie wejścia na sobockie plaże zostały wyposażone w nowe tablice informacyjne z kodami QR i graficznymi symbolami. Jest to m.in. konik morski, statek czy motel. Dzięki nim maluchom łatwiej zapamiętać, w którym miejscu odpoczywają.
9: A czy dzisiaj jest pogoda do odpoczynku? Bo być może ktoś ma wolne na przykład i chciałby wiedzieć. Albo po prostu ktoś już w tym momencie ma wolne popołudnie i wieczór. To sprawdzamy. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na północy kraju, mogą się pojawić przelotne opady deszczu i tak naprawdę tylko tam. Chociaż na północnym wschodzie nawet burze. A tak poza tym bardzo ładnie, słonecznie i ciepło. 24, 25, 26 stopni. Ktoś zapyta, to jaka będzie noc bez deszczu? Okolice 15-16 stopni. Czyli tragedii nie ma, prawda? Ba, powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem przyjemnie. 4 minuty po 18:00, Michał Trawka, dzień dobry i zapraszam.
6: Na pełnej z Vox FM.
9: Tak jak zapowiadałem, w tej godzinie będę miał coś dla wszystkich samotników i dla tych, którzy czują się samotnie i czują, że potrzebują po prostu obok siebie drugiego człowieka. No to będzie taka inspiracja z zagranicy, ale szczegółów póki co nie zdradzam. Nie zdradzam, tymczasem gramy Ingrid i Mamma Mia w Vox FM.

0: Spróbujcie w rytm tej piosenki kiedyś, tak po prostu, z czystej ciekawości, bić kotlety schabowe. No to zupełnie inny wymiar, naprawdę. Neptunika Elizabeth, Keep on Running, Vox FM. A ja teraz o tym, co ważne. Ważne dla tych, którzy czują się samotni, bo uwaga, jest coś takiego jak OK Babahan, czyli OK Babciu. I to jest taka usługa. Usługa, co prawda, jeszcze, mówię jeszcze, bo pamiętajcie, że wszystko prędzej czy później do Polski przychodzi jednak. Jeszcze w Japonii. I można sobie wynająć po prostu starszą kobietę, zazwyczaj taką w wieku od 60 do 94 lat, za opłatą oczywiście, i to jest około 3300 jenów. Czyli jakieś na złotówki w przeliczeniu 80-90 zł, coś takiego, za godzinę. I wynajęta seniorka posłucha, porozmawia, pomoże w codziennych czynnościach, zaoferuje wsparcie emocjonalne, jak trzeba to i ugotuje. Generalnie, no może być taką waszą babcią, po prostu. Więc jeżeli ktoś jest stęskniony, to może coś takiego trzeba w Polsce wprowadzić. Co wy na to? Chociaż ja wiem, że... Nie wiem, czy to jest coś nowego, bo w Polsce dalej na telefon można zamówić panie. Co prawda młodszy, ale jednak.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Ważne pytanie. Chcecie może dwa koła? No bo tak się akurat składa, że mamy. I dajemy. Vox daje dwa koła. Chodzi o to, żeby po prostu ruszyć się latem z Vox FM i wygrać rower w pierwszej zmianie. I co trzeba zrobić, żeby ten rower trafił do Was? Tak naprawdę niewiele. Niewiele, ale jednak coś trzeba. Na początek proponuję wejść na voxfm.pl. Ja to zrobię wspólnie z Wami. Zobaczymy, czy wszystko działa. Wpisujemy voxfm.pl. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na stronie głównej. Teraz znajdujemy zdjęcie poglądowe naszej akcji. Vox daje dwa koła. Klikamy. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. I teraz tak. Z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata? No i tutaj trzeba się po prostu zgłosić, a później pierwsza zmiana do kogoś z Was pojedzie. I taki rower wręczy. A do tego wszystkiego, rzecz jasna, dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, i voxowe gadżety. Fajnie, co? O, oczywiście, że tak.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ależ to był hicior Freestyler Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 19. Kiedyś wieczorynka, dzisiaj wiadomości. Ale zanim wiadomości, Jonathan Bledka, Gips i Róż. Między innymi będzie też coś dla fanów języka hiszpańskiego. Pojawi się Alvaro Soler i jego El Mismo Sol. Będzie też coś z polskiego ogródka, czerwone jagody.
1: Autopromocja.
2: Patrz jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.

0: mamy, dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
15: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Reklama.
10: Vox FM.
0: Vox FM.
10: Gorzów.
18: Opinia już wydana, decyzja jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Grupa, która siłą przetrzymywała mężczyznę w mieszkaniu, usłyszała zarzuty. Grozi im kilka lat więzienia. Autorka fałszywych alarmów bombowych, namierzona w rękach śląskiej policji, jest 17-latka.
1: 19 na zegarach, czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
18: Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
18: No to był Michał Skolimowski, dziękuję. Odpowiedzą przed sądem za dramat 37-latka. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w głośnej sprawie uwięzienia mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawcy, torturując ofiarę, żądali od niej pieniędzy. Poszkodowany uciekł przed napastnikami, wyskakując przez okno, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
20: W trakcie zdarzenia, które trwało łącznie blisko 3 dni, pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
18: 3 osoby usłyszały zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im 10 lat więzienia. 2 kolejnym zarzucono niepowiadomienie służb o przestępstwie, za co do więzienia mogą trafić na 3 lata. A nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować się w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
21: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
18: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Na koniec jeszcze ważny apel od leśników. Nie wyrzucajmy śmieci na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty, jak podkreślają pracownicy rezerwatu, takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda, a to jest niebezpieczne, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
2: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
18: A dodam jeszcze, że Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
1: Pogoda. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Od tego może sobie zacznijmy. Noc będzie przyjemna, nawet ciepło, okolice 14-15 stopni, bez deszczu tak naprawdę w całej Polsce. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to całkiem przyjemnie, umówmy się, nie ma co narzekać, chociaż... No nie, pomyliłem się, przepraszam bardzo, jest na co narzekać, bo opady nawet gradu i deszcz tutaj może się pojawić tak naprawdę w całej Polsce, burzowo, ale ciepło, 29 stopni, no. Szkoda, szkoda, naprawdę. Poczekajcie, ja w to nie wierzę. No naprawdę będzie tak? No będzie, no. A środa? Jaka będzie się... O, nie. No trochę lepiej, ale dalej deszczowo.
3: Ja nie

0: Rocky, Janu Silva, King of My Castle. I coś mi się wydaje, że już za kilka dni, dosłownie to uwaga, we wtorek, środa, czwartek, trzy dni. Trzy dni dzielą nas od tego, żeby zasiąść przed telewizorami, panowie, i cieszyć się mundialem. Mistrzostwa świata będą trwać w najlepszej. Wtedy wszyscy będziemy królami swych twierdz. Oczywiście może się pojawić szwagier, sąsiad, kolega, przyjaciel. No, ktoś tam zawsze może po prostu do nas wpaść i wspólnie możemy cieszyć się tymi emocjami. A myślę, że będzie co oglądać, bo umówmy się, no, grup cała tutaj gromada od A do L, więc to będzie, naprawdę będzie. No nie będzie tylko naszej polskiej kadry. Jak już dobrze wiemy, ja wiem, że to boli, ale powiedzieć trzeba. No i oczywiście, tak sobie myślę, że jak Mistrzostwa Świata, to coś mi się wydaje, że pewnego klasyku tutaj nie zabraknie.
1: I oświadczam ci, Pusia, jak mi w trakcie mistrzostw chociaż raz przetniesz linię łączącą, ekran z moimi oczami, jedziesz do matki.
2: Na pełnej z Vox FM.

Kaigo, Carter Fate, Vox FM, 23 minuty po 19 na zegarach. Z racji tego, że radio bawi i uczy, to teraz taka ciekawostka, bo dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. I uwaga, oceany pokrywa, no znaczy ocean, każdy jeden, no, głównie wszystkie oceany pokrywają 70% powierzchni Ziemi. Co też przewodzi, znaczy składa się na to, że produkują one co najmniej połowę tlenu w atmosferze i są głównym źródłem białka dla ponad miliarda ludzi. Ja nigdy jakoś dobry tam z takich rzeczy nie byłem, typu biologia, geografia, i nie ukrywam, po prostu to przeczytałem. Ale no, coś możecie już teraz czymś zaszpanować wśród znajomych. Kolejna ciekawostka jest taka, że większość tych oceanów, ona nigdy dokładnie nie została zbadana. Na pewno.

0: Jeśli się podoba, to głosujemy. Andy Dust, DJ Harris i Zocharia, czyli numer 3 naszej best listy. Warto wchodzić, warto głosować. Najświeższe notowanie w najbliższy piątek, więc no, szybko licząc, jest jeszcze kilka dni do tego, aby zagłosować, żeby oddać głos, żeby wesprzeć swoich faworytów. Jak zjedziecie nieco niżej, będąc już w zakładce best lista, to tam są też propozycje. Na nie też można głosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Na pełnej z Fox FM. Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od złoty 44 za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
7: Kadet OK.
6: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
0: Reklama.
8: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
8: Vox FM Gorzów.
10: Wkrótce zarzuty w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. O tym już za chwilę. Znamy kolejnych chętnych na urząd prezydenta Krakowa. Swoich kandydatów wystawili dziś PiS i Lewica. Sensacja tegorocznego Roland Garrosa, Maja Chwalińska, jest już w Polsce.
11: 20 na zegarach. To najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się jutro rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
12: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
10: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości już przedstawia program. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat PiSu na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
13: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
10: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata, za to swoją kandydatkę ogłosiła dziś Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3 ofiary utonęły w czerwcu. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
15: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
14: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają jej okolicy.
7: Nie umiem pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
14: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
10: Do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. Tymczasem ratownicy wodni z Małopolski dostali pieniądze z kasy województwa. To 400 tysięcy złotych. Pomoc trafi w sumie do kilku WOPR-ów z tego regionu. A mówi o tym wicemarszałek województwa Witold Kozłowski.
16: Wszystko zależy od priorytetów danego WOPR-u, bo czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu, czasami jeszcze na jakieś dodatkowe wydatki związane bezpośrednio z akcjami ratunkowymi.
17: Dostaliśmy w tej chwili wsparcie, to jest kwota 10 tysięcy. To jest przeznaczone na skafandry nowe, żeby ratownik bezpiecznie do tej wody mógł wejść, kamizelki asekuracyjne czy buty.
10: Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Dodam jeszcze, że od 2013 roku do małopolskiej grupy WOPR trafiły już ponad 4 miliony złotych.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Już za chwilę rusza walka o złoto koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na początku dwa mecze w stolicy, potem rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Kibice z Lubuskiego nie mają wątpliwości, że w serii do czterech wygranych górą będzie Zastal.
20: Będzie ciężko, ale liczę na to, że wygramy. My oglądamy tylko w telewizji. Myślę, że będzie do ostatniego meczu zacięta batalia i wygramy jednym meczem.
21: Będzie ciężko na pewno, ale myślę, że wygramy tak czy inaczej.
22: Czyli co, 4-0 czy 4-3, 4-2, ile?
21: Myślę, że 4-3 się skończył ostatecznie.
10: Mecz rusza już za 10 minut o 20:15, a kolejny będzie w środę. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
23: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem to Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai, a dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Chcecie wiedzieć, jaka jutro będzie pogoda? Naprawdę chcecie? No dobra, to powiem. Opady deszczu, miejscami nawet opady gradu. Ale będzie ciepło, tak? 28-29 stopni. I jak tak patrzę na mapę tych opadów deszczu, to tak naprawdę tylko tutaj ściana wschodnia, dokładnie północy wschód, będzie suchy. A tak poza tym ten deszcz może się pojawić w całym kraju. Dopiero w środę będzie delikatnie lepiej. Ale to nic, czekamy. Czekamy na te lepsze, cieplejsze dni. I słoneczne, oczywiście.
19: Na pełnej z Vox FM.
11: Michał Trawka, dobry wieczór.

Czy ja już mówiłem, że dajemy dwa koła? Jeśli mówiłem, to może przypomnę. Tak, jest taka akcja, gdzie Vox FM daje dwa koła. Co trzeba zrobić, żeby te dwa koła trafiły do Was? No, wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Tam trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A później pierwsza zmiana przywiezie Ci rower. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo najważniejsze. A jakby tego było mało, to jeszcze dorzucimy nasze Voxowe gadżety. Fajna sprawa, co? A? voxfm.pl, tam odsyłam. Na pełnej z

Ależ to gra Basic Element i Feelings w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut po 20 na zegarach, nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, być może w tym momencie faktycznie tej dobrej, pozytywnej energii potrzebujecie, więc warto być z nami, proponuję zrobić nieco głośniej i jak ktoś ma ochotę, to nawet troszeczkę się poruszać. Dlaczego by nie? Kto komu zabroni?

0: Disturbia i Rihanna w Vox FM. No, nikomu nie życzę tego stanu, chociaż to jest taki stan umysłu, który, no, można w nim ujrzeć swoją mroczną stronę. Ale nie ma co. My stawiamy na pozytywy. A chociażby jeden z tych pozytywów jest taki, że gramy w rytmie hitów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, więc koniecznie bądźcie cały czas z nami. Vox
1: FM. Reklama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

I z wami to można opracować, napisał do nas Mariusz. Pozdrawiamy generalnie i polecamy się na przyszłość. Jeżeli ktoś faktycznie w tym momencie pracuje i potrzebuje turbo doładowania w sposób taki muzyczny, to jak najbardziej Vox FM jest tutaj dobrym rozwiązaniem. 20:45 na zegarach, to znaczy tylko jedno, za 15 minut 21. Bystry jestem, co?

0: trzeba przyznać, że to naprawdę dziwne uczucie, prawda? Déjà vu. Déjà vu. To zwał jak zwał. Tak czy inaczej, za kilka chwil 21. Czas najświeższych wiadomości, czas, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto odpoczywa, niech odpoczywa, kto pracuje, za tych trzymam kciuki. My słyszymy się jutro po 17. Michał Drawka. Miłego.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Opinia już jest, ale decyzja jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. 19-latek zatrzymany po śmierci 42-latki z Tczewa to syn ofiary. A na koniec odzwonię wdzięczności, które słychać we wrocławskim szpitalu. Minęła 21, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala. To po dramatycznym wypadku na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach. Ze wstępnych informacji wynika, że z wysokości około 50 metrów na ziemię runął szybowiec. Zginęła kursantka. Instruktor w stanie ciężkim trafił do szpitala. Obecnie służby zabezpieczają miejsce zdarzenia do wykonywania dalszych czynności wyjaśniających. Opinia wydana, decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego w odpowiednim czasie. Takie informacje po wielogodzinnym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, zaznacza szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie krytykuje decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
9: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
8: Wniosek o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki, a UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna odpowiedzialna za masowe ludobójstwo na Polakach, m.in. na Wołyniu. Po tragedii w Tczewie ruch prokuratury wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań w Tczewie. Wiadomo, że zatrzymano 19-letniego syna kobiety. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
10: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
8: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci 42-latki. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
11: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. PiS jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
8: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. I jeszcze ikony i kultowe miejsca Śląska na znaczkach pocztowych. To wszystko w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski, mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej.
12: Można zobaczyć zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek, a także górnośląskie koleje wąskotorowe i elektrociepłownię Sząbierki.
8: W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny, Ziemię Świętokrzyską, Lubelszczyznę czy Podlasie. Tej nocy padać będzie tylko i wyłącznie na zachodzie kraju, reszta bez opadów, ale z delikatnym zachmurzeniem. A jeśli chodzi o temperatury, to około 10 stopni na plusie. Na północy kraju 13 stopni w centrum, do 17 nawet na zachodzie. I to będzie taka cisza przed burzą, dosłownie przed burzą, bo jutro od rana same grzmoty i to w całej Polsce. Do 30 stopni na plusie na wschodzie kraju, tyle pojawi się w ciągu dnia. No i będzie też oprócz tej burzy oczywiście deszcz przez cały dzień.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: I nasz gość, zacznijmy od przedstawienia się.
13: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Nadkomisarz Maciej Kiment, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolsce. Od marca tego roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrzymywania praw jazdy. Do tej pory policjanci zatrzymywali prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, a od 5 marca również mamy taką możliwość przewidzianą przepisami, żeby zatrzymywać prawo jazdy kierowcom, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km za godzinę również poza obszarem zabudowanym, ale tu oczywiście mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. I takich kierowców, którzy naprawdę przekraczają prędkość, w tym roku niestety już mamy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mamy tych kierowców ponad 350. Te osoby pożegnały się z uprawnieniami na najbliższe 3 miesiące, więc warto, aby nie brać z takich osób przykładu. Ja często też to powtarzam. Czasami wieziemy dziecko do szkoły, jedziemy do pracy, udajemy się gdzieś na wypoczynek. Naprawdę warto się nawet spóźnić te kilka minut. Najlepiej oczywiście wyjechać wcześniej, tak jak zawsze każdy to powtarza, ale nawet czasami warto się spóźnić te kilka minut, ale dojechać do celu spokojnie, bezpiecznie, z dobrą prędkością, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu, pasażerów, których czasami przewozimy, ale także innych uczestników drogi, innych kierowców, osoby piesze, bo również warto podkreślić, że jeśli mówimy o ruchu drogowym, to nie są tylko kierowcy, ale to są wiele innych grup uczestników ruchu drogowego. To są rowerzyści, to są motocykliści, to są właśnie osoby piesze, czyli te wszystkie osoby, tak zwane niechronione uczestnicy ruchu drogowego, których w odróżnieniu do kierowców nie chronią konstrukcyjne elementy zabezpieczenia pojazdu, poduszki powierzchni czy pasy bezpieczeństwa, tylko takie osoby w przypadku zdarzenia drogowego są narażone na większe obrażenia ciała, więc warto, aby tą nogę z gazu ściągnąć, jechać wolniej, bezpieczniej, a każdy spokojnie dojedzie do celu.
3: Doprecyzuję, te 350 osób to osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę poza terenem zabudowanym, czy
13: to jest ogólna liczba dotycząca osób, które przekroczyły dopuszczalną prędkość i poza terenem zabudowanym, i w obszarze zabudowanym. Też zawsze to podkreślamy, że im większa prędkość pojazdu, którym się poruszamy, tym dłuższa automatycznie droga hamowania i mniej czasu na zachowanie bezpiecznej reakcji, zwłaszcza jeśli mówimy o trudnych warunkach atmosferycznych, o opadach deszczu, które meteorolodzy zapowiadają w najbliższe dni. Ta nawierzchnia może być śliska, a to powoduje, że droga hamowania będzie niebezpiecznie się wydłużać i będziemy mieli czasu na reakcję, żeby zahamować, ominąć jakąś przeszkodę czy ominąć innego uczestnika ruchu drogowego, więc ściągamy nogę z gazu, jedziemy wolno, ale bezpiecznie.
3: Ja pozwolę sobie wtrącić jeszcze taką refleksję, poproszę też o skomentowanie, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę legendarne takie mówienie o tym, że jadąc szybciej, będziemy szybciej u celu. Ja mam wrażenie, że to wynika po prostu z pewnego stylu jazdy, sposobu myślenia czy funkcjonowania, bo jak się okazuje, na końcu tej drogi zaoszczędzony czas, to okazuje się, że to mogą być sekundy tak naprawdę, bo zatrzymujemy się na krzyżówkach, zatrzymujemy się na światłach i ten ruch się później, że tak powiem, znowu spłaszcza.
13: Oczywiście, panie redaktorze, nawet w przypadku tam powiedzmy kilkudziesięciokilometrowej drogi, czy nawet drogi, która ma, 200-300 kilometrów, ten zaoszczędzony czas spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, to jak pan rektor podkreślił, to jest kilka minut. Te kilka minut raczej nie jest aż tak ważne, żeby ryzykować swoje życie i zdrowie i życie innych uczestników ruchu, a już w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby nie wiadomo jak zaoszczędzić tego czasu właśnie w miastach czy w miasteczkach, gdzie mogą nas spowolnić światła sygnalizatora, może nas spowolnić większy ruch, czyli korek, mogą nas spowolnić osoby, które wychodzą na przejście dla pieszych i również takim osobom zgodnie z przepisami musimy ustąpić pierwszeństwa, więc ta oszczędność czasu jest naprawdę iluzoryczna, ale nawet jeśli tej oszczędności nie będzie i nawet dojedziemy nad morze, w góry, czy tak jak powiedziałem na początku, do pracy, czy odwożąc dziecko do szkoły, kilka minut później, to mi się wydaje, że warto dojechać te kilka minut później, być całym i zdrowym. Oczywiście nie każde zdarzenie kończy się poważnymi obrażeniami, ale nawet kolizja drogowa, to już jest niepotrzebny stres, to już są, podejrzewam, jakieś koszty związane czy z ubezpieczeniem, czy z naprawą takiego pojazdu, więc warto jednak zwracać uwagę na znaki, na ograniczenia prędkości i również zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze, jak zachowują się inni kierowcy. Czasami mamy wrażenie, zwłaszcza na drogach ekspresowych, że ktoś tam próbuje się z nami ścigać, że nas prowokuje. Ja zawsze mówię, że warto jednak odstąpić. Nie wiem, kto, jaka osoba znajduje się po drugiej stronie. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych bliskich, którzy z nami jadą, jest priorytetem, jest najważniejsze, ale oczywiście, jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznego zachowania za kierownicą, jakiegoś niebezpiecznego wyprzedzania innych pojazdów, rażącej prędkości, albo takiej jazdy, która może pokazywać, że kierowca jest nietrzeźwy, znajduje się pod działaniem alkoholu, to też starajmy się nie odwracać głowy, a taka najprostsza zasada to wybranie numeru alarmowego 112, poinformowanie dyspozytora, że jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznej sytuacji. Starajmy się możliwie opisać samochód, jaka to jest marka, w którą stronę się porusza, i gwarantuję, że taka informacja przekazana policjantom spowoduje, że policjanci będą starali się taką osobę zatrzymać i sprawdzić, jaki jest powód tej niebezpiecznej jazdy. Również od kilku lat działa tak zwana skrzynka stop agresji drogowej, to jest skrzynka mailowa w każdej komendzie wojewódzkiej na terenie całego kraju. I również tam praktycznie każdego roku dostajemy kilkaset nagrań dotyczących niebezpiecznej jazdy, nagrań zarejestrowanych przez kamerki samochodowe, które coraz częściej goszczą w naszych autach. I również w ten sposób możemy skontaktować się z policją, aby pokazać, że ktoś nie tylko nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, ale po prostu powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
3: Te zmiany dotyczące redukcji punktów karnych, one idą w dobrym kierunku, bo po prostu nie wszystkie punkty będziemy mogli już sobie redukować. Co
13: tak,
3: to dobrze.
13: Tak, od 3 czerwca właśnie weszło rozporządzenie dotyczące właśnie znowelizowanych przepisów dotyczących redukcji punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Te zmiany przede wszystkim pokazują, że niebezpieczne zachowania na drodze, na przykład takie jak wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizatora, nie mówiąc już o alkoholu za kierownicą czy o innych niebezpiecznych zachowaniach, no nie mogą ujść płazem i to nie są takie wykroczenia, za które będziemy mogli sobie w cudzysłowie zbić punkty. Również poważne przekroczenia prędkości powyżej 30 km na godzinę będą powodowały to, że te punkty, które dostaniemy za te wykroczenia, nie będą mogły zostać zredukowane, więc moim zdaniem tych punktów nie będzie, jeśli kierowcy po prostu będą przestrzegać przepisów. Jeśli kierowca będzie jechał zgodnie z przepisami prawa, będzie jechał wolno, zgodnie z ograniczeniem prędkości, to oczywiście nie zostanie zatrzymany przez policjanta, nie zostanie ukarany mandatem karnym, a na jego konto nie wpłyną punkty karne. To nie jest tak, że policjanci tylko czekają, żeby kogoś ukarać. Nam, jak każdej służbie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, zależy na tym, aby na lubuskich, aby na polskich drogach nie ginęli ludzie, bo każda śmierć na drodze to jest po prostu tragedia dla danej rodziny. Również w miesiącach letnich, w lipcu i w sierpniu, przez całe wakacje jest publikowana taka mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i to są takie czarne punkty na mapie całego kraju, a za tymi punktami nie jest tylko statystyczny wypadek drogowy, który mamy w tabelce, że tych wypadków mieliśmy 10, 20, 30, tylko za każdym tym punktem dzieje się tragedia danej rodziny, która w wyniku wypadku drogowego straciła córkę, mamę, tatę czy innego członka rodziny czy przyjaciela. Więc warto, aby jeździć bezpiecznie, a policjanci naprawdę są do pomocy i są zaangażowani, jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze, ale bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych za kierownicą. To, jak się zachowujemy na drodze, czy jesteśmy kierowcami przestrzegającymi przepisów, również kultury jazdy, również dobrego zachowania. Warto zawsze, żeby te współdziałanie między kierowcami, rowerzystami, teraz modnie użytkownikami hulajnog i osobami pieszymi, cechowało się szacunkiem i informacją albo świadomością, że mamy nie tylko prawa, ale również obowiązki. I na drodze powinniśmy po prostu być przyjaciółmi, nie powinniśmy ich wystrzegać się agresji drogowej, nerwów. Ale przede wszystkim tym fundamentem bezpieczeństwa nie będzie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3: No tylko dopytam, jak to się będzie odbywało? Znaczy, czy policjanci będą informować, na przykład, że to są takie twarde punkty i ich nie można zredukować, czy kierowca będzie musiał sam sobie później sprawdzić?
13: Oczywiście, jeśli kierowca zapyta się w czasie kontroli drogowej, czy za te konkretne wykroczenie jest przewidziana możliwość redukcji punktów, oczywiście taki policjant takiej informacji udzieli, chociaż sam byłem świadkiem wielu kontroli drogowych i sam kiedyś pracowałem w dziale ruchu drogowego. Kierowcy podczas kontroli drogowej aż tak nie pytają jeszcze o tę możliwość redukcji punktów, chyba że zbliżają się do tego limitu 24 punktów, a te punkty za najbardziej niebezpieczne wykroczenia, najbardziej rażące wykroczenia są coraz wyższe. Więc ta granica tych 24 punktów niebezpiecznie się zbliża. Oczywiście będziemy, jeśli kierowca zapyta się, czy za te wykroczenie konkretne mogę zredukować punkty karne, czy ci policjanci będą informować, ale nie będzie takiego spotkania z policjantem, jeśli nie dojdzie do wykroczenia. Naprawdę w dzisiejszych czasach chociażby takie pospolite wykroczenie, jak korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy. Panie redaktorze, każdy z nas ma praktycznie smartfona z zestawem głośnomówiącym. Te nowocześniejsze są automatycznie podłączane do samochodu. Ja oczywiście przestrzegam przed tym, żeby nagminnie korzystać z telefonu komórkowego, żeby bardziej skupiać się na tym, co jest na drodze, co jest przed maską naszego samochodu. Ale jeśli naprawdę musimy wykonać tą rozmowę w czasie jazdy, to skorzystajmy ze stawu głośnomówiącego. Nie korzystajmy z telefonu, trzymając go w ręce, bo naprawdę może dojść do niebezpiecznego zdarzenia. Pieszy może nawet biec na drodze, jakieś zwierzę dzikie może pojawić się na drodze, jakiś kierowca może nie przestrzegać znaków drogowych i może pojawić się przed naszym samochodem. Warto, aby to skupienie na drodze było maksymalne, a naprawdę czasami warto zjechać sobie na pobocze, zjechać na parking, na stację benzynową i wtedy spokojnie tę rozmowę przeprowadzić, tak aby swoim zachowaniem nie doprowadzić do jakiegoś niebezpiecznego zachowania. Także skupienie to również jest taka cecha, która bezpiecznemu kierowcy powinna towarzyszyć przez cały czas.
3: Każdy kierowca może sprawdzić, ile ma punktów?
13: Tak, każdy kierowca może sprawdzić, ile ma punktów. Tak jak powiedziałem, ten limit to jest 24 punkty. Chyba że mówimy o młodych kierowcach, którzy mają uprawnienia do kierowania do roku czasu, wtedy ten limit wynosi 20 punktów. I tak jak powiedziałem na początku, te punkty karne praktycznie wzrastają z każdym rokiem. Więc warto wystrzegać się tych wykroczeń, bo mówimy nie tylko o mandatach karnych, które musimy zapłacić. I ważna też informacja, punkty są ważne przez rok, nie od wykroczenia, tylko od opłacenia tego mandatu, więc to też informacja dla Państwa, jeżeli ktoś niestety popełni wykroczenie i zostanie ukarany mandatem karnym, to jeśli zależy mu, aby te punkty były na jego koncie jak najkrócej, znaczy jak najkrócej, jak były przez rok, a nie po prostu dłużej, to warto ten mandat po prostu zapłacić jak najszybciej.
3: Gdzie możemy sprawdzić ilość punktów?
13: Można sprawdzić ilość punktów w każdym komisariacie, czy komendzie policji, można przyjść do dyżurnego. Również jest taka możliwość, jeśli tam zostaniemy zatrzymani do kontroli drogowej, aby policja nam wskazał te punkty karne. Ale będę to podkreślał.
3: Nie zbierajmy
13: tych punktów, wtedy nie będzie takiej przyczyny, żeby to sprawdzić.
3: Jeszcze jedna zmiana dotycząca przepisów także obowiązuje, a chodzi o głośno dyskutowana wcześniej sprawa kasków.
13: Tak, jest to bardzo ważna zmiana, zwłaszcza dotycząca, przede wszystkim dotycząca osób najmłodszych, bowiem od 3 czerwca osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, dzieci, młodzież, jeśli poruszają się rowerem, czy hulajnogą elektrycznym, czy tak zwanym urządzeniem transportu osobistego, powinny i muszą korzystać z kasków ochronnych, ale również było wiele dyskusji, czemu 16 rok życia, czemu nie 18. Ja powiem tak, ja kasków ochronnych, jak jeżdżę rowerem, używam praktycznie cały czas. Te kaski, mamy 2026 rok, te kaski są lekkie, przewiewne, ale przede wszystkim to, co na co podkreślają autorzy tej zmiany przepisów, powodują, że te obrażenia, które możemy doznać w trakcie upadku, po trakcie kolizji drogowej, wypadku drogowego, uderzając się w głowę, o krawężnik, o jezdnię, jakieś inne twarde elementy powierzchni, dzięki kaskom bezpieczeństwa te obrażenia mogą mieć o wiele mniejsze. I to mówią nie tylko policjanci, ale to również mówią lekarze, chirurdzy, neurolodzy, że obrażenia spowodowane właśnie uderzeniem w jakąś twardą powierzchnię, a przy wypadku drogowym, czy przy kolizji, czy przy potrąceniu, to jest nie tylko twarda powierzchnia, to jest również prędkość, że możemy zostać odrzuceni na kilka metrów, więc to już powoduje, że te obrażenia mogą być poważne. Naprawdę chronimy nasze głowy, nasz mózg, to jak mówią lekarze, jest takie centrum sterowania całym organizmem, więc warto używać wszelkich dostępnych metod i przedmiotów i wykorzystywać te przedmioty, aby po prostu być bezpiecznym. I to też to jest, nie chcę tutaj mówić o mandatach karnych, bo oczywiście za niekorzystanie z tych kasków ochronnych są przewidziane mandaty karne do 100 zł dla opiekunów tych osób, ale naprawdę nie chodzi o karanie, nam chodzi, żeby ta świadomość społeczna, która będzie przekładać się większą, można powiedzieć, używalnością tych kasków, aby dotarła do opiekunów, do rodziców. Wiadomo, jak kupujemy hulajnogę naszemu dziecku, bo żeby jeździć hulajnogą elektryczną, trzeba mieć ukończony 13 rok życia, trzeba mieć kartę rowerową, ale jak już kupujemy tą hulajnogę za kilkaset, czy za 1000 zł, czy jeszcze drożej, to warto dokupić ten kask wartości 100 czy 200 zł, aby nasze dziecko było bezpieczne. Wszystko po to, aby najmłodsi, którzy jeżdżą rowerem, którzy jeżdżą hulajnogą elektryczną, w momencie niebezpiecznego zdarzenia, a sam pan redaktor wie, że czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, czy w innych miastach, my również często informujemy na stronach lubuskiej policji, że dochodzi do zdarzeń z udziałem właśnie użytkowników hulajnog. Naprawdę ta hulajnoga może uratować, jeśli nie życie, to na pewno zdrowie, więc warto ją założyć. To naprawdę to jest lekki przedmiot, przewiewny, wygodny. Może być kolorowy, może być czarny, to już bez różnicy. Ważne jest, żeby ten przedmiot, ten kask ochronny, który będziemy zakładać, chronił naszą głowę w przypadku zdarzenia. Bo może być tak, że przez kilka lat nie dojdzie do żadnego zdarzenia, będziemy twierdzić, że jedziemy bezpiecznie, ostrożnie. Ale po drugiej stronie może być kierowca, który będzie jechał niebezpiecznie, nieostrożnie. Może nas potrącić i może naprawdę dojść do poważnych obrażeń naszego ciała. Warto się tego wystrzegać, warto się temu przeciwstawiać i po prostu zakładać kaski ochrony. Nieważne, czy mamy ukończony 16 rok życia, czy my jesteśmy w wieku pana redaktora, czy w moim wieku, każdy rowerzysta powinien ten kask ochronny zakładać, tak jak zakładają motocykliści. I to, co powiedziałem na początku, rowerzyści czy motocykliści są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W przypadku zdarzenia z samochodem nas jako rowerzystów praktycznie nie chroni nic. Lecimy, upadamy na jezdni, jeśli nie mamy tego kasku, to uderzymy się głową o asfalt, czy o krawężnik, czy o chodnik i może dojść do naprawdę niebezpiecznej sytuacji związanej z naszym stanem zdrowia. Także zakładamy kaski rowerowe, kaski ochronne, kaski jeśli poruszamy się hulajnogą i w ten sposób będziemy na pewno lepiej chronieni przed negatywnymi konsekwencjami czy skutkami zdarzeń drogowych.
14: Wakacje tuż, pewnie i rowerzystów, i wielbicieli innych jednośladów będzie coraz więcej. Starczy Wam czasu, możliwości, żeby także robić kontrole skierowane ściśle na tych użytkowników?
13: Oczywiście, panie redaktorze, tych zdarzeń drogowych z każdym rokiem może nie przybywa, ale w każdym roku, zwłaszcza tych w miesiącach letnich, wiosennych, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tych zdarzeń drogowych mamy, policjanci te zdarzenia drogowe, zwłaszcza policjanci ruchu drogowego, obsługują. Również warto podkreślić, bo sam czasami jestem świadkiem tego rodzaju niebezpiecznych zachowań, że na hulajnogę powinniśmy się poruszać przede wszystkim po drodze dla rowerów, czy po wydzielonym pasie na jezdni dla rowerów. Są co prawda wyjątki, jeśli możemy korzystać z chodnika, ale tu też chcę podkreślić, osoba na hulajnodze powinna się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości osoby pieszej, która porusza się chodnikiem. A wiele razy byłem też świadkiem też niebezpiecznych zachowań, że na przykład osoby na hulajnodze przejeżdżały po przejściu dla pieszych. Tak samo jak w przypadku roweru. Schodzimy z hulajnogi, schodzimy z roweru. Jeśli nie jest to przejazd dla rowerów, to powinniśmy przez przejście dla pieszych taką hulajnogę czy taki rower przeprowadzić. I oczywiście policjanci będą zwracali uwagę również na użytkowników hulajnog, na rowerzystów. ponieważ tak jak powiedziałem na początku, praktycznie każdego tygodnia prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom niechronionym. Czasami są to osoby piesze, czasami są to motocykliści, czasami są to użytkownicy jednośladów i wszystkim nam zależy, żeby ten stan bezpieczeństwa na lubuskich drogach, a w konsekwencji dalej na polskich drogach, cały czas się poprawiał. To, że teraz mamy mniej wypadków drogowych, to też jest zasługa również policjantów ruchu drogowego, a to jest też również pokazane, że użytkownicy ruchu, kierowcy, rowerzyści, osoby piesze, no mają tę świadomość coraz bardziej szerszą. My też się staramy każdego praktycznie dnia w zespole prasowym, czy poprzez naszych rzeczników w komendach powiatowych przekazywać te informacje, tą profilaktykę. Bardzo dużo organizujemy spotkań z najmłodszymi. Jak w tym przysłowie, skorupka za młodu nas ciągnie, to potem są tego efekty, więc ta profilaktyka, to bezpieczeństwo na drodze, na chodniku, w domu, w szkole, te zasady bezpieczeństwa są przekazywane przez policjantów. Warto również, żeby od swoich najmłodszych również uczyli się dorośli.
3: Dochodzi wam absolutnie olbrzymi obszar, gdzie będzie pewnie wzmożona ilość mieszkańców, wzmożona ilość osób, więc i także wy będziecie musieli częściej przebywać w tych miejscach. Chodzi mi oczywiście o jeziora, o nasze kąpieliska, bo szczycimy się być takimi Mazurami Północy, ale to też oznacza dla was, właśnie, oznacza to jednak dużo więcej pracy, bo ja rozumiem, że wy patrolujecie te miejsca przez cały rok, bo przez cały rok tam się coś dzieje, no ale wiadomo, że ten okres letni no, będzie związany z tym, że będzie trzeba tam nieco częściej zaglądać.
13: Tak,
3: są także specjalne jednostki, które się będą zajmować tylko tym.
13: Tak, to są policjanci, tak zwani wodniacy w cudzysłowie. To są policjanci, którzy każdego roku od początku sezonu letniego, właściwie nawet już w maju, uruchamiają swoje nowoczesne łodzie motorowe i wypływają na lubuskie jezioro. Tak jak pan rektor podkreślił, lubuskie województwo jest województwem bardzo zalesionym, ale również takim województwem, na którym jest wiele jezior. I tam właśnie policjanci będą pełnić służbę. My zawsze przypominamy, zwłaszcza w tych takich miesiącach ciepłych, czerwiec, lipiec, sierpień, jeśli korzystamy z wodnego wypoczynku, to takim minimum bezpieczeństwa jest to, żeby korzystać z tych kąpielisk strzeżonych. Tam, gdzie jest zapewniona opieka ratownika wodnego, czy właśnie policyjnego patrolu, my te nasze patrole, tak jak powiedziałem, już prowadzimy i praktycznie w każdej jednostce powiatowej, w której są jeziora i jest łódź motorowa, takie służby są prowadzone i będą prowadzone praktycznie do końca września, no bo potem wiadomo, w październiku już ten sezon wypoczynku wodnego się kończy. Niestety kilkanaście dni temu mieliśmy już pierwszą tragedię nad wodą w powiecie krośnieńskim. Utonął młody mężczyzna i jak każdego roku, tak i w tym roku będziemy apelować do Lubuszczy, ale również do wszystkich osób, którzy przyjadą do naszego regionu na wakacje, aby ten wypoczynek nad wodą był przede wszystkim bezpieczny. Abyśmy nie wchodzili do wody po alkoholu, bo takie sytuacje niestety cały czas się zdarzają. Abyśmy zwracali uwagę na osoby najmłodsze, na nasze dzieci, na naszych wnuków, na osoby będące pod naszą opieką, żeby gdzieś tam kontrolować, co te dzieci robią w wodzie, żebyśmy mogli bezpiecznie zareagować, jeśli dojdzie do jakiegoś niebezpieczeństwa, do niebezpiecznej sytuacji. Również zwracajmy uwagę na to, że no, słońce jest bezlitosne. Jeśli długo wypoczywamy na słońcu i wchodzimy biegiem, albo czasami nawet skaczemy na główkę i wbiegamy do wody, może to się skończyć niebezpiecznie dla naszego organizmu. I również, gdy wypływamy w jakiś dłuższy dystans pływacki, to raczej nie każdy z nas jest mistrzem olimpijskim pływania. Warto zawsze się dziś asekurować jakąś bojką ratowniczą, a najlepiej, jeśli chodzi o wyczynowe uprawianie sportu, jakim jest pływanie, jednak zachęcałbym, żeby poprzestawiać na basenie, na strzeżonych kąpieliskach, ale również te wszelkie sytuacje, które spotkają nas nad wodą, jesteśmy przygotowani, aby tej pomocy udzielić natychmiastowo. Praktycznie każdego roku dochodzi do utonięć w całej Polsce, bo to jest temat ogólnopolski, więc warto, aby naszym zachowaniem nad wodą nie powodować niebezpiecznej sytuacji, podobnie jak w ruchu drogowym. Wszystko zaczyna się od naszego zachowania, od tego, jak się zachowujemy nie tylko na drodze, ale również, co pan redaktor podkreślił, nad wodą. Ale policjanci lubuskiej policji, motorowodniacy są przygotowani do sezonu i też chcę państwu powiedzieć, że w tym sezonie w Sławie za tydzień będziemy mogli zorganizować, będziemy gospodarzami ogólnopolskich zawodów właśnie policjantów w ratownictwie wodnym. To już kolejna edycja tych ogólnopolskich zawodów i również w Sławie nad pięknym jeziorem Sławskim będzie inauguracja kampanii Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, więc ta profilaktyka, ta prewencja związana z zachowaniem bezpieczeństwa nad jeziorami, nad rzekami będzie w tym roku na bardzo wysokim poziomie.
3: To są duże skupiska ludzi, a jak jest duże skupisko ludzi, a jeszcze bywa alkohol, a niestety bywa, no to dochodzi też nie tylko do zdarzeń związanych z wypoczynkiem, z wodą, ale też po prostu do takich spięć ludzkich. Czy jest tak, że wy będziecie więcej jeździć w te miejsca, że te patrole będą się pojawiać? Nie właśnie wodniaków, ale po prostu patrole takie prewencyjne?
13: Oczywiście, jeśli są, bo oczywiście lato to jest taki też okres wielu imprez plenerowych. To są często jakieś dni miasta, koncerty, również nad jeziorami czy w okolicach plaż. Tam oczywiście, jeśli będziemy mieli informację, że będzie impreza masowa, to oczywiście również nasze zaangażowanie policjantów będzie odpowiednio duże i tam również będą kierowane patrole prewencji, patrole ruchu drogowego, bo również takie imprezy są spowodowane tym, że może być na przykład blokada drogi, czy będzie zmiana organizacji ruchu, więc tam, gdzie będą te skupiska ludzi, gdzie będzie więcej osób niż dotychczas, tam będą kierowani także policjanci, aby te bezpieczeństwo zapewnić nie tylko nad wodą, nie tylko na drodze, ale również w tych miejscach, gdzie właśnie będą się osoby zbierały, gdzie będą właśnie świętowały, odpoczywały. Ważne, żeby ten odpoczynek i te świętowanie i ten dobry nastrój był w granicach prawa i w granicach bezpieczeństwa.
3: No i w granicach rozsądku, bo zwykle wystarczy faktycznie się chwilę zastanowić i okazuje się, że każdą najbardziej wydawałoby się nierozwiązywalną sytuację można rozwiązać pokojowo i spokojnie, ale możemy o tym mówić i mówić tak, jak i niestety możemy mówić i powtarzamy to my także wielokrotnie, przestrzegając, przypominając, mówiąc o oszustach, którzy nieustannie naciągają nas i, jak pokazują policyjne statystyki, niestety cały czas znajdują ofiary swoje. Nie mamy dobrych wiadomości.
13: No niestety, dzisiaj z samego rana, przygotowując się do rozmowy, sprawdziłem sobie właśnie statystyki dotyczące oszustw, których pokrzywdzonymi są osoby starsze. I to są oszustwa, o których też mówimy od lat. To są oszustwa na policjanta, na wnuczka. Ta najczęstsza taka legenda, w cudzysłowie, to jest to, że dzwoni do nas osoba, która przedstawia się za policjanta. Mówi, że dany członek rodziny, najczęściej jest to syn, córka, wnuczek, wnuczka, byli uczestnikami wypadku drogowego, że potrzebne są pieniądze, aby wykupić taką osobę z aresztu albo przekazać pieniądze na jakieś bardzo kosztowne leczenie. No i niestety te osoby starsze, zwłaszcza pełne zaufania do innego człowieka, no niestety mogą być poddane manipulacji i w przypływie nerwów, stresu takim telefonem po prostu mogą i przekazują niestety te kosztowności, to są często pieniądze, ale również biżuteria, inne drogocenne rzeczy, przekazują tym oszustom, którzy podają się za policjantów. My zawsze podkreślamy, że prawdziwi funkcjonariusze policji, czy lubuskiej policji, czy Centralnego Biura Śledczego Policji, nigdy nie dzwonią do osób postronnych, do pokrzywdzonych z przekazem, czy z prośbą, czy z poleceniem, żeby wpłacać, czy przekazywać jakiekolwiek pieniądze. To jest taka, jeśli dostaniemy taki telefon, bądź nasi bliscy będą uczestnikami takiej rozmowy, że właśnie są potrzebne pilne pieniądze właśnie na wykupienie kogoś z tak zwanego aresztu, to jest to oczywisty sygnał i symptom, że padliśmy ofiarą oszustów, powinniśmy się z takimi osobami jak najszybciej rozłączyć i również tego nie pozostawiać bez reakcji, tylko zgłosić taką informację policjantom i przyjmijcie policjanci dostaną zgłoszenie czy zawiadomienie o usiłowaniu czy próbie oszustwa, tym więcej i tym szybciej będą mogli podjąć czynności zmierzające, aby takie osoby zatrzymać. Niestety od początku roku osoby starsze, seniorzy w naszym województwie przekazali oszustom pieniądze w wysokości ponad 5 milionów złotych. No, dla pana redaktora i dla mnie, pewnie dla wielu z nas, są to niebotyczne pieniądze. Często są to tysiące, a również są to również dziesiątki tysięcy złotych, które są przekazywane oszustom. Dlatego gorący apel do państwa, abyśmy, jeśli nie słuchamy tej rozmowy, to warto jednak porozmawiać z naszymi najbliższymi, z naszymi rodzicami, dziadkami, babciami, aby przypomnieć im te zasady właśnie bezpieczeństwa. Policja nigdy nie wykonuje takich rozmów telefonicznych, nigdy nie przeprowadza takie rozmowy, których miałaby polecać, czy prosić, czy wręcz kazać przekazać jakiekolwiek pieniądze. Takie rozmowy prowadzą oszuści. Jeśli przebieg takiej rozmowy wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej się rozłączyć i poinformować organy ścigania. A jeśli ktoś, tylko panie dyrektorze dokończy, jeśli ktoś przychodzi do nas i czasami może się przedstawić jako administrator, hydraulik, elektryk i taka wizyta wcześniej nie została zgłoszona albo my o niej nie wiemy, to warto również sprawdzić, czy taka osoba była, czy taka wizyta specjalisty, hydraulika, elektryka była zaplanowana na przykład przez administrację naszego bloku, w którym mieszkamy, czy spółdzielni mieszkaniowej. A jeśli mamy wątpliwości, to oczywiście takim osobom nie powinniśmy otwierać drzwi, bo również mogą być to osoby, które mogą okraść nasze mieszkanie. Starajmy się zapamiętać, jak taka osoba się przedstawiała, czy mówiła z polskim akcentem, czy z jakimś akcentem obcobrzmiącym, jak była ubrana, czy przyszła pieszo, czy przyjechała pod nasz dom jakimś samochodem. Te wszystkie informacje, które zapamiętamy, a które mogą dotyczyć osób, które próbują nas oszukać, czy próbują nas okraść, będą bardzo pomocne dla policjantów w zatrzymaniu i ustaleniu takich osób. Te legendy są nie tylko przez telefon, bo te przez telefon są przede wszystkim skierowane do osób starszych, ale praktycznie każdego tygodnia publikujemy komunikat przestrzegający przed oszustwami w internecie i tych oszustw naprawdę nie brakuje. Często są to inwestycje w spółki Skarbu Państwa, często są to inwestycje w kryptowaluty, w kamienie szlachetne, w linie lotnicze, również takie legendy się zdarzały. Pamiętajmy, aby być bardzo wyczulony na możliwość szybkiego zarobku, bo jak dobrze wiemy, jeśli ktoś do nas zgłasza się z ofertą, że możemy w ciągu 2-3 dni albo tygodnia zarobić 30, 40, 50%, to z automatu jest to oferta finansowa, która na 100% jest oszustwem, bo jak dobrze wiemy, że w legalnych czy w prawdziwych instytucjach finansowych, takich jak licencjonowane domy maklerskie czy banki, oferta zwrotu 30-40% jest niemożliwa. Kłóci się to z zasadami rynku czy instytucji finansowych, więc to już powinien być taki sygnał ostrzegawcy, że może mieć do czynienia z osobą, która chce nas oszukać, chce przyjąć nasze pieniądze, a już w żadnym wypadku nigdy nie przekazujmy takim osobom, czy w rozmowie telefonicznej, czy w korespondencji mailowej, czy poprzez media społecznościowe, bo coraz częściej oszuści piszą do nas w mediach społecznościowych, nie przekazujmy żadnych danych osobowych czy danych bankowych, numerów klienta, numeru PIN do konta, numerów PESEL, serii dowodów osobistych, ponieważ oszuści mogą przenieść nasze dane, mogą włamać nasze konto bankowe i wiele mieliśmy takich sytuacji zawiadomienia o przestępstwie, że takie osoby, które podały wcześniej właśnie te informacje, można powiedzieć wrażliwe, które powinny być chronione, natraciły dorobek całego życia, więc tutaj już warto być wyczulonym, warto być czujnym i nawet można powiedzieć warto być nieufnym właśnie w przypadku kontaktu z osobami, które oferują nam wielkie zyski, które niestety najczęściej okazują się stratą finansową i utratą kosztowności całego życia.
14: Legend może być mnóstwo. Ja, jeżeli mogę tak ze swojego doświadczenia i z tego, co obserwuję, jest jeden wspólny, istotny element przy wszystkich tych oszustwach chyba, coś się dzieje nagle. Tak. I warto jakby na to nagle być wyczulonym, że jeżeli raptownie usłyszymy, że nagle musimy coś zrobić, że właściwie już...
15: Tu i teraz.
14: Tu i teraz, to znaczy, że warto właśnie tym bardziej zachować się wstrzemięźliwość i na to nagle bądźcie wyczuleni. Nie ma tak nagłych rzeczy, których nie można by w ciągu kolejnych 3 minut sprawdzić pod innym, w innym źródle, wykonać dodatkowy telefon, nawet zadzwonić do kogoś z rodziny, poradzić się, zapytać, zorientować się. Bo to nagle to jest właśnie taka rzecz, która ma nas zmrozić i sprawić, żebyśmy zaczęli zachowywać się nieracjonalnie, co niestety często oszustom się udaje, bo to są fachowcy w swojej, no nie chcę powiedzieć pracy, no bo to jest działalność przestępcza, ale naprawdę wiedzą, co robią i są doskonale przygotowani do wyłudzania od nas pieniędzy.
15: Tak, i to też często, ja nawet osobiście, jak czytam w materiałach, które przygotowują nasi oficerowie prasowi, że właśnie to presja czasu, że to musi być wpłacone tu i teraz w ciągu 10 minut, ponieważ taka osoba, nie wiem, zostanie zatrzymana na dłuższy czas albo nie wyjdzie z tak zwanego więzienia. Dobrze wiemy, że do więzienia się idzie, jeśli mamy prawomocny wyrok. Ale to właśnie ta presja czasu powoduje, że te osoby, które są odbiorcami tego rodzaju telefonu, ten stres cały czas się napędza, cały czas się powiększa i ta presja czasu może właśnie spowodować to, że nie zdążę komuś pomóc, nie zdążę pomóc swojemu synowi, swojemu wnukowi i niestety to powoduje, że te osoby właśnie zmanipulowane przez oszustów racjonalnie niestety coraz mniej, powiedzmy, zastanawiają się nad konsekwencjami swoich decyzji i po prostu przekazują te pieniądze, które niestety potem bardzo ciężko odzyskać. Oczywiście lubuscy policjanci zatrzymują osoby, które odpowiadają za przestępstwa na wnuczka czy przestępstwa dotyczące inwestycji internetowych, ale skala niestety zatrzymań, a skala oszustw jest nieporównywalna, więc naprawdę duży apel do Państwa, byśmy rozmawiali ze sobą. Rozmawiajmy z dziadkami, z babciami, z rodzicami, również osobami młodszymi, naszymi dziećmi, bo również często dochodzi do oszustw, do tak zwanego blika. Przy użyciu kodów blik to już nie są jakieś wielkie kwoty rzędu kilkuset tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy, ale to również są kwoty dotyczące na przykład, nie wiem, kilku tysięcy czy kilkuset złotych. Warto, aby przed daną prośbą, jeśli ktoś nas prosi o przesłanie pieniędzy poprzez użycie kodów blik, warto się zastanowić, bo często te prośby są do nas przesyłane przez media społecznościowe, czy przez maila, czy przez SMS-a. Warto z tym naszym znajomym, najczęściej są to właśnie przez osoby znajome, warto z nim porozmawiać, czy faktycznie to ty do mnie wysłałeś tego SMS-a, czy tą wiadomość przez media społecznościowe, czy jest to po prostu przyjęcie jakiegoś konta w mediach społecznościowych i próba oszustwa.
14: Za to nie nagle, ale właściwie bardzo często i ciągle wracamy do spraw związanych z kadrami w szeregach lubuskich policjantów. No jak to w tej chwili wygląda? Mamy jeszcze wakaty?
15: Tak, ten wakat nam w województwie lubuskim, lubuskiej policji systematycznie spada. W tym, jak się przygotowałem do tej rozmowy, to praktycznie na koniec maja wakat wynosi poniżej 7% i to znaczy, że praca w policji, także w lubuskiej policji, bo mówimy to na przykładzie naszego garnizonu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku już przyjęliśmy 94 osoby. Kolejne takie ślubowanie jest zaplanowane na początek lipca i praktycznie od 2-3 lat liczba podań do lubuskiej policji i liczba osób przyjętych do lubuskiej policji stale się wzrasta. To też pokazuje, że sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, z zaangażowaniem osób w bezpieczeństwo publiczne, no cieszą się po prostu zainteresowaniem nie tylko młodych osób, bo to też również rozmawialiśmy przed rozmową, ale również osób, które myślą o stabilnej, o stałej pracy, o wykonywaniu zawodu, o pełnieniu służby dla innego człowieka. A tak jak wiele razy z panem redaktorem rozmawiałem, w policji naprawdę jest bardzo dużo miejsc, gdzie każdy może znaleźć tak zwaną działkę swojego życia. Można zapewniać bezpieczeństwo w ruchu drogowym, o którym już dzisiaj tyle powiedzieliśmy. Można być dzielnicowym, takim policjantem pierwszego kontaktu i pomagać osobom, które mieszkają w konkretnym miejscu. Można pracować nad wodą i zapewniać bezpieczeństwo miłośnikom wodnego wypoczynku, ale to również policjanci związani ze zwalczaniem cyberprzestępczości, to kontrterroryści, to przewodnicy psów, jeśli ktoś jest miłośnikiem czworonogów, to bardzo często takie osoby już na początku składania dokumentów do policji mówią, że chcieliby pracować właśnie ze zwierzętami. Więc tych miejsc, gdzie można odnaleźć drogę na swojego życia, jest bez liku. Oczywiście my również staramy się jak najbardziej pomóc osobom, które starają się do policji, aby właściwie i bardzo odpowiedzialnie podejmowali te decyzje, składali dokumenty, przygotowali się do testu sprawnościowego czy do testu wiedzy. Nasz zespół doborowy praktycznie przez cały czas jest pod telefonem. Jeśli ktoś z Państwa ma pytania dotyczące właśnie jak wygląda służba w policji, ale również jak wygląda sam proces rekrutacji, to na stronach internetowych lubuskich komend, na stronie Komendy Wojewódzkiej są wszelkie informacje, które są potrzebne, aby właśnie złożyć dokumenty i przejść cały proces rekrutacji do policji. A jeśli ktoś ma naprawdę wyjątkowe i niecodzienne pytania, to tam również są numery telefonu naszych specjalistów, którzy na te pytania odpowiedzą i wytłumaczą cały właśnie proces rekrutacji.
3: To kiedy kolejny nabór?
15: Kolejne przyjęcie będzie 9 lipca. To będą kolejne osoby, które po ukończeniu szkolenia podstawowego, które trwa pół roku, po powrocie do jednostek macierzystych będą właśnie zapewniały bezpieczeństwo lubuszanom i innym osobom, które odwiedzą nasz region.
3: Czyli to jest tak, że składamy papiery właściwie cały czas i,
15: tak.
3: I wy kierujecie na badania i jakby jak się zbierze grupa, to jest wysyłana na szkolenie.
15: Tak, jest test sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnej, jest badanie psychologiczne, rozmowa z psychologiem, jest również sprawdzenie tak zwanej kartoteki kandydata, ponieważ policjantem może być osoba o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo czy przestępstwo skarbowe, posiadające pełnię praw publicznych i te wszystkie elementy są sprawdzane. Ta rekrutacja trwa z reguły 2-3-4 miesiące, to w zależności od kandydata. Oczywiście na końcu jeszcze jest komisja lekarska, która orzeka, czy dany kandydat spełnia warunki dotyczące stanu zdrowia. I później po uroczystym ślubowaniu na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji dany już policjant, ponieważ z nim ślubowanie jest się już policjantem, jest kierowany na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół policji i tam po pół roku, po zbieraniu doświadczenia, ale przede wszystkim po zebraniu wiedzy wymaganej do pełnienia służby policyjnej, wraca na jednostkę i pełni służbę dla swoich mieszkańców.
3: Jeszcze na koniec, mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, ilu mamy w lubuskim garnizonie policjantów?
15: Z tego co pamiętam, liczba policjantów oscyluje w granicach 2700 funkcjonariuszy, więc mając na myśli wakat w granicach 6-7%, tych miejsc jeszcze mamy, więc zachęcamy wszystkich, którzy myślą o pracy właśnie w niebieskim granatowym mundurze, aby nie wahali się, jeśli nie złożyć dokumentu, chociaż porozmawiać z policjantami o właśnie o rekrutacji, o służbie w policji. Obiecuję, że odbieramy telefon od każdego dziennikarza w zespole prasowym. Tak, będziemy odbierać od każdego kandydata, który chce się dowiedzieć o rekrutacji i myśli o właśnie, żeby swoje dorosłe życie, zawodowe życie spędzić właśnie w policyjnym mundurze.
3: Zapraszamy naprawdę na strony internetowe, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Sprawdzałem, faktycznie tak jest, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to śmiało.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
16: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj jest pani Marta Petelska-Brodzińska, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
16: I nowy pracownik biura miejskiego rzecznika konsumentów, pan Jakub Kuś. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Nie powiem, że debiut radiowy, no ale nie będę promował konkurencji, bo wiem, że tam już ten debiut jakby zaliczony, także pewnie lekka trema jest, ale mam nadzieję, że w trakcie rozmowy będzie ona po prostu z czasem schodzić. Jak reagować, jak rozpoznać telefon od oszusta i w zasadzie w jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć, pan Jakub?
18: To może na początku wspomnę o nowym rodzaju oszustwa, który pojawia się coraz częściej. Mianowicie schemat działania jest następujący. Na początku z nieznanego źródła otrzymujemy pieniądze za pośrednictwem blika na nasze konto bankowe I w okresie najczęściej paru minut dzwoni do nas takowy oszust z informacją, że on przypadkowo przelał te pieniądze, czy możemy mu je zwrócić, że on chciał wysłać je do kogoś innego. I my w tym momencie, zwracając mu te pieniądze, możemy być pociągnięci do odpowiedzialności uczestnictwa w czynie zabronionym, ponieważ najczęściej te pieniążki po prostu pochodzą z czynu zabronionego, a mianowicie ktoś wystawił na przykład na jakimś portalu akcyjnym nieistniejący przedmiot, ktoś go kupił, te pieniążki trafiły jakby przez nasze pośrednictwo do nas, ten oszust chce je z powrotem odzyskać, a fizycznie ten przedmiot tak naprawdę nie został sprzedany. Także uważajmy na tego rodzaju praktyki i po prostu w takim przypadku od razu zgłośmy się do banku w celu weryfikacji i poinformowania, że na nasze konto wpłynęły pieniądze, które nie należą do nas. I nie oddajmy tych pieniędzy, samodzielnie, tylko mówię po prostu za pośrednictwem banku.
17: Mhm. Jeszcze ja tutaj uzupełnię, zwrócę uwagę, że nietypowym w tym schemacie, o którym wspominał pan Jakub, jest to, że ten cyberprzestępca, który do nas dzwoni, on nie oczekuje dokonania zwrotu na ten sam numer telefonu,
16: tylko
17: na inny numer telefonu. Więc w tym momencie już co do zasady powinna nam się zapalić lampka w głowie, że coś jest nie tak. Bo jeżeli ktoś się pomyli i dokona blika, no to co do zasady odsyłamy na numer,
16: na ten sam
17: którego
16: numer telefonu. Ma to
17: dostaliśmy.
16: Sens, tak.
17: A tu jest kompletnie inny numer podawany. I to jest ten schemat, o którym wspominał pan Jakub, że bardzo często to są jakieś fikcyjne aukcje na różnych portalach sprzedażowych, gdzie ktoś wystawił towar, tego towaru de facto nie ma. On chce przyjąć gotówkę i przekierować ją na numer docelowy, a nie numer właściwy. Więc tutaj duża doza ostrożności i faktycznie te pieniądze trzeba zabezpieczać, niezwłocznie zgłaszać do banku i na policję, rzecz jasna.
16: No tak, no bo tutaj możemy być nieświadomie słupem praktycznie, jakby pośredniczącym w, tak jak pan wcześniej też, pan Jakub powiedział, w takiej transakcji, no nielegalnej, najzwyczajniej w świecie, jakby

0: osoba, która była pod działaniem takowych osób przez tydzień czasu. I oni dokładnie mieli informację, ci cyberprzestępcy, że banki przekazują sobie informacje o zaciągniętym kredycie tudzież chwilówce do KRD, czyli do Krajowego Rejestru Długów w przeciągu tygodnia od daty zawarcia tej umowy. Więc tutaj były kredyty w 5 różnych bankach. Banki o sobie wzajemnie nie wiedziały, a wszystko rozstrzygnęło się w przeciągu tygodnia, zanim ta informacja pojawiła się w KRD i zanim ktokolwiek mógł tutaj z tych placówek zareagować, bo najzwyczajniej w świecie nie wiedział, że już tej zdolności kredytowej po prostu nie ma. Dokładnie.
1: Co wy jesteście w stanie jako Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w ogóle z tym zrobić? Jak jesteście w stanie interweniować?
0: No powiem tak, co do zasady Rzecznik Konsumentów takimi sprawami się nie zajmuje, no bo jest tutaj wyłączenie ustawowe. My nie jesteśmy pełnomocnikiem w rozumieniu przepisów prawa bankowego, więc banki nam niechętnie udzielają informacji, bo jest tajemnica bankowa.
1: Albo ogólnych podejrzewam.
0: Ale ja mam pewien swój wytrych z racji wykształcenia, że jestem w stanie ominąć to oczywiście w granicach prawa, że banki udzielają informacje. Ma to między innymi znaczenie do dalszego etapu postępowania, no bo wiadomo, że my jesteśmy kolejnym organem po policji, gdzie poszło zawiadomienie do policji, potem zgłoszenie do prokuratury, potem jest reklamacja do banku, następnie osoby zgłaszają się do nas, żeby rzecznik podjął interwencję do placówki finansowej. Jeżeli to się nie powiedzie ze skutecznością, no to tutaj już mamy jakby wyczerpaną drogę koncyliacyjną, więc mamy możliwości do sądu się zgłosić, czy do rzecznika finansowego. A wbrew pozorom rzecznik finansowy naprawdę świetnie w tych sprawach sobie radzi. I uwaga, orzecznictwo się zaczyna nam zmieniać, że już tutaj idziemy w tą drogę, oczywiście nie do takich wyrafinowanych, wielowątkowych zagrożeń, ale do takich prostych, na zasadzie kliknęłam w link, szczyściło mi konto, no to już mamy orzecznictwo, gdzie jest jakby zrzucana ta odpowiedzialność, na którą banki się powołują, że to nie jest nieautoryzowana transakcja, bo ja de facto przeszłam cały etap uwierzytelniania i świadomie podałam loginy i hasła, no to już mamy orzecznictwo, które mówi, że nie, tak wcale już nie jest. To nie jest takie zero-jedynkowe, więc fajnie, czekamy, aż to będzie ewoluowało, bo jeszcze parę lat temu nie było takich orzeczeń kompletnie i wszystkie sprawy z bankiem co do zasady były sprawami przegranymi.
1: No te osoby zostawały na lodzie, tak na dobrą
0: sprawę. Dokładnie tak.
1: Chyba, że gdzieś miały jakieś ubezpieczenie, no ale tutaj no, te ubezpieczenia to średnio obejmowało, no bo to teoretycznie ta osoba przeklikała sobie kredyt, tak? Jakby pamiętam, bo miałem styczność jako nawet pracownik banku, to może ja od siebie dorzucę, że niestety zgłaszały się osoby, no to można pod phishing podciągnąć również, no bo to były te nakładki jakby na stronę i tak dalej, z tą jedną literką, jedną cyferką się gdzieś różniące adresy stron i po prostu ludzie logowali się do swojego konta bankowego, wyświetlał im się komunikat, że proszę poczekać tam 30 sekund, bo pracownik banku sprawdza państwa konto i trwał sobie licznik. I ten klient sobie w błogiej nieświadomości czekał, aż pracownik mu sprawdzi konto. Żadnego tego typu pracownika nie było. Bank nigdy takich komunikatów żaden nie wyświetla. Więc na takie rzeczy też niech państwo po prostu uważają, no bo to jest oszustwo w tym momencie, prawda? No i niestety też pieniądze znikały. Pamiętam taki jeden dzień w pracy. No nie będę wymieniał oczywiście nazwy banku już tutaj kategorycznie, natomiast pamiętam taki jeden dzień w pracy, gdzie dziesiątki takich osób się po prostu pozgłaszały. Także to była potężna, zmasowana akcja. Zresztą też w mediach było wtedy dosyć o tym głośno.
0: Dlatego ja się wtrącę, uważam, że takie rozmowy są cenne, bo każdy z nas ma bogate doświadczenie z innego zakresu, więc nasza prewencja, edukacja się super zacieśnia i każdy jakby z innego pola manewru jest w stanie pokazać zagrożenia.
1: Tę perspektywę, tak.
0: Dokładnie.
1: Także im więcej osób, które gdzieś wokół tego siedzą, po prostu się wypowiedzą gdzieś, pokażą, na co trzeba uważać, tym ludzie, którzy słuchają tego typu uwag, będą uważać.
0: Jak ja to zawsze mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: O, dokładnie. Wielu lekarzy też tak mówi. Muszę zapytać jeszcze w zasadzie, no taki jeden temat na pewno poruszymy, który poruszaliśmy już 2 miesiące, nie, więcej, chyba już 3 miesiące temu.
0: Tak.
1: Ostatnio rozmawialiśmy tutaj w studio, rozmawialiśmy o aparatach słuchowych nieszczęsnych, czyli nowych garnkach naszej ery, można powiedzieć, i tego typu patelniach. Wtedy dosyć głośno, no też ze sprawą właśnie biura, się robiło w Gorzowie o tym, że no niestety na granicy uczciwości przedsiębiorcy organizują właśnie pokazy, badania, tak bezpłatne oczywiście według ulotek, jeżeli chodzi o aparaty słuchowe, jak ta sprawa się rozstrzygnęła, jak to się rozwinęło od tamtego momentu.
0: Może ja tutaj też oddam od siebie, że głośno jakby dzięki biurze, ale to nie byłoby tak rozgłośnione, gdyby

0: Media to dalej udostępniały.
1: No, ktoś musi.
0: Więc jestem też wdzięczna za tą współpracę, no bo gdybyście nie wy, no to o mnie raczej niewiele by było słychać, a ta informacja jest dalej udostępniana i ma szansę dotrzeć do osób, które są poszkodowane, albo przestrzec osoby, które takowy telefon dostały. Niestety aparaty słuchowe cały czas są w naszym biurze. Nie chcę też za dużo mówić, bo przedsiębiorca ewoluuje pod wpływem naszego działania i konstrukcja umowy również ewoluuje, coraz bardziej ograniczając i zawężając nam pole manewru, ale mamy przypadki, w których te wszystkie sprawy, o którym z panem redaktorem rozmawiałam z 3 miesiące temu, to one są wszystkie odpukać zakończone pozytywnie, umowa została unieważniona i środki zostały zwrócone tym konsumentom.
1: Pamiętam, nie wiem, czy dalej się zdarzają takie przypadki, bo pamiętam, że wtedy właśnie rozmawialiśmy o tym, że często na jednej umowie jest inny adres przedsiębiorcy, niby obyłkowo, adres realny przedsiębiorcy jest jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej. Jest problem ze zwrotami, no zwłaszcza jakby zdalnymi, wysyłkowymi. Jak to wygląda w tym momencie?
0: Nie chcę za dużo zdradzać.
1: Jasne.
0: Więc
1: na koniec chcę zapytać, bo widziałem, że szeroko pojęte Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, no ale to głównie pani jakby rzecznik raczej zazwyczaj się spotyka z seniorami, ale to takie są spotkania profilaktyczne, przygotowujące na zagrożenia dnia dzisiejszego, jak to niepoprawnie językowo można powiedzieć. Jakie są te zagrożenia? O czym z takimi seniorami na tych spotkaniach można rozmawiać? Jakie tematy się porusza?
0: Wbrew pozorom ta grupa wiekowa coraz częściej nie różni się niczym od naszej, bo seniorzy są coraz bardziej jakby tutaj zdigitalizowani. Oni korzystają z tych wszystkich metod pośrednictwa typu smartfony, tablety w zaskakująco dobry sposób i skuteczny, więc też ja nie chcę jakby im odbierać czegoś, z czym idę do młodzieży, bo uważam, że to wszystko ich też dotyka. Nawet oni często są bardziej zagrożeni, bo nie nadążają w tak szybkim tempie jak osoby młodsze, więc język przykazu czy język przesyłu jest trochę inny, bo niektóre pojęcia typu deepfake, typu phishing, typu kradzież tożsamości trzeba bardziej opowiedzieć, no i wtedy te osoby, że faktycznie oni widzieli na przykład reklamę byłego prezydenta, który namawia do czegoś tam i to nie było prawdziwe. Albo ostatnio miałam prelekcję właśnie wczoraj z uczniami, to pokazywałam papieża w kurtce pewnej renomowanej marki, gdzie on taką kurtkę nigdy na sobie nie miał. Więc to są takie aspekty bardzo często na zasadzie wizualizacji, żeby do tych osób ta informacja dotarła. Ale tak, no powiem, że ta grupa docelowa bliki, no to jest coś, co raczej ich nie dotyka, bo oni z blikami niewiele mają do czynienia, ale wszelkie inne zagrożenia, typu telefon na wnuczka, typu dzwoni jakiś cyberprzestępca i namawia do inwestycji w obrazy dużej sumy gotówkowej, to wszystko się zdarza.
1: Czyli jakby stare, brzydko mówiąc, stare, sprawdzone niestety często sposoby. No, uważajcie Państwo na siebie, no to tyle, co możemy zaapelować. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pani Marta Petelska-Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumenta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.
1: I debiutujący u nas w radiu przynajmniej, pan Jakub Kuś, pracujący również w biurze. Dziękuję bardzo.
2: Również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Również mam nadzieję, że do usłyszenia. Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo i również do usłyszenia.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów. Gorzów.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
1: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
3: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjęcia tej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
1: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
4: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. To zwycięstwo miało miejsce we Francji, to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
1: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
6: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
1: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach. Za to swoją kandydaturę ogłosiła już Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia z powodu utonięcia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
8: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpam, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
7: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
0: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
7: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
1: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
1: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
9: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
1: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledcze potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z prokuratury okręgowej w Lublinie.
10: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
11: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
1: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
1: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
1: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
1: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
15: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Poruczniku Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
16: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
1: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
17: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dnia wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. Jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość. I chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
1: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka? Potrójne szczęście, na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w Kieleckiej Placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
18: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki, urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
20: Będzie sport, ale zajrzymy także do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, do Geoportalu i do Filharmonii. Tam niestety problemy. Na początek jednak kilka spraw związanych z pracą wymiaru sprawiedliwości. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
21: Kilka wersji przyczyn pożaru ma do sprawdzenia prokuratura w Gorzowie. Ruszyło postępowanie w sprawie hali trampolin, która doszczętnie spłonęła. Toczy się pod kątem sprowadzenia pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 10 lat więzienia, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury.
22: W toku dotychczasowych czynności procesowych podjęto szereg działań mających na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn. W tym m.in. przeprowadzono szczegółowe oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, zabezpieczono materiał dowodowy w postaci nagrań z monitoringu obiektu oraz nagrań prywatnych utrwalonych w trakcie trwania pożaru. Nadto przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia, przedstawicieli właściciela budynku, reprezentantów najemcy i pracowników hali. Celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, w szczególności ustalenia mechanizmu i bezpośredniej przyczyny powstania pożaru, śledztwo będzie nadal kontynuowane. Kurator zweryfikuje wszystkie możliwe wersje zdarzenia, w tym podda badaniu hipotezę o podpaleniu, zwarciu instalacji elektrycznej, grzewczej i o wystąpieniu czynników losowych. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie także poddany dalszym badaniom przez biegłego z dziedziny pożarnictwa w celu sporządzenia stosownej opinii. Dotychczas nie zdołano jeszcze oszacować wartości szkody wyrządzonej pożarem. Postępowanie toczy się w sprawie sprowadzenia pożaru, który bezpośrednio zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
21: Nie oszacowano jeszcze strat, ale będą one spore. Przypomnijmy, 24 maja rano wybuchł pożar w hali Fun Jumpu. Nikomu nic się nie stało, ogień gasiło 26 zastępów strażaków.
20: Kolejne zawiadomienie do prokuratury dotyczące gorzowskich radnych. W najbliższych dniach złoży je aktywistka Alina Czyżewska. Przede wszystkim dotyczyć będzie radnego Ireneusza Macieja Zmory, ale nie tylko. Jak się dowiedzieliśmy, obejmie też inne osoby. O kogo chodzi? Czyżewska nie chce zdradzać, żeby nie dawać okazji do mataczenia czy ukrywania. Aktywistka nie chce, żeby sprawa się rozmyła, mówi Alina Czyżewska.
2: Utyskiwanie ludzi jest słuszne, natomiast z tego utyskiwania nie ma zmiany. Dlatego zawiadomienie do prokuratury z informacjami pozyskiwanymi od mieszkańców. Ta wiedza jest naprawdę bardzo duża co do faktów, co do przypuszczeń, które można sprawdzić, jeżeli chodzi o fakty.
20: Przypomnijmy, zawiadomienie do prokuratury na 6 radnych Koalicji Obywatelskiej złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Na ostatniej sesji przedstawiciele PiS chcieli wygasić mandat radnemu z Morze. Do rady miały trafić wnioski o wygaszenie mandatu w trójce kolejnych rajców.
3: Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach wandala. Chodzi o osobę, która była świadkiem rozlania śmierdzącej substancji w zakładzie fryzjerskim przy Mieszka I w Gorzowie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca. Dzwonimy pod 112 lub do komisariatu przy ulicy Zygalskiego 2.
21: Gdzie można postawić dom? Które tereny są pod fabryki? Gorzowianie będą mogli to sprawdzić na geoportalu. Radni w maju przyjęli jednogłośnie plan ogólny dla Gorzowa. Dokument określa, które tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, które są pod przemysł, a gdzie mają być obszary zielone i dla rekreacji. Wszystkie te informacje mieszkańcy znajdą na gorzowskim geoportalu. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
4: Oczywiście to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli tym geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
23: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
4: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest to oczywiście ten projekt planu, który podlega wyłożeniu. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
23: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
4: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
21: Plan ogólny musi jeszcze ocenić wojewoda lubuski. Wakacje naniesione będzie na geoportal. Przypomnijmy, przyjęcie planu poprzedziły konsultacje. Gorzowianie wzięli w nich liczny udział, zgłosili 1000 uwag do projektu.
3: Będzie tania i ekologiczna energia w internecie. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej jest już wybrana firma, która wykona inwestycje. Po podpisaniu umowy będzie mieć 10 tygodni na jej realizację. Na dachu budynku zainstaluje panele i przygotuje magazyn energii. Koszt to prawie 160 tysięcy złotych.
20: Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. Gorzów zdobył finansowanie na wykonanie bazy wojskowej dla Brygady WOT-u. Koszty szacuje się od 100 do 200 milionów złotych. Po kilku miesiącach negocjacji magistrat uzyskał wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa
0: Krajowego, który finansuje inwestycje. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z MON-em. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
5: Jesteśmy na finiszu rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy wstępnie porozumienie co do finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tą inwestycję finansował. Czekamy na ruch ze strony Ministerstwa Obrony, podpisanie umowy na realizację inwestycji i tak naprawdę ogłoszenie przetargu na projektowanie i budowanie. W tej chwili jesteśmy taką ofertę Bank Gospodarstwa przedłożył nam. My to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. Są to bardzo dobre warunki, tak naprawdę na rynku komercyjnym nieosiągalne. W związku z tym myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON-em i wchodzimy w czas realizacji.
23: Kiedy porozumienie?
5: No myślę, że to są najbliższe tygodnie, kwestia porozumienia i będzie to dla nas kluczowe. Porozumienie z ministrem, umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kluczowa do tego, żebyśmy mogli już my w 100% podejmować dalsze kroki jako spółka powołana do tego zadania. Tak, będzie to spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Tak. Dlatego, żeby nie tworzyć kosztów, żeby nie budować w... To będzie spółka, w której będzie tak naprawdę prezes i jakaś rada nadzorcza, bo wszystko będziemy robić na zewnątrz.
0: Inwestycje realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne 2 lata zajmie budowa. Jednostka 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 hektarach przy ulicy Mironickiej.
21: Konieczne są naprawy w budynku Filharmonii Gorzowskiej. Pieniędzy wciąż brak, dyrekcja liczy na pomoc radnych. Wilgoć na ścianach, psujące się systemy i nieszczelny dach nad foyer. Na razie funkcjonowanie instytucji nie jest zagrożone, ale sytuacja jest coraz trudniejsza. Najważniejsze prace, m.in. system zarządzania budynkiem czy remont dachu, to koszt około 600 tysięcy złotych. Tworzone są kosztorysy, mówi Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej.
6: To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie, to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
23: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
6: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych, żeby i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, stwierdziły, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami i mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej lat. To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat, około 400 tysięcy naprawa. W tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
21: Przypomnijmy, Filharmonia powstała 15 lat temu i kosztowała ponad 130 milionów złotych. Jej roczne utrzymanie to około 3 miliony złotych.
0: Ruszyła inwestycja długo oczekiwana przez gorzowskich rowerzystów. Budowany jest brakujący odcinek ścieżki między Wezłem Estrza a Łupowem. Wykonawca zaczął prace wykonawcze. W tym roku powstanie 700-metrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej, łączący Gorzów z gminą Bogdaniec. Trakt będzie miał nawierzchnię asfaltową i szerokość 2,5 metra. Zwiększy się wygoda i bezpieczeństwo cyklistów, mówi Paweł Najdora z Urzędu Miasta.
7: Prace się tutaj zaczęły zaraz po majówce. Tutaj wykonawca ma czas do końca roku tak naprawdę do zrealizowania całej inwestycji. Prace obecnie są na etapach przygotowawczych, czyli tutaj inwentaryzacja geodezyjna, korytowanie, więc tutaj wykonawca przystępuje do tych najtrudniejszych prac, żeby tutaj ten teren przystosować do budowy całej ścieżki rowerowej, która będzie miała około 700 metrów. No i przede wszystkim jest to ważny element infrastruktury rowerowej tutaj w zachodniej części miasta, która połączy gminę Bogdaniec z miastem Gorzów. Tutaj we współpracy z gminą Bogdaniec w ramach tutaj zintegrowanych inwestycji terytorialnych pieniędzy z ZIT-ów udało się uzyskać pieniądze na realizację tej inwestycji. No i przede wszystkim tutaj się cieszą, myślę, że mieszkańcy Gorzowa, jak i samego Bogdańca, bo był to taki newralgiczny punkt, gdzie nie mieliśmy infrastruktury rowerowej. Duży ruch samochodów był na samej jezdni. No i w końcu tutaj będą mogli bezpiecznie mieszkańcy poruszać się po samej ścieżce rowerowej. Oczywiście tutaj już idziemy w tym kierunku, że wszystkie drogi rowerowe w mieście wykonujemy o nawierzchni asfaltowej, bitumicznej, więc tutaj też się pojawi ta nawierzchnia asfaltowa. No i uzupełni tutaj te brakujące ciąg w infrastrukturze rowerowej.
0: Ścieżka rowerowa powstanie dzięki finansowaniu z ZIT-ów.
21: Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dywesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. Trzydniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
8: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. Tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach, czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj w Parku Górczyńskim w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan. Osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fantastycznie fenomenalne, ten fantastycznie fenomenalny festiwal tak naprawdę. I Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę kawał dobrej roboty.
9: Tak naprawdę na Górczynie nie było jeszcze w historii nigdy tak dużej imprezy. Tak naprawdę mamy 40 tysięcy mieszkańców, którzy mogą po prostu ubrać kapcie i wyjść ze swojego domu. Chcemy to miejsce przetestować, sprawdzić. Chcemy w innym miejscu się tym razem pobawić. A centrum miasta oczywiście będzie tętniło życiem, bo przecież mamy cały cykl Dobry Wieczór Gorzów. To miejsce na jakiś czas będzie takim miejscem dla urodzin. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ta impreza się sprawdzi, czy będzie dobry odbiór, czy będziemy wracać do centrum, czy może właśnie inna siedla. Scena będzie mniej więcej w tym obszarze, na tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
21: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
20: Stilon walczy dalej, gorzowscy piłkarze po zwycięstwie z Pogonią Skwierzyna zakończyli czwartoligowe rozgrywki na drugim miejscu, a to oznacza, że będą grać w barażach o awans do trzeciej ligi. Pierwszy mecz z Piastem Żmigród już w sobotę. W Stalkusi Mateusza Czerniaka od 15 czerwca będzie można podpisywać prekontrakty w żużlowej ekstralidze. Gorzowski klub mocno zabiega o młodego zawodnika Motoru Lublin. Czerniak jest dwukrotnym mistrzem świata juniorów.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
10: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
10: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15. rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian, jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
12: Bo tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10, też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu, postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina, właśnie kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
10: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumem. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
12: Ależ oczywiście repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
10: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
12: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
10: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
12: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
10: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
12: To jest 1/5 sali.
10: 1/5, mhm. Tak. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
12: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu był jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
10: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
12: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no stwierdziło, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami i mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej lat.
10: Jakie to są koszty?
12: To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat, około 400 tysięcy naprawa. No w tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
10: Czyli drugie tyle co dach. Jeżeli ten pierwszy etap, prawda, 200 tysięcy o ten dach, chciałem jeszcze dopytać, bo tak mi się w międzyczasie nasunęło, jeżeli to jest jakiś problem konstrukcyjny dachu, czy to według Pani wiedzy, no bo wiadomo, że od samego początku dyrektorem Pani nie jest, natomiast czy według Pani wiedzy jakiś problem konstrukcyjny był od samego początku po budowie?
12: Nie, konstrukcyjnego problemu tam nie było. Okay. Być może sposób montażu był zrealizowany wadliwie, ale trudno mi powiedzieć, czy na tamten moment można było zdiagnozować, że faktycznie te przecieki tam w miejscu zamontowania szyb się pojawią z czasem. Więc odkryliśmy to poszycie, zdiagnozowaliśmy przyczynę przeciekania i próbujemy ją naprawić tak, że no, trochę zmodernizować, jakby te mocowania trzeba i mamy nadzieję, że tutaj zamkniemy ten problem już na stałe.
10: Mhm. Czy tutaj rozmowy, jeżeli chodzi o finansowanie remontu, trwają tylko z miastem, czy też z ministerstwem? Jak ta kwestia finansowa wygląda?
12: Te rozmowy na ten moment trwają tylko z miastem, z ministerstwem. Taka procedura wsparcia w postaci dotacji celowej na naprawy jest znacznie dłuższa, ale jesteśmy na etapie wnioskowania już do przyszłorocznego budżetu do ministerstwa o to, żeby tą wymianę systemu do zarządzania obiektem, czyli tego BMS-u, wsparło również ministerstwo.
10: Mhm. Zostając jeszcze chwilę, bo wrócimy jeszcze do sztuki, tak jak powinno być w przypadku instytucji kultury, natomiast zostaniemy jeszcze na chwilę przy pieniądzach. Chcę zapytać o temat, który rozgrzewał troszeczkę Lubuszan pod koniec ubiegłego roku, jeszcze być może niektórych na początku tego, czyli finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego akurat konkretnie. Tutaj my też troszeczkę zainterweniowaliśmy, bo w ubiegłym roku było to 1 000 000 złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Później miało się okazać, że ta kwota wynosi okrągłe zero, czyli no, i jedynka i kilka zer zniknęło. Ostatecznie spotkaliście się w połowie tej drogi. No i czy te 500 000 jest mocno odczuwalne faktycznie, jakby 500 000 mniej?
12: Tak, w momencie, kiedy otrzymaliśmy informację, że tych środków nie będzie, ponieważ te środki planowane były na prowadzenie i realizację działalności kulturalnej, okazało się, że zaplanowane 2,5 miliona na działalność kulturalną, która to kwota w naszym planie finansowym pokryta była właśnie w niemal połowie też środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się, że możemy tą działalność sobie zaplanować i zrealizować tylko do połowy roku, czyli od września w planie finansowym nagle tej działalności musiało zabraknąć. Na szczęście stało się to tylko na chwilę i tutaj słowa podziękowania wszystkim radnym i panu marszałkowi, który finalnie zdecydował się tą naszą działalność wesprzeć. I dzięki temu, że miasto również tą drugą część, drugie brakujące 500 000 pomogło również pokryć i Ministerstwu Kultury udało się ten 1 000 000 na działalność przywrócić. Niestety dotacja podmiotowa nasza ogólnie to są środki, które nie wystarczają na pokrycie kosztów podstawowych, czyli prowadzenia działalności tam zupełnie nie ma. Nie do końca wystarcza na wynagrodzenia oraz utrzymanie tego dużego obiektu, utrzymanie również parkingu, o którym nie zapominamy, dwupoziomowego. Na szczęście są środki w wyniku współprowadzenia instytucji z Ministerstwa Kultury i tutaj część wynagrodzeń związana z prowadzeniem działalności jest pokrywana i też częściowo środki na właśnie działalność merytoryczną. Stale brakuje nam na działalność, ale finalnie zamykam budżet instytucji i plan finansowy też dużymi przychodami z naszej działalności, działalności różnego rodzaju, czyli przede wszystkim sprzedaż biletów i tutaj oferta powinna być kreowana w taki sposób, żebyśmy mogli zarówno realizować swoją misję, jak i przyciągać jak najszersze grono odbiorców, w tym działalność edukacyjna. To jest również sprzedaż usług kulturalnych, bo realizujemy wiele wydarzeń, które są zamówione na zewnątrz, a także wynajem obiektu, dzięki czemu możemy drobne remonty, naprawy poserwisowe tak zwane realizować. Także ten obiekt utrzymywany jest również z tych przychodów sprowadzonej przez nas działalności i to jest ponad 3 miliony złotych, więc tak naprawdę robimy wszystko, żeby te przychody się realizowały tak jak zaplanujemy.

0: zapłacić, jak i również je obsłużyć, bo mamy określoną liczbę pracowników. Więc 3 miliony uważam, że są naprawdę znaczącymi przychodami. One pozwalają nam na nakręcanie tej działalności i sprawienie, żeby była coraz bardziej atrakcyjna, i na przestrzeni ostatnich lat faktycznie te przychody się podwoiły. Także no, apelujemy do polityków, do samorządowców o to, żeby zawsze pamiętać o tym, o wspieraniu naszej działalności, ponieważ instytucja, jaką jest Filharmonia, od 15 lat tak naprawdę stała się pewnym centrum, jednym z ważniejszych centrów życia kulturalnego i naszego miasta i regionu. I z jednej strony realizuje naprawdę wydarzenia muzyczne na najwyższym poziomie, a z drugiej strony jest też takim ważnym miejscem spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców wokół kultury oczywiście, ale miejscem, w którym właśnie to nasze społeczeństwo może się realizować, też spełniać, które edukuje i dba o to nasze dziedzictwo kulturalne, muzyczne. I mam wrażenie, też buduje potencjał społeczny całego naszego regionu i miasta. Także dożyczyłabym naszej instytucji, patrząc już z mojej perspektywy, właśnie przy okazji tego 15-lecia naszego, żebyśmy mieli tylu fantastycznych ludzi wokół, którzy robią wszystko, żeby wspierać nas w tym, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy mogli nadal służyć mieszkańcom.
1: No to, co pani powiedziała, że jest to też taki ważny, bardzo ważny punkt kulturalny na mapie w ogóle Gorzowa, chociaż chyba wszyscy pamiętamy 15-20 lat temu, jakie były opory wobec prezydenta Jędrzejczaka, który w tą filharmonię chciał zbudować. Ostatecznie mu się udało. I dobrze, ale to już jest moja subiektywna opinia, jakby tutaj pewnie będzie tych opinii różnych więcej. Natomiast nie o to chciałem zapytać. Zbliża się inne wydarzenie, jeżeli chodzi o ważne wydarzenia kulturalne w Gorzowie. Jest to Nocny Szlak Kulturalny. Zazwyczaj, jeżeli dobrze pamiętam, uczestniczyliście właśnie. Czy w tym roku uczestniczycie i w jakiej formie?
0: Tak, przygotowaliśmy w tym roku w ramach współorganizacji widowisko taneczne, które odbędzie się w naszym foyer. Jeszcze zastanawiamy się, czy przenieść je jednak na zewnątrz, tak żeby zachować wartość artystyczną i pomysł, który na choreografii, który będzie realizowany. Finalnie będziemy wkrótce, myślę, że w tym tygodniu, informować o tym, gdzie ostatecznie się to wydarzenie odbędzie, ale zawsze bardzo chętnie włączamy się w tą ideę, starając się zaplanować coś, co będzie niestandardowe i co będzie łączyło muzykę z jakimiś innymi sztukami.
1: No tutaj podejrzewam, że sporo od prognoz pogody też zależy, prawda?
0: To prawda, tak.
1: To jakby, no, zobaczymy, czy to się nie zmieni, bo ostatnio te wahania pogody dosyć szybkie bywają, jeżeli chodzi o nie tylko o Gorzów w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, nasz klimat. O co chciałem jeszcze zapytać, jeżeli chodzi o wydarzenia. Wiadomo, że sezon zbliża się do końca. Już tutaj pani napomknęła o właśnie zamknięciu sezonu. Jeszcze chcę zapytać, póki jest okazja, właśnie ten 10. musical Ania z Zielonego Wzgórza. No i tutaj pytanie, jeżeli ktoś jeszcze w ogóle nie słyszał o tym musicalu, ale teraz patrzę, o, tutaj byłby Dzień Dziecka, o, tutaj może jeszcze jakaś okazja zajść, zobaczyć. Czy będą takie otwarte pokazy pozaszkolne jeszcze?
0: Tak.
1: No i właśnie, i żeby tak kilka słów jeszcze o tym musicalu powiedzieć.
0: No, musical zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem dla nas, ponieważ on ma takie dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że staramy się stworzyć widowisko profesjonalne, muzyczne i skupiające różne formy wyrazu i sztuki, bo jest i taniec, i śpiew chóru, i soliści, i profesjonalna orkiestra, która w Fosie Włoskiej przy okazji tego wydarzenia uzupełnia, czy daje tą główną treść, czyli muzykę do musicalu. I wydarzenie, które skupia ponad 6 tysięcy, 7 tysięcy w tym roku odbiorców w naszej sali koncertowej, zarówno najmłodszych, jak i starszych, i całe rodziny. A drugim wymiarem jest fakt przyciągnięcia

0: do nas bardzo utalentowanych młodych Lubuszan i nie tylko, ponieważ w musicalu często biorą udział mieszkańcy również spoza naszego województwa. Coraz częściej województwo zachodniopomorskie tutaj jest reprezentowane i przyjeżdżają do nas młode talenty. Ja przypomnę, że 10 musical za nami, około między 70 a 100 osób zawsze na naszej scenie takich młodych, utalentowanych artystów występuje i buduje z nami to wspólne widowisko, tworzy je, więc około 1000 młodych ludzi miało okazję doświadczyć, myślę, że czegoś wyjątkowego, a najlepiej to widać na pożegnaniach po ostatnim musicalu, gdzie są wzruszenia, wiele bardzo pozytywnych emocji.
1: Pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcie na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
0: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
2: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjęcia tej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
0: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
3: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. To zwycięstwo miało miejsce we Francji. To do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
0: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
5: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
0: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach. Za to swoją kandydaturę ogłosiła już Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia z powodu utonięcia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
7: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
6: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
8: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
6: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
0: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
0: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
9: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
0: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledcze potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z prokuratury okręgowej w Lublinie.
10: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
0: A przypomnij, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
11: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
0: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
0: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: Koleje mazowieckie wniosły wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
15: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
16: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
0: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
17: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dnia wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. Jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
0: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka, potrójne szczęście, na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
18: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki, urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
1: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
2: Nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie
1: musimy. Jarosław Kaczyński wiem, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
2: No, że tak powiem, tak jest najwygodniej powiedzieć. Natomiast decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, no to już jest rzecz wtórna. No, na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
1: Jak to jest, proszę pana, z tą kontrasygnatą premiera? Bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna, no właściwie automatyczna, można by powiedzieć, ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda? Więc no decyzja niestety premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna, to jest zwyczaj, a nie ustawa.
2: To zależy w jakim przypadku, dlatego że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta, na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta, to znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest? Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. No ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, można zażądać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, no to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
1: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca, tylko pytanie, czy to mu pomoże.
2: Odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna. Żadna. Natomiast pan premier Tusk, jeśli można pociągnąć tylko ten wątek, to chciałbym przypomnieć o wpadce potwornej pana premiera w momencie, kiedy on wycofał swoją kontrasygnatę zupełnie w innej sprawie, twierdząc, że można to zrobić. No nie można tego zrobić i potem nawet sąd administracyjny o tym zdecydował.
1: Wpadka premiera Tuska, na pewno spora część internautów chętnie się dowie o szczegółach.
2: No, to była kwestia już sprzed bodajże roku. Tam chodziło o, moim zdaniem, to jest moje zdanie, pewien nieformalny deal między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem. Chodziło o to, że z jednej strony potrzebna była aktywna akcja prezydenta Dudy, żeby powołany został komisarz Komisji Europejskiej, którego chciał rząd Donalda Tuska, a z drugiej strony chodziło o możliwość dokonania wyboru na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pan Kapiński nim został wówczas. Uwaga! Prezesem wówczas Izby Karnej, a nie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, którym został następnie. Tak. I tutaj do zwołania tego gremium, do procedowania w tej sprawie była potrzebna kontrasygnata premiera Tuska. I premier Tusk to podpisał, po czym środowisko sędziowskie że tak powiem, w cudzysłowie starych sędziów, nie cierpię tych określeń, ale one się jakoś utarły, podniosło wrzawę, że jak to, i premier Tusk się wycofał. Powiedział, to ja wycofuję tę kontrasygnatę, to czyli osiągnąłem to, co chciałem. No to nie, dla mnie to nie było dyskusyjne, aczkolwiek kilku wybitnych prawników zdołało się w tym czasie już wygłupić, zapominając o tym, co pisali w swoich podręcznikach wcześniej. No nie, kontrasygnaty nie da się wycofać. Kontrasygnata jest pewnym faktem, jest to złożenie podpisu na akcie prezydenta. W związku z tym, jeżeli ktoś mógłby się wycofywać, to ewentualnie tylko prezydent.
1: Panie profesor, no i potem ta sprawa nie mówi tego głośno, bo ktoś to usłyszy i naprawdę będziemy mieli w Polsce taką sytuację, że wejdzie nam w obyczaj, że prezydent lub premier, a niżej minister, będą sobie przypominać po pół roku czy roku, że jednak w gruncie rzeczy to oni nie chcieli podpisać i wysyłają.
2: Panie redaktorze,
1: będziemy żyli.
2: Panie, tam była mowa o tym, że on się pomylił, że mu.
1: Tak, że urzędnik.
2: Tak, podłożono rzekomo. No to było dosyć żałosne. Ale panie redaktorze, proszę państwa, w ogóle żyjemy w sytuacji kompletnego upadku, jeśli chodzi o prawo w rozmaitych jego obszarach, nie tylko tym osobowym, ale no, pan wywołał tu sprawę liczby aktów normatywnych podjętych. No, inflacja prawa trwa od lat. To nie jest kwestia ostatnich dwóch lat, ani poprzednich ośmiu, ani poprzednich dziesięciu i tak dalej. To trwa od lat. To jest tragiczne zjawisko, które powoduje, że prawa jest coraz więcej, jest ono coraz gorsze, coraz mniej spójne wewnętrznie, no bo jak coraz więcej jest go, to jest im mniej spójne. Ludzie coraz mniej z tego rozumieją i tylko jedna grupa zawodowa z tego korzysta. Prawnicy oczywiście. No bo bez nich się nie da ruszyć. Żadne firmy pan nie poprowadzi, jak pan nie będzie miał dużej firmy, a małej też. Jak pan nie będzie miał kancelarii prawnej, która będzie pilnowała tych spraw, bo przecież w tych przepisach się nikt nie zorientuje. Tutaj mamy jeszcze przecież przepisy Unii Europejskiej, które wchodzą. Część z nich działa bezpośrednio. Następnie mamy kwestie oprócz aktów wewnętrznych różnego autoramentu polskich, które Sejm cały czas produkuje, które ministrowie cały czas produkują, zresztą czasami niezgodnie z ustawami, i tutaj minister Żurek się popisuje w tym względzie, bo mówi, nie mogę zmienić ustawy, no to ja to rozporządzeniem robię, no to tak nie można. To mamy jeszcze wykładnię sądów, która jest też rozmaita, a to jest to prawo law in action, to jest to w działaniu prawo, które powinno choćby przedsiębiorcę interesować. To wszystko może jest zabawne oczywiście, można się pośmiać, tylko to jest tragiczne również dla gospodarki, bo żeby prowadzić jakąś działalność gospodarczą, zainwestować swoje własne pieniądze, to człowiek musi wiedzieć, na jakim gruncie on stoi, prawnym, a nie na grzęzawisku ustawicznej zmiany przepisów. Przecież tak się nie da normalnie
1: to jest taki,
2: funkcjonować.
1: Nie tylko to jest woda na młyn mój, ale też i moment, żeby wprowadzić naszą rubryczkę Kto by pomyślał. Otóż kto by pomyślał, że mam jednak sukces, i to mówię i bez ironii, i z ironią. No, nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć, od czego nie. Otóż spadła ilość wydanych aktów prawnych w Polsce o prawie 10 tysięcy w stosunku do roku 24, czyli 25 do 24. A gdybyśmy porównywali 25 z 23, to sukces jest jeszcze większy, ponieważ spadło o prawie 20 tysięcy aktów prawnych liczba. Czyli to jest bardzo dużo. Kłopot polega na tym, że wciąż mamy tych wydanych, czyli po tych wielkich osiągnięciach ze zmniejszeniem, 123 634. Mamy też 66 dzienników urzędowych, bo my często mówimy, że używamy potocznie pojęcia dziennik urzędowych. Jest 66, bo są wojewódzkie, centralne, tak. I jeszcze są te, które już nie są obecne, tylko poprzednie, ale one wciąż zawierają obowiązujące prawo. Czyli mamy taką piramidę Cheopsa dzienników ustaw i bardzo dużą liczbę, która na dodatek okazuje się naszym zwycięstwem, ponieważ ona jest mniejsza niż mogłaby być.
2: I dlatego dzisiaj, żeby korzystać z prawa, nie możemy obyć się bez komputera i systemów prywatnych bądź publicznych, które dają nam dostęp do prawa. Dlatego, że dawniej przecież tych komputerów nie było i to wszystko funkcjonowało. Na podstawie...
1: Niech pan pocieszy, że może gorzej funkcjonowało.
2: Nie, chyba lepiej funkcjonowało. Panie redaktorze, proszę państwa, ja daję studentom a propos tego zagadnienia takie zadanie, żeby poszli do do biblioteki, w ogóle, żeby poszli do biblioteki, bo to dzisiaj się studentom rzadko zdarza, bo oni mają bibliotekę w komórce, no ale żeby poszli do takiej prawdziwej biblioteki, gdzie stoją papierowe książki i wzięli sobie i poprosili dziennik ustaw z okresu międzywojennego, z lat 20., 30., potem powojenny z lat powiedzmy 50., 60., 80. i no dzisiaj jest tylko w formie elektronicznej, żeby zajrzeli do tego ostatniego. I co się okazuje? Jeżeli weźmiemy przedwojenny dziennik ustaw, to będzie rocznik takiego dziennika ustaw, to będzie taki tom, takiej mniej więcej grubości, no, do 5 centymetrów, do 4, nie więcej. Jak spojrzymy na lata 60, to będzie powiedzmy dwa razy grubsze. Jak na 80, to będą to 2-3 tomy, ale dalej wszystko w ręku można będzie podnieść. Natomiast potem następuje jakiś wybuch tego wszystkiego. No i w końcu oczywiście ustawodawca zdecydował, nie, skończmy z tym papierem, po co mamy straszyć studentów, przejdziemy na wersję elektroniczną i dzisiaj mamy wszystko w wersji elektronicznej. Inflacja prawa jest zjawiskiem na całym świecie występującym i jest zjawiskiem samonakręcającym się. Czym więcej prawa, tym więcej prawa. Im więcej rzeczy uregulujemy, tym więcej wyjątków trzeba zrobić, tym więcej pułapek się tam pojawi, które trzeba będzie naprawić, a poza tym wszystkim jest to tak samo jakiś odprysk, myślę, tak zwanego, znanego niektórym prawa Parkinsona, no, stałego rozrostu biurokracji, zawsze linia ciągła. No i ci biurokraci, jak przychodzą do władzy, to co mówią? No to my zmienimy Polskę na lepsze. Jak? No wydamy nowe przepisy. No bo tak jest najłatwiej, prawda? A oni myślą, że to jest taka różdżka magiczna, że to można przepisem wszystko zmienić. Tymczasem tak nie jest.
1: Ale nie jest tak, że my Polacy zachowujemy się wobec polityków wyjątkowo nie fair. Mówimy tak, te bałwany, no już ile oni tego prawa, sami go nie rozumieją, ale potem cieszymy się, kiedy jakieś nowe prawo wyjdzie. Dam kontrowersyjny być może przykład. Ustawy o hulajnogach i między innymi o kaskach dla młodzieży i tak dalej. Jest powszechne zadowolenie, poza może takimi wolnościowcami z radykalnych skrzydeł Konfederacji, którzy uważają, że gdzieś kask, jutro maseczka.
2: Ja się cieszę, że nie mam już skończone 16 lat i w kasku nie będę musiał iść.
1: Ale widzi pan, ale że generalnie jest takie zadowolenie, że wreszcie ktoś to uregulował. No i rzeczywiście ktoś powinien wreszcie to uregulować, bo ja sam się denerwuję, kiedy chodnikiem i wokół mnie śmigają nastolatki na bardzo szybkich, wydaje mi się, hulajnogach. Krótko mówiąc, chcemy przepisu o hulajnogach i o tym, żeby jeszcze była ich i tam, nie wiem, te elektryczna pojemność hulajnogi ustalona i oczywiście rozmiar kasku, bo to miałem kask kaskowy nierówny, teraz oczywiście trzeba zrobić taką procedurę dobrego kasku.
2: A ile mandatów będzie można wlepić?
1: No i co, mamy teraz tego nie robić, tylko zrobić tylko taką ustawę pod tytułem. Człowiek powinien być rozsądnie ubrany, kiedy siada za kierownicą i policjant decyduje, czy pan jest rozsądny, czy nie.
2: Panie redaktorze, pan mi chce sprzedać w tym momencie pasztet z konia i z zająca. Żebym coś pochwalił albo zganił, co ma dwie strony. Otóż, jeśli o mnie chodzi, to prawo też reaguje na pewne zjawiska społeczne, ekonomiczne, na wynalazki. No i takim wynalazkiem jest taki elektryczna hulajnoga. Przedtem tego nie było. Się okazuje, że to może jeździć bardzo szybko. Jest jednocześnie bardzo wygodne. To się przyjęło. Jest potrzebne. Ludzie korzystają. Widać, tak. Nie smrodzi, nie hałasuje, jest dostępne, ktoś na tym zarabia. Wszyscy są zadowoleni. No dobrze, tylko że można kogoś na chodniku rozjechać taką hulajnogą i wypadki się zdarzają. W związku z tym to jest przykład konieczności regulacji. Po prostu prawo, no trudno, żeby przeszło do porządku dziennego, bo jeżeli tak, to również nie regulujmy ruchu samochodów, prawda? No i wszyscy wiemy, co się stanie. Samochody staną, a wypadków będzie mnóstwo. Więc to trzeba uregulować. Ale z drugiej strony mamy kaski. No więc jeśli chodzi o kaski, to ja uważam, moja głowa, mój kask. Teraz dziecko, a kto będzie dziecko? A przepraszam bardzo, a kto odpowiada za dziecko? To znaczy co? To państwo ma lepiej wiedzieć niż ja, czy moja pociecha ma mieć kask na głowie, czy nie. To może państwo nakaże mi dawać dziecku kakao rano, bo jest zdrowe. A potem uczeni stwierdzą, że kakao i mleko są absolutnie niezdrowe i powinno pić kawę, a nie kawę to herbatę, a będą tacy, co powiedzą, setka wódki dla dziecka przed pójściem do szkoły robi najlepiej. W związku z tym, w tym zakresie, to ja uważam, żeby państwo trzymało się z dala od dzieci, a rodzice, jak chcą, to kask zawsze sobie kupią.
1: We mnie tutaj wychodzi, jak widać, niedobity socjalista, bo pamiętam jeszcze...
2: A ze mnie niedobity wolnościowiec.
1: No, myślę tak, że każdy z nas zna ten esej Leszka Kołakowskiego z 77 czy 8 roku, że każdy jest liberalno-konserwatywnym socjalistą i to jest bardzo dobrze tam, bardzo to jest inteligentnie podane, a ile to już ma lat ten esej. Pojawia pan, myślę tak, człowiek, który rozbija sobie głowę i trafia do szpitala, trafia, jak się okazuje, do publicznego szpitala, do publicznego SOR-u. I to jest mój haczyk, przepraszam, ale oczywiście. Nie, to ja nagle sobie myślę, jestem oszczędny.
2: Panie redaktorze, ta sprawa...
1: Na łóżka, bo będziemy za ciebie płacić.
2: Już była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce przy okazji badania sprawy obowiązku zapinania pasów samochodów.
1: No, pamiętam.
2: I muszę powiedzieć, ja się z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego całkowicie nie zgadzam. Uważam go za błędne, odczytanie konstytucji, ale oczywiście obowiązujące, no bo ja nie podważam orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego żadnego, ani tego bardzo dawnego, ani tego niedawnego, ani tego obecnego, ani tego przyszłego, jeśli wszystkie będą wybrane prawidłowo. Natomiast pytanie było takie, no to my mamy taki system służby zdrowia, który powoduje, że jak ktoś naraża swoje zdrowie, to inny za to płaci. Ale pociągnijmy to. A to dlaczego pan, panie redaktorze, i ja, jako osoby podejrzewam, nie nadużywające alkoholu, zapewne nie palące.
1: Zupełnie.
2: Ja nie palę. Ja jestem wrogiem palenia. Pan tak samo.
1: No to, nikotynofobia.
2: Poczułem to od razu, że
1: nie brak poczułem. Zapachu.
2: Poczułem brak zapachu i vice versa, mam nadzieję.
1: Tak.
2: W związku z tym ktoś inny wypala 2 paczki dziennie. I niestety dostaje raka w wieku lat 40 kilku czy 50, leczy tego raka za horrendalne pieniądze. Daj Boże, żeby mu pomogło, wszyscy tego życzymy, no ale tak czy inaczej to nas wszystkich kosztuje. I teraz jest pytanie, dlaczego my płacimy takie samo ubezpieczenie? A, bo pociągnijmy, bądźmy konsekwentni, bo mówimy, rozbiję sobie głowę, to niech w takim razie ma kask. No, ale to zasada pewna proporcjonalności.
1: Moja nikotynofobia tutaj się ładnie odzywa. Rzeczywiście, powinny być dodatki opłacenia, takie dodatkowe opłaty.
2: Wie pan, gdyby tutaj siedział na tym miejscu taki wolnościowiec do kwadratu, to by panu powiedział, żadne dodatki. Ubezpieczalnia powinna być prywatna i teraz ubezpieczycie się pyta, a pali pan? Pije pan? Tak, pije palę. To w takim razie będzie pan płacił 4 razy więcej.
1: Wie pan, to jest tak, że zwykle zwolennikami tych ubezpieczycieli prywatnych są młodzi mężczyźni o dobrym zdrowiu.
2: To też prawda, oczywiście.
1: Nie mają zbyt wielu dzieci lub żadnych. Nie wszystko po prostu jarzą.
2: I tak samo nie myślę o emeryturze i właściwie one są niepotrzebne. To, że tak powiem, moglibyśmy tutaj przejść na zupełnie socjalistyczny poziom i powiedzieć, by to określa świadomość.
1: Prokuratura się... Proszę nie poważnieć tak to ani nie w pana sprawie, ani nie w mojej, ale sprawie zbliżonej.
2: Nie, ja jestem dosyć spokojny, panie redaktorze, ponieważ w przeciwieństwie do pana ja posiadam immunitet jako członek Trybunału Stanu. W związku z tym proszę kontynuować.
1: Aluzjo paniał. Domaga się, że wycofania jednego z sędziów w sprawie Zbigniewa Ziobro. Dlaczego? No, bo ten sędzia był w delegacji. Wie pan, to słowo w delegacji w ogóle jest bardzo neutralne, ale w Polsce w miarę sprawiedliwości, wiadomo, jest obciążony tym, że Zbigniew Ziobro, bądź jego zastępca, ale głównie chodzi zawsze o ministra, wysyłał w delegację ludzi także dobrych tam, gdzie chciał, żeby oni byli, a złych też tam, gdzie by chciał, żeby nie byli. I w związku z czym ta w delegacji stało się pewnego rodzaju sformułowaniem.
2: Tak, delegowanie sędziego.
1: Robi minister, co chce, prawda? Co zawsze denerwuje
2: środowisko. I to funkcjonuje w Polsce od bardzo, bardzo wielu lat. Dłużej, no nie powiem dłużej, niż żyje minister Ziobro, chociaż kto wie, bo to od kilkudziesięciu lat funkcjonuje coś takiego, że się wyciąga sędziego z rejonu gdzieś tam, nie wiem, z drugiego końca Polski i nagle się go daje do Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest, bywa wygodne, bo się dostaje większe pieniądze, bo się dostaje mieszkanie.
1: Raz na jakiś czas to jest niewygodne, ale tu akurat chodzi prokuraturze.
2: A czasami w drugą stronę.
1: I oni mówią, ja tak powiem, za prokuraturę być może, mam nadzieję, że się za mnie nie obrazi, jak postawię kropki nad i tam, gdzie je nie stawiają. skoro Zbigniew Ziobro jakby wysłał tego sędziego na odpowiedni odcinek z jego wielką korzyścią, to jest między nimi taki rodzaj układ zależnościowy, że ktoś komuś coś wisi, ktoś komuś jest winien i teraz ten sędzia będzie nieobiektywnie oceniał sprawy związane ze Zbigniewem Ziobro, bo uważa, że jest mu coś winien. Tak. No i teraz pana jako prawnika znanego z niezależnych sądów chcę zapytać. Moim zdaniem jest tym, co mówi prokuratura, coś, co ja rozumiem, bo naoglądał się człowiek w życiu bardzo wielu układów takich klientelno-lojalnościowych, ale z drugiej strony, doprowadzając myśl prokuratury do końca, byśmy prawdopodobnie bardzo mało znaleźli sędziów, którzy nigdy nie są w żadnym układzie z byłym, obecnym lub przyszłym ministrem sprawiedliwości.
2: Dociągnięcie tej myśli ad absurdum jest bardzo proste, bo to naprawdę niewiele kropek trzeba postawić, tylko zgoła jedno. To jest absurd. Oczywiście jest czasami konieczność wyłączenia sędziego i przepisy bardzo
1: muszą być takie przepisy, prawda?
2: Są i powinny być stosowane wtedy, kiedy można stwierdzić, że sędzia po prostu jest, to się nazywa iudex suspectus, czyli podejrzany, ale nie w znaczeniu podejrzany, że coś brzydkiego zrobił, tylko relacja tych dwóch osób, czy relacja sędziego do oskarżonego, do tej sprawy jest jakaś wyjątkowo bliska. Tymczasem kwestia awansu...
1: Nie jest wyjątkowa. Dwóch sędzia i ten drugi, który na przykład należą do koła łowieckiego.
2: Tak.
1: To już jest podejrzenie, że oni się tak lubią z tego koła łowieckiego.
2: Prawda? Ale to jest pytanie, bo możemy mieć koło łowieckie, do którego należą dwaj sędziowie, którzy... Sędzia i pan Kowalski przysłowiowy, którzy nigdy ze sobą słowa nie zamienili. I co z tego? Albo na przykład, jako sędzia miałbym podsądnego z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest tam pracowników, nie wiem, chyba w tysiące idących. To jest absurd.
1: Jest to trudne w ocenie, ale
2: trzeba za każdym razem ocenić indywidualnie.
1: Tak, rozumiem.
2: Natomiast wprowadzenie takiego mechanizmu jest nonsensem, tym bardziej, że każdy minister, jeżeli deleguje, to dokonuje, a przepraszam bardzo, to są kwestie również wniosków urlopowych, to są najrozmaitsze kwestie formalne, natomiast musi być wykazana ta zażyłość, pewna więź między tymi osobami. Ja mogę panu i państwu powiedzieć, na przykład jednym z takich praktycznie stosowanych takich wyznaczników, kiedy ja sam pisałem czasami wniosek o wyłączenie mojej osoby, bo kiedy byłem sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, był tam ktoś, z którym byłem w relacji i moim obowiązkiem jest wtedy napisać o tym, że ja z tą osobą pozostaję w pewnej prywatnej relacji, opisać tę relację i wtedy inny sędzia decyduje, czy mnie wyłączyć, czy nie. I bardzo często takim kryterium było, czy są ze sobą na ty, czy na pan, czy na czyta. I dalej, czy brali udział we wspólnych imprezach i mówiąc wprost, czy pili razem wódkę. I w naszej obyczajowości jest to uznane za na tyle bliską relację, która może powodować brak obiektywności. Natomiast jeżeli ja kogoś znam, mówię mu dzień dobry, rozmawiam z nim, to jeszcze wcale nie znaczy...
1: Czyli myśli pan, że prokuratura przeszacowała?
2: Jeżeli to jest jedyna przesłanka... to zdecydowanie. Jeżeli to jest jedyna przesłanka, bo może są i inne.
1: Zbigniew Ziobro tymczasem, by tak rzec kolokwialnie, dołożył do pieca. Słowo się rzekło. Tak zaczyna odwołacza, to akurat zawsze chwalę, bo to ginąca forma, a przecież bardzo, bardzo polska. Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu. Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatu w całej Warszawie. No i taka, wie pan, dłuższa litania, w której pada słowo, ty, królu tej szajki, zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. No więc krótko mówiąc, jak ktoś taki jak Donald Tusk, król złodziejskiej szajki i opiekun oszustów, może w ogóle namagać się sprawiedliwości od kogoś takiego jak Zbigniew Ziobro? Bardzo emocjonalny wpis, pytanie, czy on pomoże Zbigniewowi Ziobrze. Dwa pytania właściwie.
2: Jak pan to czytał, to przyszedł mi do głowy, przypomniał mi się wiersz Chemara o Iwaszkiewiczu. z Londynu napisany w dzwonniku Kremla w Warszawie. Tak to się chyba kończyło, a w każdym razie takie były te słowa. Sytuacja poniekąd podobna.
1: Emigracja, prawda?
2: Tak, emigracja, przymusowa emigracja. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że czy to pomoże? No ja myślę, że w obecnym wymiarze sprawiedliwości, jak on jest kształtowany również delegacjami przez ministra Żurka, ministra pana Donalda Tuska, który to minister, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, to zdjął, i to w sposób niezgodny z prawem, moim zdaniem, system losowania sędziów, co jest bardzo istotne. Mianowicie ustawa za poprzedniej władzy, ustawa, zaznaczam, nie minister, wprowadziła system losowania sędziów w każdym składzie trzyosobowym, wszystkich trzech sędziów. Natomiast ponieważ obecna koalicja nie jest w stanie przeprowadzić innej ustawy, bo na to nie zgodzi się prezydent, zapewne, w związku z tym minister Żurek swoim własnym aktem podustawowym, czyli rozporządzeniem, zmienił tę zasadę, mówiąc: losujemy tylko sędziego sprawozdawcę, a reszty to wskazuje prezes sądu palcem. Czyli dwóch na jednego będzie zawsze. W takim układzie szanse ministra Ziobro na proces, w którym system prezesów sądu, ukształtowany przez ministra Żurka, zresztą często z pogwałceniem zdania kolegiów poszczególnych sądów, no przecież przeorał ten system prezesów, a więc otrzymał do ręki instrument, który pozwala wyznaczać składy sędziowskie, no to powoduje, że szanse ministra Ziobro na uczciwy proces obecnie są żadne, ale w każdym razie niewielkie. Może niewielkie, tak bym powiedział. I w związku z tym to, co on mówi o szefie ministra Żurka, czy też zapewne powie o nim samym, ani nie zwiększają tych szans, ani ich nie zmniejszają, bo one są i tak minimalne. Natomiast cóż, oznacza to jedno. Na pewno pan były minister Ziobro nie zamierza obecnie wrócić do kraju.
1: A myśli pan, bo moi koledzy i koleżanki tu się wyśmiewają ze mnie, ale że jest taka możliwość, że po prostu opadnie pewna fala emocji, wzniesie się inna fala emocji, tak. Dzisiaj nie do przewidzenia, wróci Zbigniew Ziobro i będzie takim rodzajem pomnikowej postaci, która cierpiała. O ile emigracja jest cierpieniem, moim zdaniem możemy założyć, że w wielu przypadkach tak, przymusowa emigracja jest. Wróci i będzie mówił: no tak, ja właśnie jestem tym prześladowanym i teraz wam powiem, gdzie leży sprawiedliwość. O, tam leży. Pójdę, schylę się, podniosę, idźcie za mną.
2: Trudno mi powiedzieć. Trudno, bo to zależy bardzo wiele od, przede wszystkim od tego, jaki będzie efekt następnych wyborów, jak się ukształtuje ta nowa władza w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jaka będzie narracja mediów wokół tego. Ona będzie pewnie rozmaita, tak jak media są rozmaite, ale komu ludzie uwierzą? No i wreszcie, po stronie ministra Ziobry, który jest tutaj ścigany za podejrzane jakieś tam...
1: Przestępstw. No, znaczy, nawet przeciwnicy Ziobry uważają, że
2: tak, liczba jest bardzo duża, tylko inflacji. Pytanie, co się za tym rzeczywiście kryje. Natomiast on...
1: Długotrwałość mówi, postępowania za tym się powiem panu prawdę, nie? Piotr, jak będziemy mieli bardzo dużo, dość niejasne...
2: Gonimy króliczka, króliczek uciekł, więc jest idealna
1: 11
2: sytuacja.
1: 11 lat, wie pan, procesu, mamy zęba.
2: I idealna sytuacja. Natomiast minister Ziobro mówi o pewnych konkretnych osobach. No, zegarek pana ministra Nowaka jest pewnym symbolem tego wszystkiego, prawda? Te banknoty wyciągane z jakiegoś nogi od taboretu, czy jakiegoś innego biurka, są pewnym symbolem medialnym tego wszystkiego. I to działa bardzo przekonująco. Dlatego też ja nie wiem, czy pan nie będzie miał racji. Trudno mi powiedzieć. Natomiast być może będzie również tak, że ludzie będą mieli dosyć zarówno tej strony, jak i tamtej strony. Będą zmęczeni tym całym sporem. Będą chcieli wreszcie, żeby to jakoś przeciąć. I dlatego jakieś pomysły resetowe, które się też pojawiają, też mają jakąś szansę bytu. Trudno mi powiedzieć. Naprawdę, ja często dostaję takie pytanie, co będzie, jak z tego klinczu wyjść. No niestety, ja nie mam w kieszeni kamienia filozoficznego.
1: Może, wie pan, rozwiązaniem byłoby, ale to jest rozwiązanie z gatunku Marsjanie przylatują, żeby zmienić polską konstytucję, przy okazji utworzyć inny system tworzenia Krajowej Rady Sądownictwa, a może w ogóle tego pionu wymiaru sprawiedliwości. A zatem te, co do których mamy kontrowersje, musiałyby i tak pójść do historii, a przyszłość byłaby zupełnie inna.
2: To jest taka ucieczka do przodu. Tak. Tylko, że po pierwsze bardzo trudno do przeprowadzenia, jeśli chodzi o zmiany konstytucji, po drugie jest drugi problem. Otóż cała rzecz polega na tym, że ta nowa konstytucja i nowe prawo też byłoby jakimś prawem. A my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy część uczestników sporu politycznego prawa istniejącego nie uznaje. Mówi, to jest prawo tamtych, w związku z tym my go nie uznajemy. I na tym podstawie nie da się niczego zbudować. Musimy mieć wspólny mianownik. Jeśli dwóch graczy gra w tenisa, Polka i Rosjanka na przykład, w Wimbledonie, tak? To jedna wygra, druga przegra, ale obie uznają reguły gry. Żadna z nich nie przeskoczyła przez siatkę i nie zdzieliła swojej partnerki rakietą w głowę. Na szczęście.
1: Lepiej się dlatego nie rozpędzajmy, ludzie, bo świat
2: dlatego
1: zna.
2: Ludzie chcą to oglądać i wiedzą, że wygrywa lepszy. A u nas niestety często wygląda to tak, jeżeli reguły gry powodują, że wygrywa jeden, to drugi mówi, a ja tego nie uznaję.
1: No miejmy nadzieję, że ta puenta się nie przyjmie, że naprawdę będzie teraz wielka zmiana na lepsze. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego i wykładowca uniwersytecki, był naszym gościem.
2: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

vivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową.